Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo.
1: Piątek.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Halo Radio.
1: Chciałbym obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Piecki pomagają. Przed nami dzień rodzinny na stadionie. Już niebawem w Pieckach impreza charytatywna, która będzie połączona z zakończeniem sezonu piłkarskiego klubu Żagiel Piecki. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Jolantą Jankowską, inicjatorką rodzinnego dnia na stadionie. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Oprócz tych atrakcji dla dzieci i rodziców, to taką kluczową kwestią podczas tego wydarzenia będzie zbiórka środków na rzecz potrzebujących dzieci. I to jest dziewczynka i chłopiec.
2: Tak.
1: To są bardzo małe dzieci tak naprawdę. Skąd w ogóle pomysł na takie wydarzenie? Może od tego zacznijmy.
2: Znaczy gdzieś to jest taka moja wewnętrzna... Takie moje wewnętrzne pragnienie pomocy tym rodzinom, przede wszystkim tym dzieciom, ponieważ tak naprawdę ci rodzice co miesiąc potrzebują funduszy na leczenie tych dzieci, ich rehabilitację. Dlatego po uzgodnieniu po prostu z kilkoma osobami pomyśleliśmy, żeby właśnie zorganizować taki festyn charytatywny i przeznaczyć te pieniądze, które zbierzemy właśnie na rehabilitację małej Anai i Oliwierka.
1: Na co dzieci chorują? Z jakimi problemami się zmagają?
2: Jeśli chodzi o małego Oliwiera, jest to 3-letni chłopczyk i on choruje na wrodzoną niewydolność nerek oraz zaburzenia odżywiania noworodka. Jeśli chodzi o małą Anaję, to ciężka zamartwica urodzeniowa, niewydolność oddechowa, stan noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu. Mała Anaja obecnie ma 1,5 roku. Jest karmiona przez specjalną rurkę, jak również ma podłączoną rurkę, która odsysa jej ślinę, żeby dzieciątko się po prostu nie udusiło własną śliną. Obecnie dziewczynka samodzielnie próbuje siadać, podnosi bardzo wysoko głowę. Ja czasami po prostu chodzę i odwiedzam i widzę naprawdę ogromny progres i duże postępy, jeśli chodzi o właśnie aktywność dziewczynki. Dlatego tak bardzo ważne jest kontynuowanie dalszej rehabilitacji, żeby było można po prostu poprawić ten stan, tak?
1: I te środki, które będą zebrane, będą przeznaczone na rehabilitację.
2: Na rehabilitację, tak.
1: To są mieszkańcy Piecek?
2: Tak.
1: No i co podczas tej imprezy, co tego dnia 28 czerwca będzie się działo w Pieckach?
2: Przede wszystkim będzie rozpoczęcie piłką nożną. Nasze dzieci, bo to chodzi o grupę najmłodszych dzieciaczków, będą grały między sobą mecza. Jak również między tymi godzinami, czyli od 9 do 12 będzie pani Justyna, która będzie robiła warkoczyki. Będzie pani, która będzie prowadziła zajęcia zumby, jak również będą gry i animacje taneczne, również przeprowadzone przez panią ze Szczytna, która również też przyjedzie do nas, aby nam pomóc w tym dniu. No dodatkowo będą smaczne domowe ciasta, naleśniki, gofry, wata cukrowa, lemoniada, na które zapraszamy dzieci i dorosłych. Wierzę, że będzie smacznie, miło i na pewno wyniesiecie stamtąd dużo takiej pozytywnej energii.
1: Dzień rodzinny na stadionie, który będzie połączony z zakończeniem sezonu piłkarskiego.
2: Tak.
1: I stąd ten mecz.
2: Tak.
1: Dlaczego warto przyjść na to wydarzenie? Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?
2: Przede wszystkim, żeby pomóc tym dzieciom, bo tak naprawdę to o nich tutaj chodzi, żeby zebrać te pieniążki, które naprawdę są potrzebne tym dzieciom. Przede wszystkim można połączyć przyjemny z pożytecznym, bo z tego, co obserwujemy, mam nadzieję, że będzie piękna pogoda tego dnia, więc możecie przy okazji wziąć swoje dzieci i spędzić miło czas z nami tam na stadionie w tych godzinach.
1: I ty jesteś taką inicjatorką, organizatorką tego wydarzenia?
2: No można powiedzieć, że tak. Kocham pomagać ludziom. Jak widzę potrzebę i wiem, że mogę coś zrobić, to zawsze staram się to robić. Nie potrafię po prostu przejść obojętnie, kiedy widzę, że na przykład komuś się dzieje krzywda, czy po prostu są osoby potrzebujące, tak jak Oliwierek i mała Anaja. Mhm.
1: I to tak naprawdę nie jest pierwsze wydarzenie charytatywne, w które się angażujesz, bo wcześniej w Mrągowie parę lat temu miało miejsce.
2: Tak, chyba to było 2 lata temu. Tak, również zbieraliśmy pieniążki na dzieci z Ugandy, wtedy to było tak.
1: Tak, to wtedy akurat dla dzieci z Ugandy. A tym razem można pomóc dzieciom tutaj z naszego lokalnego
2: podwórka. Tak, z naszej gminy.
1: Tak, z Piecek. Co jeszcze w programie?
2: No tak naprawdę, no to już wszystko, można powiedzieć. Wierzę, że naprawdę będzie fajnie, bo zaoferowały się dwie firmy, którzy właśnie udostępnią nam dmuchańca dla dzieci, ale też gdzieś pomiędzy skontaktował się ze mną pan, który jeszcze nie dał nam takiej 100% pewności, ale wierzę głęboko, że na pewno będą z nami i również przyjadą ze swoimi atrakcjami, właśnie aby dzieci mogły skorzystać z tych właśnie takich atrakcji i fajnie się pobawić tam.
1: Jak to jest z tym pomaganiem? Jak to jest? Mieszkańcy chętnie angażują się w tego typu akcje? Chętnie wspierają i pomagają?
2: A to bywa, powiem pani szczerze, różnie. Tak naprawdę to się okaże. Jestem bardzo miło zaskoczona tym, jak naprawdę mieszkańcy Mrągowa się angażują w pomoc. Mieliśmy nawet ostatnio przykład tego, jak była zbiórka charytatywna u was tutaj w Mrągowie i została naprawdę zebrana bardzo piękna kwota.
1: Ale tu widać, biegu.
2: Tak, ale tu widać taką jedność między ludźmi, że jest wiele ludzi, którzy się właśnie chcą angażować w pomoc innym i jak również osoby z zewnątrz, które przyszły, nie oceniając, po prostu przyszły, same też skorzystały, bo wierzę, że to i dla każdego z nas jest takie fajne przeżycie, nawet dla zdrowotności pobiegać trochę, wziąć udział w takim biegu charytatywnym, a przy okazji wesprzeć dziewczynki. I tutaj również mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Piecek, ale też mieszkańcy Mrągowa będą z nami tego dnia. Te osoby, które mają dzieci przede wszystkim, no bo tutaj tak naprawdę jest bardziej skierowane do dzieci te atrakcje, tak? Właśnie takie jak dmuchańce, czy wata cukrowa, czy te wszystkie takie gry i zabawy skierowane są do dzieci, dla dzieci. Także no zapraszam was serdecznie tego dnia do nas, do Piecek. A myślę, że nie ma daleko, więc...
1: Jasne. Widziałam post na twoim profilu w mediach społecznościowych, gdzie napisałaś, że nie rozumiesz podejścia ludzi, którzy nie chcą pomóc. Co to znaczy?
2: No, że nie ma takiej właśnie takiej jedności, takiej empatii do, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, tylko widzimy błędy lub jakieś tam historie rodziców i nie chcemy właśnie, jest taka uraza wewnętrzna gdzieś, że nie chcemy pomóc, bo rodzic coś robi nie takiego, co nam się na przykład nie podoba. A nie o to tu chodzi, tak? Bo dzieci są chore i wymagają rehabilitacji i moim zdaniem powinniśmy przede wszystkim patrzeć, że chcemy pomóc temu dziecku. Wesprzeć to dziecko, a nie jego rodzica.
1: I to się spotkało z twoim oburzeniem.
2: Tak, bo ja czegoś takiego nie rozumiem, nie akceptuję gdzieś wewnętrznie. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Nigdy nie chciałabym być w miejscu tych rodziców, żeby ktoś nie chciał pomóc, czy ja bym nie chciała pomóc na przykład dziecku, ze względu, że nie lubię rodzica albo że mam coś do niego. Bo to już myślę, że jest nasza prywatna sprawa, a nie żeby być zamkniętym i otworzyć swoje serce na pomoc dziecku.
1: No oczywiście nie jest tu mowa o wszystkich, tak? Bo większość ludzi jednak gdzieś tam chce pomagać i
2: oczywiście,
1: chce się angażować
2: tak.
1: W takie akcje.
2: Oczywiście, że tak, wierzę w to i widzę. To jest bardzo wiele ludzi, którzy po prostu dają i nie pytają nawet, tak? Nie chcą też zbytnio wnikać w to, tak? W historię rodziny, czy za przeproszeniem wyciągać brudy, tak? Tej rodziny na przykład. Tylko po prostu widzą, tak? Jest potrzebna pomoc i po prostu pomagają. I to jest piękne.
1: Mhm. Oczywiście, że jest piękne. No dobrze, 28 czerwca,
2: tak.
1: Piecki. O tak. Której rozpoczęcie?
2: Od 9 do godziny 12. Jeśli chodzi o dmuchańce, to będzie to ograniczone, bo to będzie od 9 do 10. Jedynie ci państwo mogą nas wesprzeć od 9 do 10. Chyba, że tak jak właśnie mówiłam, przyjadą jeszcze ci drudzy państwo, to wtedy będzie jeszcze dodatkowo i wtedy będzie to do godziny 12.
1: No dobrze, wstęp oczywiście wolny, ale warto tak. Wziąć ze sobą jakąś gotówkę.
2: Tak, dokładnie. Także ci, co nie jedzą rano śniadań, to zapraszamy do nas, bo będą, tak jak mówiłam, będą i naleśniki, i gofry, i smaczne ciasta, więc miejcie puste żołądki, żeby tam się nasycić, ale też i wesprzeć właśnie naszą zbiórkę. Zbiórka odbywa się właśnie za pośrednictwem Fundacji Serce dla Maluszka.
1: A co, jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjść, a będzie chciał wesprzeć Anaję i Oliwierka, co może zrobić?
2: Możecie właśnie poprzez Fundację Się Pomaga lub przez Fundację Serce dla Maluszka. Anaja Brzostek lub Oliwier Oskroba. I wtedy tam znajdziecie właśnie link do zbiórki na Się Pomaga lub na do Fundacji Serce dla Maluszka. Bo dzieci są w tych dwóch fundacjach, wiem, że zarejestrowane, zgłoszone. Dlatego mieszkańcy gminy Piecki, zwracam się do was z prośbą, abyście tego dnia przyszli i wsparli Anaję i Oliwierka, jak również zapraszam mieszkańców Mrągowa, abyście byli z nami tego dnia.
1: A ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była dziś Jolanta Jankowska, która jest inicjatorką tego wydarzenia. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Teraz zmieniamy temat. Będzie o tym, by zachowywać ostrożność podczas prac polowych. Bo okazuje się, że około 1/4 najpoważniejszych wypadków rolniczych ma miejsce właśnie podczas żniw.
3: Najwięcej wypadków odnotowuje się oczywiście w okresie intensywnych prac polowych, szczególnie podczas żniw i zbiorów letnich, czyli tak naprawdę najczęściej od miesiąca czerwca do września. Według też danych KRUS-u około 25% wszystkich poszkodowanych w gospodarstwach rolnych ulega wypadkom właśnie w czasie żniw. W tym okresie występuje pośpiech, długi też czas pracy, zmęczenie oraz zwiększone wykorzystywanie maszyn rolniczych. No tutaj możemy wyszczególnić najczęściej, to są oczywiście złamania kończyn, skręcenia i zwichnięcia, urazy też kręgosłupa, stłuczenia, rany cięte i szarpane. No do najmniej przyjemnych oczywiście to amputacje palców lub kończyn przy maszynach rolniczych oraz urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie. Największą grupą stanowią urazy wynikające też z upadków. Ponad połowa wszystkich odszkodowań wypłacanych przez KRUS dotyczy właśnie takich zdarzeń. KRUS jest zaangażowany w prowadzenie działalności prewencyjnej. Są to przede wszystkim szkolenia dla rolników, kursy dotyczące bezpiecznego gospodarstwa rolnego, pokazy bezpiecznej obsługi maszyn, kampanie informacyjne podczas targów i dożynek, kampanie też promujące ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawów. Bezpiecznie z niebezpiecznymi też substancjami jest to taka akcja profilaktyczna, która dotyczy prawidłowego stosowania, jak i też przechowywania i transportu środków ochrony roślin, nawozu, paliw i innych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Obecnie KRUS prowadzi też kilka ogólnopolskich kampanii prewencyjnych, których celem jest przede wszystkim ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników. Działania te realizowane są w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczny na wieś. I takie najważniejsze aktualne kampanie prewencyjne KRUS to przede wszystkim dobrostan rolnika. Jest to taka najmłodsza kampania KRUS-u skupiająca się przede wszystkim na zdrowiu fizycznym i psychicznym rolników. Promuje ona profilaktykę chorób cywilizacyjnych, odpoczynek, właściwą regenerację oraz dbanie o kondycję psychiczną. Kolejną taką kampanią to jest rola rolnika w upadku unikał. Kampania dotycząca zapobiegania upadkom, które nadal stanowią największą grupę wypadków w gospodarstwach rolnych. Następne to jest Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz. Kampania skierowana jest głównie do użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych. Ona przypomina o konieczności stosowania osłon, wyłączania napędu podczas napraw oraz przestrzegania zasad bezpiecznej obsługi sprzętu. Następna kampania to Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz. Kampania ta dotyczy bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz ograniczenia ryzyka urazów związanych z ich obsługą.
1: Mówiła Agnieszka Wasaczonek, zastępca dyrektora regionalnego KRUS w Olsztynie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: To będzie już druga edycja festiwalu Dowód na Mazurach. Justyna Malinowska, dzień dobry. Naszym gościem jest Benjamin Koc, prezes Fundacji Dowód. Dzień dobry, cześć.

0: pierwsze znaczenie, a drugie, że zbieramy dowody na te susze i na to, co się dzieje z przyrodą na Mazurach, ale nie tylko na Mazurach i w Polsce, bo zbieramy świadectwa ludzi z całej Polski, którzy przyjadą w tym roku na festiwal, to jak u nich wygląda sytuacja z rzekami, z jeziorami, z mokradłami, z suszą. Jak możemy o tę wodę zadbać, też zastanawiamy się razem z nimi i zbieramy na to dowody, co działa, a co nie. Mhm.
1: W ubiegłym roku pierwsza edycja festiwalu, do jakich wniosków doszliście? Bo też takie pytanie padło, co się dzieje z wodą na Mazurach, więc co się dzieje z wodą na Mazurach? Czy już wiadomo?
0: No dużo, dużo rzeczy się dzieje. Na pewno jest zanieczyszczana pestycydami przez rolników, ale w ogóle to jest taki trend światowy, że trzeba teraz wszystko chemią podlewać. W związku z tym degraduje. Jest nie osuszane są, tylko schną mokradła, które były magazynami wody ze względu na niskie opady, na brak zimy. Żeglarze trochę zanieczyszczają jeziora, wlewając tam też chemię z jachtów, w sensie z mycia naczyń czy mycia się. Zanieczyszczamy też, rzucając śmieci, rzucając pety, idąc do lasu i nie dbając o to, na co nadepniemy, czy jak głośno się zachowujemy. Generalnie to wszystko jest bardzo połączone. Że to, ten ekosystem trzeba zadbać w całości, bo on jest całością i my też jesteśmy razem z nim całością. Że człowiek jest częścią tego ekosystemu i to jest w ogóle o dbaniu chyba też o siebie, o swój dobrostan i o dobrostan rzeczy naokoło.
1: Zanieczyszczenie wody to pierwsza kwestia, ale kwestia też suszy hydrologicznej, która od wielu lat dotyka też mieszkańców Polski, no i mieszkańców również Krainy Tysiąca Jezior.
0: Tak, jest jeziora rzeczywiście. W Kosewie Górnym te jeziora, które ja znam, tak 1,5 metra przez ostatnie 5 lat straciły poziomu. Trochę nie możemy nic z tym zrobić, bo to jest rzeczywiście kwestia klimatu w danym momencie, tych opadów, które się zmniejszyły. No ale możemy na pewno tę wodę zatrzymywać, to znaczy nie kosić trawników namiętnie, nie podlewać ich w południe, kiedy to nie ma sensu. Możemy robić ogrody retencyjne, w sensie sadzić drzewa, ratować mokradła. I wtedy tej wody troszkę dłużej będziemy mieli do niej dostęp, trochę dłużej.
1: Wspomniałeś wcześniej o tym, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń na Mazurach są właśnie jachty. To takie główne miejsce.
0: Czy w ogóle cała ta ilość łódek i motorówek, które są spalinowe i wyrzucają te spaliny gdzieś tam do wody, a poza tym bardzo dużo jest tych houseboatów, które mają te toalety na jachtach i jest mało punktów, w których jest możliwe oddanie tego, tych zanieczyszczeń. No i słyszałem o takich sytuacjach, gdzie firmy czarterujące, chcąc oszczędzić, po prostu korek wyjmują, żeby to nie w ogóle się nie zbierało.
1: Mhm. Fundacja Dowód powstała właściwie stosunkowo niedawno, ale przez ten rok myślę, że fundacja zaznaczyła swoje miejsce tutaj na mapie Mazur i jesteście znani ze swojej działalności.
0: No, rzeczywiście zrobiliśmy całkiem duży projekt w zeszłym roku, ten festiwal, pierwszy raz. To była taka zerowa edycja w sumie. Też nie wiem, czy przeszedłbym edycjami, bo nie wiadomo, jak ten festiwal będzie ewoluował, bo też nie wiadomo. Jakby, że zbierzemy dowody, porozmawiamy o tym, ale co dalej, będzie trzeba się zastanowić też, więc to jest kolejny raz, w którym na większą skalę zaprosiliśmy dużo poetów, naukowców, aktywistów, ludzi związanych z przyrodą, pisarzy i też oczywiście wokalistów, i zespoły muzyczne, po to, żeby zebrać ludzi i społeczność wokół tego tematu wody i wspólnie znowu zastanowić się, co robić. No i wyciągniemy jakieś wnioski po tym wszystkim. Zapraszam też do wspólnych rozmów, bo będą takie gwiazdy w tym roku na festiwalu jak Natalia Przybysz, będzie Czesław Mozil, będzie Maria Peszek w praniu, będziemy mieli spotkanie ze Stanisławem Ubieńskim, z Adamem Wajrakiem, będzie Julia Fiedorczuk, Małgorzata Halber, i wielu, wielu innych. Proszę śledzić naszego Instagrama. Niedługo też będzie strona tegorocznego festiwalu. Więc zapraszam. Zobaczcie, przyjedźcie do Krutyni. Wstęp jest wolny.

0: W Urwitaucie też będziemy mieli jeden dzień wydarzeń, w Kumaku, Centrum Bioróżnorodności, no i jeden dzień w Praniu, tego 29 sierpnia, finał, gdzie zagra Maria Peszek.
1: Czy uważasz, że za waszą sprawą temat wody, temat oszczędzania wody, czy temat tej suszy został tutaj głębiej poruszony na Warmii i Mazurach, ale też w powiecie mrągowskim właśnie?
0: Właśnie to ciekawe, bo po tym, jak zrobiliśmy festiwal w zeszłym roku, to powiat mrągowski też zorganizował swoją konferencję o wodzie w listopadzie. Więc to fajnie, że ten temat jest poruszany i też nie sądzę, że to jesteśmy takim inicjatorem tego, bo wydaje mi się, że wszyscy widzą ten problem i wszyscy próbują jakoś o nim rozmawiać, żeby znaleźć rozwiązania, czy oswoić się z tym strachem, czy oswoić się z myślą o jakimś deficycie, który może się wydarzyć, albo o tym, że rzeka Krutynia może wyschnąć na przykład. Chociaż teraz pada i trochę odzyskała poziomu, ale no rzeczywiście ostatnio jak byłem na kajaku, no to wiosło nie wchodziło, pióro wiosła nie zanurzało się w wodzie. W miejscach, w których wcześniej się zanurzało.
1: Tak, ekologia, ale też sztuka i teatr. Skąd ten związek właśnie wody z teatrem w przypadku Fundacji Dowód? Może wyjaśnisz naszym słuchaczom?
0: Ja jestem z zawodu reżyserem teatralnym i to pewnie z tego powodu, że teatr jest mi bliski i zajmuję się nim. No i też jeśli chodzi o działania teatralne w tym roku w Fundacji Dowód, to robimy lato w teatrze z młodzieżą z Mrągowa. Pomiędzy 10 a 21 sierpnia będą warsztaty taneczno-muzyczno-teatralne na podstawie książki Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka. Będziemy tworzyli takie sceniczne płótno pod tytułem Sploty przepływów. Będą też warsztaty tkackie i z hydrofonami. Będziemy nagrywali dźwięki w wodzie, będziemy robili spływ z młodzieżą, więc zapraszam do zapisywania się na te warsztaty pomiędzy od 12 do 18 roku życia wiek uczestników. Na stronie Mrągowskiego Centrum Kultury można znaleźć o tym informacje, żeby się zapisać i myślę, że w szkołach też już wisiały plakaty, a też na Instagramie Festiwalu Dowód też będzie taka informacja, więc zapraszam.
1: Czy udało się temat wody połączyć z teatrem w ubiegłym roku? Jak to wyszło?
0: W zeszłym roku zrobiliśmy spektakl taneczny Faza Dance Company, spektakl pod tytułem It's Deep But Not That Deep. No i woda jest wielką inspiracją w sumie do ruchu, do dźwięku, do jakiegoś też w związku z tą sytuacją protestu na ten temat. To też była młodzieżowa grupa taneczna, więc to była taka forma poszukiwania protestu i ukojenia jakiegoś takiego strachu.
1: Co będzie się działo w tym roku? Już częściowo powiedziałeś, że będzie wielu gości ze świata muzyki, sztuki.
0: Będzie na pewno performance na Łodzi, śpiewaczka operowa. Będzie płynęła wzdłuż Krutyni, będzie śpiewała operowo. Będzie można podążać pieszo wzdłuż rzeki i słuchać. Będą warsztaty z cyjanotypii. To jest taka metoda drukowania słońcem, tak jakby. W sensie, że słońce naświetla papier z jakąś substancją i to się układa we wzory i to są takie obrazy powstają z tego. Będzie dużo też zajęć takich z jogi na Złotych Piaskach tam nad Krutynią. Będą warsztaty taneczne, będzie też znowu spektakl taneczny. No, tak, slam poetycki w Praniu. Poeci, będzie spotkanie z podróżnikami. Warsztaty z opowiadania przy ognisku. Bardzo dużo ciekawych kierunków. W sensie, że każdy może znaleźć sobie swoją jakąś ścieżkę zainteresowania, bo festiwal w tym roku rzeczywiście jest bardzo bioróżnorodny. Jest o jakimś zatrzymaniu się, o przyjrzeniu się temu, co jest naokoło i po prostu o spotkaniu.
1: Fundacja Dowód poszukuje również wolontariuszy. Czym będą się zajmować?
0: Tak, no właśnie bardzo byśmy potrzebowali pomocy w takim gospodarczym działaniu, typu, że przygotowaniu placu do koncertu, czy trzeba rozstawić leżaki, ławy, przygotować stoisko festiwalowe, pomóc przy tym stoisku, czasami po kogoś pojechać, coś przenieść, też mówiłem, porozmawiać z jakimś gościem festiwalowym, pokazać mu, gdzie jest jego nocleg, gdzie będzie miał wyżywienie, gdzie jest scena, gdzie są warsztaty się zaczynają, gdzie w ogóle tak, żeby ktoś był, kto może być taką latarnią morską, nawigacją dla gości i też dla nas światełkiem.
1: Będziecie się zgłaszać?
0: Przez naszego Instagrama najlepiej, albo przez Facebooka festiwalu.
1: Festiwal Dowód, lipiec, sierpień. Jakie lokalizacje pojawiają się w tym roku?
0: Krutyń, Urwitaut, czyli Kumak, Centrum Bioróżnorodności i Pranie. Mrągowo będzie ten Lato w Teatrze, będzie w Mrągowie.
1: Lipiec, sierpień, tak? Kiedy rozpoczynacie? Bo przygotowania rozpoczęły się już w ubiegłym roku, po ubiegłorocznym festiwalu Dowód. No i też teraz rozumiem, że te przygotowania są już coraz bardziej zaawansowane. A tak naprawdę start festiwalu to kiedy?
0: Otwarcie jest 4 lipca w Krutyni, w Stanicy Wodnej PTTK w Krutyni. Wystąpi zespół Przebiśniegi na otwarcie, tak po zimie. Przebiśniegi, pierwszy po roku. I Gabakulka tego dnia na scenie. Mhm. Zapraszam.
1: To będzie w formie koncertu, czy jeszcze coś?
0: To będą
1: coś?
0: Koncerty.
1: Koncerty tak. Na początek, tak? A później co?
0: A później jeszcze będzie potańcówka PRL, after party. Później 12 lipca jest koncert zespołu Sutari. 19 lipca Natalii Przybysz. Ja tak mówię o tych zespołach muzycznych, bo warsztatów jest tak dużo, że nie jestem w stanie zapamiętać, jakie są dokładnie danego dnia. Więc zapraszam do naszego Instagrama czy Facebooka. A ja znam te kluczowe takie wydarzenia. 26 lipca będzie właśnie Czesław Mozil i Bisz z takim występem warsztatowców z Klejem Słowa. No i w sierpniu jeszcze zespół Dłonie, Moonrock, Szafran, no i na koniec Maria Peszek.
1: Czyli cały weekend coś się będzie działo.
0: Coś. Nocne biwaki będą z Marką Lesowik, z tymi od hamaków Marką, która polska firma, która robi hamaki. To będzie w pierwszy weekend w ogóle nocny biwak, że można się nauczyć nocnego biwakowania.
1: Jaki jest cel w ogóle tego przedsięwzięcia, tegorocznej edycji festiwalu?
0: Cel jest zwrócenie uwagi na to, co nas otacza, na przyrodę, która nas otacza, zauważenie jej, poznanie, co prowadzi, wydaje mi się, do szacunku i do współbycia jakiegoś takiego w zgodzie.
1: A co my wszyscy mieszkańcy możemy zrobić dla przyrody, dla ekologii, dla wody, żeby tej wody nie marnować, a wręcz przeciwnie oszczędzać, oprócz takich sztampowych, wiadomo, zakręcanie kranu i tak dalej?
0: No to już mówiłem, że można nie kosić trawników, żeby woda w trawie się magazynuje i nie paruje tak szybko. Można sadzić drzewa, robić ogrody retencyjne, można nie, jak się zauważy, albo jak w jakimś to, że jakieś zanieczyszczenia są wylewane do wody, to zaopiekować się tym tematem. Można gromadzić deszczówkę, żeby nie używać wody z kanalizacji. Założyć zbiorniki na deszczówkę i podlewać nią wtedy na przykład rośliny. To są takie główne tematy, a żeby się dowiedzieć więcej, to zapraszam na festiwal.
1: Ja serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszamy do udziału. W każdy weekend, tak jak już prezes Fundacji Benjamin powiedział, w każdy weekend coś będzie się działo w powiecie mrągowskim na Mazurach, więc warto śledzić i warto przyjść lub przyjechać. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Justyna Malinowska. Rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W naszym studiu jest Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam, miło mi.
1: Rozpoczynamy jak zawsze od B-klasy. 14 czerwca w niedzielę Start Kozłowo rozegrał u siebie spotkanie przegrane niestety ze Startem Kruklanki.
3: Od początku spotkania zdecydowana przewaga zespołu gości. Przełożyła się ona na szybkie prowadzenie w tym spotkaniu. Jako pierwsi bramkę zdobywają przyjezdni i od 15 minut prowadzą ze Startem Kozłowo 1-0. Kwadrans później Kruklanki podwyższają wynik spotkania na 2-0. Druga połowa No to dalsza dominacja przyjezdnych z czasem i lekkie rozluźnienie w szeregach drużyny Skrzyklanek, czego konsekwencją jest zdobycie, jak się później okazało, honorowej bramki przez gospodarzy w 82 minucie, a strzelcem bramki Dawid Kaczyński. Mecz kończy się przegraną 1-2. Stadko Złowo w całym sezonie zdobywa 17 punktów, kończy ten sezon na miejscu 9, 5 zwycięstw, 2 remisy i 13 porażek.
1: Przejdźmy do A-klasy. Tutaj 14 czerwca w niedzielę Żagiel Piecki również rozegrał spotkanie u siebie, tym razem z Orłem Czerwonka. No i to spotkanie zakończyło się zwycięstwem Żagla.
3: Spotkanie lepiej rozpoczęli goście, którzy do przerwy prowadzili 1-0. Goście w pierwszej połowie mieli szansę podwyższenia wyniku, ale nie wykorzystali przyznanego im rzutu karnego. Po zmianie stron Orzeł dalej ruszył do ataku, ale nie potrafił wykorzystać go do godnych sytuacji. Natomiast Żagiel wyszedł z dwoma szybkimi kontrami i nagle na tablicy wyników zmienił się wynik na 2-1 dla Żagla. Strzelcami bramek w 69 minucie Aleksander Loch i 2 minuty później Przemysław Kulik, 71 minuta. Orzeł dążył do wyrównania, ale dobrze w tym spotkaniu bronił bramkarz Żagla Tomasz Olender. Pod koniec meczu, po wybiciu rzutu rożnego przez gości, Żagiel przejął piłkę, przeprowadził szybko kontrę, którą zamienił na trzecią bramkę strzeloną przez Jakuba Wachowskiego i od 90 minuty gospodarze prowadzili już 3-1. Dzięki wygranej Żagiel podtrzymał drugą pozycję w tabeli A-klasy z dorobkiem 47 punktów i powalczy w barażach o grę w klasie okręgowej. Bilans Żagla w sezonie 2005-2006: 14 zwycięstw, 5 remisów oraz 5 porażek.
1: W miniony weekend Salent Boże rozegrał spotkanie z MKS-em Korsze. Niestety Salent punktów nie zdobył, punkty powędrowały do MKS-u.
3: Początek spotkania nie zapowiadał takiego wyniku. Przyjezdni do 56 minuty przegrywali 2-0. Bramki dla Salentu zdobyli w 36 minucie z karnego Jakub Kaszuba i 46 minucie Dawid Matusiak. Pierwsza część gry należała do gospodarzy, którzy wyprowadzali groźne kontry. W pierwszej części gry Salent mógł pokusić się o jeszcze 2 bramki, ale najpierw na przeszkodzie stanęła poprzeczka, a w drugiej sytuacji bramkarz Korsz złapał piłkę na linii bramkowej. W drugiej połowie goście dokonali ważnych zmian w swoich szeregach, a efekt przyszedł już w 56 minucie. Korsze z rzutu karnego zdobywają bramkę kontaktową. 5 minut później Korsze doprowadzają do remisu i łapią już bliski kontakt z Salentem. Po niedługim czasie, w 67 minucie, drużyna przyjezdnych niespodziewanie wychodzi na prowadzenie. Salent jednak nie złożył broni, w zamieszaniu podbramkowym zdobywa trzecią bramkę, doprowadzając tym razem do remisu, a strzelcem bramki Filip Woźniel, 78 minuta spotkania. Końcówka spotkania bardzo nerwowa i ponownie dobre zmiany w drużynie gości. Losy spotkania rozstrzygają się w doliczonym czasie gry. Najpierw w 92 minucie Korsze wychodzą na prowadzenie, strzelając bramkę z karnego, a 3 minuty później w 95 minucie podwyższają wynik spotkania, wygrywając 5-3. Salent w całym sezonie zgromadził 23 punkty, 6 razy wygrywa, 5 razy remisuje i 13 razy przegrywa. Zajmuje na koniec sezonu 10 miejsce w tabeli.
1: Zajrzyjmy, co się dzieje w lidze okręgowej. Tutaj niestety nie za dobrze. Kłobuk Mikołajki rozegrał spotkanie w miniony weekend, 13 czerwca, w sobotę dokładnie, z Węgorią Węgorzewo. No i tutaj niestety przegrana Kłobuka.
3: Drużyna gości Węgoria przyjechała na mecz mocno zmotywowana, aby wywalczyć miejsce w tabeli dające możliwość gry w barażach o pozostanie w lidze okręgowej. Jak wiadomo, Kłobuk już dawno pożegnał się z ligą okręgową, ale pomimo tego do końca walczył o dobry wynik w tym spotkaniu. Niespodziewanie dla Węgorii Kłobuk od 7 minuty obejmuje prowadzenie na listę strzelców, wpisuje się Konrad Małusz. Węgoria w 25 minucie wykorzystuje stały fragment gry, rzut karny i doprowadza do remisu. Pod koniec pierwszej połowy Kłobuk ponownie wychodzi na prowadzenie strzelcem bramki w 42 minucie Witold Łuński. Węgoria długo próbuje zmienić losy spotkania, a Kłobuk tym razem mądrze się broni. Do remisu gości doprowadzają w 67 minucie spotkania. Po golu kontaktowym w 75 minucie Węgoria wychodzi na prowadzenie. Kolejne bramki goście zdobywają w 87 i w 90 minucie, kończąc rywalizację wynikiem 5-2. Kłobuk zajmuje na koniec sezonu ostatnie miejsce w lidze okręgowej z bilansem 2 zwycięstw, 3 remisów oraz 25 porażek.
1: Przejdźmy do czwartej ligi. W minioną sobotę Mrągowia rozegrała spotkanie na wyjeździe z DKS-em Dobre Miasto. To spotkanie zakończyło się remisem. Punkt zdobyty. W innej sytuacji na pewno byłaby tu wielka radość, ale w takiej sytuacji no niestety to trochę za mało. Remis w grze o wszystko to stanowczo za mało. Tutaj powinno być zwycięstwo. Zdecydowanie.
3: No niestety. Początek spotkania to pewny atak gospodarzy. W 9 minucie zawodnik DKS-u oddaje strzał z przewrotki, ale dobrze interweniuje Michał Bejnarowicz. 2 minuty później po strzale napastnika DKS-u piłka zatrzymuje się na poprzeczce. W dalszej części gry ponownie swoich szans do zdobycia bramki szukali zawodnicy gospodarzy, ale na posterunku był nasz bramkarz. W 15 minucie swojej szansy w spotkaniu szuka Miłosz Oskierko, ale uderza koło słupka. Zdobyć bramkę próbuje również Łukasz Kuśnierz. Przy pierwszej próbie piłka po jego strzale minęła minimalnie słupek, przy drugiej próbie przeleciała nad poprzeczką. W 27 minucie na bramkę DKS-u strzela Miłosz Oskierko, lecz bramkarz gospodarzy tym razem dobrze broni. 3 minuty później DKS był bliski objęcia prowadzenia, ale piłka po strzale zawodnika gospodarzy odbija się od słupka. W 32 minucie Mrągowia obejmuje prowadzenie po ładnym strzale Miłosza Oskierki. Jeszcze przed przerwą szansy na podwyższenie wyniku szukał Mikołaj Cybul. W drugiej połowie Mrągowia stwarzała nadal groźne sytuacje pod bramką gospodarzy. W 49 minucie po dośrodkowaniu Łukasza Kuśnierza do piłki doszedł Dawid Moszczyński, jednak uderzył koło słupka. W innej sytuacji na bramkę gospodarzy strzela ponownie Łukasz Kuśnierz, lecz zabrakło bardzo niewiele. Tuż przed końcem spotkania Mikołaj Cybul miał dogodną sytuację na podwyższenie wyniku, ale jego strzał został zablokowany. A w tym czasie gospodarze po przyjęciu piłki przeprowadzili szybką kontrę. Piłka trafiła do zawodnika DKS-u, który oddał mocny strzał, nie dając szans naszemu bramkarzowi na skuteczną interwencję i doprowadzając tym samym do remisu. W 97 minucie Paweł Zapert miał możliwość wyprowadzić Mrągowi na prowadzenie i zdobyć cenne 3 punkty, jednak jego uderzenie było zbyt lekkie i bramkarz pewnie obronił ten strzał. Mrągowia zakończyła sezon na 14 miejscu. Aby mieć dalej szansę na udział w barażach, musi czekać na wynik meczu barażowego. Możliwość gry w trzeciej lidze Stomilu Olsztyn, który zagra jutro z Warmią Grajewo. Jeżeli Stomil wygra tę rywalizację, podejmie drużynę zwycięską w meczu pomiędzy Sokołem Aleksandrów Łódzki a Mazowią Mińsk Mazowiecki. W przypadku niepowodzenia Stomilu Mrągowia spadnie do klasy okręgowej.
1: Teraz wszystko zależy więc od Stomilu i nie pozostaje nic innego niż kibicować drużynie z Olsztyna.
3: Mamy ten mecz właśnie w Olsztynie. Stomil podejmuje Warmię Grajewo, teoretycznie na papierze słabszą drużynę od tych następnych przeciwników, ale to tylko teoretycznie. My też graliśmy nieraz ze słabszą drużyną, a mecze remisowaliśmy albo nawet wręcz przegrywaliśmy. To jest piłka, to jest sport. Kibicujmy Stomilowi. Tym bardziej, że ważne by było też dla całego tutaj naszego świata w naszym województwie piłkarskiego, żeby Stomil był wyżej. Jednak jest to cały czas jakaś marka dość wiodąca zawsze w województwie. No, chcielibyśmy, żeby tak się to wszystko zakończyło. Liczymy na ten cały czas łód szczęścia. Niestety remisem doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że musimy liczyć jeszcze na inny zespół.
1: Podsumowując cały sezon piłkarski w powiecie mrągowskim, co możemy powiedzieć? Mrągowia walczy o utrzymanie w lidze, za to Żagiel Piecki stara się o awans do Ligi Okręgowej.
3: No fajnie by było, ponieważ z Ligi Okręgowej spada już, wiadomo, Kłobuk Mikołajki. Z tego co wiem, drużyna jest w ogóle w kryzysie, w ogóle cały zespół Kłobuk jest Mikołajki w kryzysie, bo wycofał się z informacji już, które mam, wycofał się w ogóle z A-klasy. Nie wiem, jaki jest powód, dlaczego to się tak wydarzyło, ale na tą chwilę Kłobuk nie przystąpił do żadnej rozgrywek seniorskich. Kolejna sprawa, jeżeli by Żagiel awansował w barażach, czego też im życzymy i kibicujemy jak najbardziej, żeby im się udało w tej klasie okręgowej, bo pod koniec mieli bardzo mocne uderzenie, zdobyli bardzo ważne punkty, podnieśli się z dość wysokiego miejsca na drugie miejsce, tak więc kibicujemy Żaglowi, żeby tej klasie okręgowej grał. Zasługują na to naprawdę, chłopcy podnieśli dość duży ciężar gry w ostatnich meczach i zdobyli ważne punkty. Wygrali też z liderem klasy okręgowej, z Orłem Czerwonka. Też ważne punkty i przypieczętowali te drugie miejsce. Fajnie by było, bo jeden spada zespół, drugi awansuje. Jeżeli Mrągowia by się nie utrzymała w tej czwartej lidze, to też to byłoby atrakcyjne, ponieważ byśmy mieli naprawdę takie prawdziwe derby w klasie okręgowej, Żagiel w okręgówce, my w okręgówce. No, dla kibiców fajna gratka i przyjemna atmosfera na pewno. Nie ma się czego wstydzić. Mrągowia ma naprawdę w czwartej lidze, pokazała bardzo dużo. Niejednokrotnie rozmawialiśmy tutaj w studio, to cieszyliśmy się ze zwycięstw tych drugiego miejsca w czwartej lidze. Z Mrągowy zawsze się każdy liczył. Mrągowy to marka. Ja myślę, że jeżeli w przypadku nawet spadku do klasy kręgowej podejmiemy temat i weźmiemy się w garść, zrobimy wszystko, żeby ten jeden sezon jak najszybciej po tym jednym sezonie wrócić do czwartej ligi, do mocnej cały czas czwartej ligi, bo teraz spadło bardzo dużo zespołów znaczących, dwa zespoły, Wikielec czy Zniżbia Piska. Kolejne kluby będą się wzmacniać, naprawdę 5-6 zespołów można nawet walczyć o wejście do trzeciej ligi w tym najbliższym sezonie, tak więc będzie to cały czas, uważam, na tym naszym podwórku mocna liga czwarta. Cóż, jeżeli tak się wydarzy, to mówię, no, my zrobimy wszystko, żeby się jak najszybciej podnieść, sezon przegrać w okręgówce i w następnym roku awansować do czwartej ligi, gdzie ktoś będzie spadał, my będziemy awansować, my będziemy świętować powrót na salony czwartoligowe.
1: Awanse cieszą bardzo, to na pewno, ale utrzymanie w wyższej lidze to jest nie lada gratka, to jest trudna sprawa.
3: No w tej sytuacji, jaka była teraz w tym sezonie, ten sezon też pokazał, że zespoły z bardzo wysokim budżetem finansowym, bo tak trzeba to powiedzieć, liczyły się w walce o wyższe cele i to było widać, bo do Concordii włączyła się Tęcza, która też zakończyła niespodziewanie zawody na bardzo niskim miejscu, ale włączyła się w tą grę. Wcześniej była mowa też i o Concordii, która zajęła trzecie miejsce. Niespodziewanie nasz rywal ostatni, DKS Dobre Miasto, też uważam, że czwarte miejsce to jest bardzo wysokie jak na ich możliwości. DKS Tobiguda spada z ligi, Beniaminek, ale ja wierzę, że Stomin te wszystkie poprzeczki wysokie przeskoczy i awansuje do tej trzeciej ligi, a dzięki temu my będziemy razem z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie walczyć w barażach o pozostanie w czwartej lidze.
1: Tak, sezon piłkarski w powiecie mrągowskim już prawie dobiegł końca. Teraz kibice mogą zasiąść przed telewizorami i kibicować ulubionym drużynom na mundialu. Dziękuję.
3: Tak jest, dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 30-lecia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie. Tematem przewodnim wydarzenia było prawo, ekonomia i technika w zarządzaniu zasobami wodnymi, wyzwania regulacyjne i infrastrukturalne sektora wodociągowego. Justyna Malinowska, zapraszam.
4: Jędrzej Bujny, radca prawny, jestem doktorem nauk prawnych i od wielu, wielu lat doradzam spółkom komunalnym, odpadowym, wodociągowo-kanalizacyjnym.
1: Bo jest też taka specyficzny dział prawa, który się nazywa prawo wodne. Może nie każdy o tym wie.
4: To prawda, tak, tak. Tych specyficznych działów jest kilka. Prawo wodne niewątpliwie do niego należy. Jeszcze do prawa wodnego można dorzucić ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawę o gospodarce komunalnej. Generalnie ten sektor wodociągowo-kanalizacyjny właśnie oparty jest na kilku takich dosyć specyficznych ustawach.
5: Przed jakimi wyzwaniami stają obecnie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne?
4: Wyzwania, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorstwa działające w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, są wielowątkowe. Są oczywiście wyzwania finansowe, wyzwania techniczne. Ja się skupię na wyzwaniach prawnych, bo jest ich naprawdę sporo. Po pierwsze, one są związane z przepisami, które już obowiązują. Tutaj w szczególności mogę wskazać na przepisy dotyczące zatwierdzania taryf. Od kilku lat taryfy, czyli pewne narzędzia, które za pomocą których określane są stawki za wodę i za ścieki, określane są przez Wody Polskie. Jeszcze w 2016-2017 roku decydowały o wysokości cen rady gmin, tak, pospołu z gminnymi wójtami, burmistrzami, prezydentami. Trwa od kilku dobrych lat debata, czy nie wrócić do poprzedniego układu, więc jest nawet przygotowany pewien projekt, natomiast ten projekt ciągle nie został, jakby to powiedzieć, doprowadzony, jeśli chodzi o procedurę legislacyjną, do końca. Innymi słowy, tu jest pierwszy, myślę, taki spory problem, spora zagwozdka, spore wyzwanie, tak? Czyli jak będzie wyglądała kwestia zatwierdzania taryf. To po pierwsze. Po drugie, tutaj jeśli chodzi o wyzwania prawne, to mamy wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, mamy wyzwania związane z implementacją przepisów unijnych. Niedawno, po wielu, wielu miesiącach oczekiwania, udało się wdrożyć dyrektywę dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Te przepisy obowiązują od kilkunastu dni i one już nakładają na dostawców wody, ale także na zarządców lub właścicieli budynków pewne określone obowiązki w zakresie oceny ryzyka. Na horyzoncie nawet nie, że majaczy, ale bardzo konkretnie pojawiła się nowa dyrektywa unijna dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Polskie przepisy, które tą dyrektywę będą wdrażać, powinny, czy tak się wydarzy, śmiem wątpić, ale powinny się pojawić w połowie przyszłego roku i jeżeli się pojawią, a to się musi jakby stać, to sektor wodociągowo-kanalizacyjny stanie przed gigantycznymi wyzwaniami, paradoksalnie nie tyle prawnymi, bo te przepisy będą lepsze, gorsze, chciałbym, żeby były idealne, żebym ja jako prawnik nie musiał nic tutaj dodawać od siebie, natomiast niewątpliwie dostosowanie jakby z gminnych systemów oczyszczania ścieków do tych przepisów unijnych, a za chwilę rodzimych, będzie wiązało się z gigantycznymi nakładami finansowymi. Nawet ciężko to policzyć, ale każdy, kto ten temat trochę zna, trochę ugryzł niejako, to niewątpliwie wie, że to będzie gigantyczny wysiłek finansowy dla gmin, dla sektora. To sobie trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć.
5: W Mrągowie wyjątkowy jubileusz. Zakład wodno-kanalizacyjny ZWiK Mrągowo obchodzi 30-lecie. No tutaj już z panem dyrektorem rozmawiałam o tych wyzwaniach, no i też o tym, jak ta strefa wodno-kanalizacyjna zmieniała się przez 30-lecia. Jeżeli chodzi o takie prawo wodne, jak to się zmieniało, jak to wyglądało wcześniej? Czy to prawo wodne wcześniej, takie 30 lat temu, obowiązywało?
4: No, to też jest fajny moment, bo nie dość, że mamy 30-lecie tutaj mrągowskich wodociągów, to może nie 30 lat, ale mamy 25 lat funkcjonowania ustawy tej branżowej, tej, która określa, można powiedzieć, boisko, na którym i reguły gry dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i dla ich klientów. Także mamy, można powiedzieć, aż albo tylko od 25 lat ustawę dotyczącą tego sektora. Wcześniej to było, czyli mamy ten akt prawny od 2001 roku. Wcześniej to było, nie chcę powiedzieć, puszczone trochę na żywioł, ale te lata 90. to był taki okres, jakby to powiedzieć, dopiero formowania się pewnych przepisów, bo 2001 rok to jest też prawo ochrony środowiska, to jest ustawa o odpadach. Po części było to związane z dostosowywaniem naszego systemu prawnego do przepisów unijnych, bo myśmy starali się skutecznie o akcesję do tej organizacji. No niewątpliwie, jak się tak patrzy na przepisy, to z roku na rok niestety, to muszę powiedzieć z żalem, jest ich coraz więcej. Tak? I to niewątpliwie nie ułatwia życia przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, generalnie spółkom komunalnym, bo to widać także w branży odpadowej. Czy nam się to podoba, czy nie, to jest trochę, można powiedzieć tak, wina jest tutaj rozłożona zarówno, jakiś akt oskarżenia, w cudzysłowie, można kierować względem naszego prawodawcy, bo on tworzy coraz więcej tych przepisów, ale też prawodawca unijny nam wprowadza pewne akty, a jak już powiedziałem wcześniej, jesteśmy częścią Unii, musimy te akty implementować, także gdybym miał to tak spuentować, to niewątpliwie mamy coraz więcej tych regulacji, tak? Po części dobrze, bo jak rozumiem, ma to chronić klienta, ma to chronić odbiorcę, ma to chronić środowisko, ale z drugiej strony myślę, że byłoby nam bez części tych przepisów trochę łatwiej funkcjonować, gdyby ta pewna autonomia, pewna swoboda była pozostawiona.
5: Polska nie spełnia dyrektywy unijnej. Też co trzecia gmina na Mazowszu nie jest skanalizowana. Wiele gmin w Polsce, nawet tutaj na Warmii i Mazurach, nie jest skanalizowanych, więc no nie wygląda to najlepiej.
4: Tak, aczkolwiek ja bym powiedział tak, jasne, to jest pewien proces, który niewątpliwie trwa i trwać będzie, ale gdybyśmy spojrzeli, jak to wyglądało 15 czy 20 lat temu, to wyglądało dużo słabiej. Także ja tutaj jednak dostrzegam pewną pozytywną zmianę, no tylko trzeba sobie uświadomić, że nie jest to sprint czy bieg na 400 metrów, tylko to jest maraton albo nawet ultramaraton, tak? Albo bieg górski wręcz. Także myślę, że jasne, potrzeba czasu, potrzeba tutaj też określonych środków finansowych. Myślę sobie, że prędzej czy później, zwłaszcza ja wspomniałem o tej dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, tak? Tam są pewne określone wymagania i nie uciekniemy od tego, tak bym powiedział. Albo jeszcze inaczej, to, że mamy pewne problemy, tak jak pani była uprzejma wspomnieć, to nie jest to efekt, myślę, przepisów, tylko pewnie braku środków finansowych ciągle jeszcze, tak? W gminach, żeby te standardy podciągnąć.
5: Jest pan radcą prawnym, zajmuje się pan prawem wodnym. Z jakimi sprawami zgłaszają się do pana przedsiębiorstwa wodne albo osoby fizyczne może też?
4: Gdybym miał wskazać taki pakiet głównych spraw, to niewątpliwie są to sprawy dotyczące taryf, tak, zatwierdzania taryf, bo tak jak wspomniałem, jest to niejako wyjęte jakby poza gminy. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą wchodzić w interakcję z Wodami Polskimi. Nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest to łatwe. Często pojawiają się tam spory co do wysokości taryf, więc niewątpliwie ta kwestia jest jedną z takich najbardziej typowych, choć oczywiście nie jest to jedyny taki pakiet. Często są to też sprawy dotyczące zamówień publicznych, czy wątki dotyczące relacji pomiędzy spółką a właścicielem, czyli gminą. Także tak, to są takie typowe tematy.
5: W Giżycku natomiast odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi kolei na Warmii i Mazurach.
6: Dzień dobry Państwu. My jako samorząd województwa warmińsko-mazurskiego już od dłuższego czasu bardzo mocno pracujemy nad rozwojem połączeń kolejowych w naszym regionie. I tak w ciągu ostatniego półtorej roku z 3 milionów pociągów kilometrów wzrósł już ten transport do prawie 4 milionów pociągów kilometrów. W tej chwili idziemy jeszcze dalej, o krok dalej, ale to dzięki współpracy, chciałabym podkreślić tą współpracę z ministerstwem, z PKP SA, z PKP PLK i z PKP Intercity. Oczywiście dzięki tej synergii, o której już pan minister powiedział, możemy tę kolej rozwijać. Szanowni Państwo, jesteśmy w Giżycku, więc powiem o połączeniach w Giżycku. Tutaj zwiększamy z 5 par do 8 par połączeń. Chcemy również, oprócz tego, że zwiększamy ilości połączeń na liniach istniejących, pracować nad tym, aby te linie, które zostały już wyłączone w latach ubiegłych, żeby je aktywizować. W tej chwili pracujemy nad linią w Mrągowie, potem do Mikołajek. Aktywujemy również linię do Olecka, a potem do Gołdapi. Mam nadzieję, że również uda nam się aktywizować linię do Węgorzewa. Na pewno zostanie zaktywizowana linia do Bartoszyc, a może, o czym zaczęliśmy ostatnio rozmawiać, również linia nadzalewowa. Bardzo się cieszę, że udaje nam się to rozwijać. Dla nas jest to bardzo ważne. Chcielibyśmy, aby połączenia kolejowe były takim priorytetem dla naszych mieszkańców, żeby to był taki pierwszy wybór, ponieważ jest to wygodne, dostępne połączenie. Walczymy z wykluczeniem społecznym, walczymy z tym, aby w małych miejscowościach mieszkańcy mogli jeździć i komunikować się jak najbardziej, nie tylko w województwie, ale też poza województwem, ale też zależy nam na tym, aby te duże aglomeracje miały połączenia, żeby miały jak najwięcej połączeń i żeby to rozwijało i gospodarczo, i społecznie nasze województwo, ale również też turystycznie.
7: Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo się cieszę, że spotykamy się właśnie w Giżycku, gdzie zarówno Pan Prezes, Pan Minister i Pani Marszałek przekazują nam tak fantastyczne i dobre wiadomości. To są dobre wiadomości zarówno dla naszych mieszkańców, ponieważ teraz zyskujemy dużo więcej połączeń, żeby dojechać do Warszawy, do Olsztyna, do Gdańska i w inne jeszcze części kraju, a nawet za granicę, poprzez połączenie do Lipska, przez Poznań do Lipska czy Berlina. Więc nasi mieszkańcy mają takie okno na świat, tak? Czyli mogą dalej podróżować, czy docierać chociażby do lekarza, czy docierać do sanatorium, czy chociażby do pracy. Więc to dla naszych mieszkańców jest niezwykle kluczowe, ważne. Za to bardzo, bardzo dziękujemy. Wiemy już, że w kolejnych planach są jeszcze kolejne kierunki. To nas bardzo, bardzo cieszy. Niezwykle ważne też, bo znajdujemy się na niezwykłym dworcu, bo za nami, zobaczcie, Szanowni Państwo, mamy piękną taflę jeziora Niegocin. I chyba nie ma takiego drugiego dworca w Polsce, gdzie od razu po tym, jak dojeżdżamy na stację, to widzimy to, co do nas najwięcej przyciąga turystów, czyli przede wszystkim piękne jezioro, jezioro Niegocin, ale mamy jeszcze cztery inne, więc Szanowni Państwo, też liczymy i bardzo serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że Pan Minister będzie nie po raz ostatni, dojedzie któregoś razu chociażby pociągiem, tak, bo z pociągu trochę inaczej świat wygląda, z innej perspektywy. Na to liczymy, że turysta do nas będzie docierał właśnie tym wygodnym środkiem transportu. Za to dziękuję, cieszę się. Myślę, że rzeczywiście to jest niezwykle ważny czas dla naszego miasta Giżycka. Dziękuję.
8: Dzień dobry Państwu. Ten rejon dość dobrze znam, bo rzeczywiście w czasie studiów wpływałem na Niegocinie, ale chyba jeszcze bardziej kocham jezioro Kisajno, bo tam przyjeżdżam na szczupaki. Więc znam ten teren, zmienia się rozkład jazdy PKP i od niedzieli zdecydowanie rośnie oferta dla wielu miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego. Takie miasta jak Giżycko, Ełk, Kętrzyn, Pisz, Szczytno, Ruciane Nida otrzymuje zdecydowanie większą ofertę. I teraz może tak przechodząc do szczegółów. Zacznijmy od Giżycka. Jesteśmy w Giżycku. Padały tu już te nazwy. Trzy nowe pociągi. Pociąg Mamry, pociąg Niegocin i pociąg Ukiel. Pociąg Mamry i pociąg Niegocin to są pociągi, które będą jechały z Wrocławia przez Poznań, Olsztyn, Giżycko, Ełk do Białegostoku. Czyli mieszkańcy Giżycka otrzymają bezpośrednie połączenia z Poznaniem i z Wrocławiem. Te pociągi w Poznaniu będą skomunikowane z pociągami do Berlina.
5: W konferencji PKP wzięli udział m.in. Piotr Malepszak, minister infrastruktury, oraz Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Lato to dla jednych czas wypoczynku, a dla drugich okres intensywnej pracy podczas żniw. To niestety także moment, w którym dochodzi do największej liczby wypadków i ciężkich urazów w rolnictwie. Liczba tych zdarzeń jednak z roku na rok maleje. Tłumacza Agnieszka Wasaczonek, zastępca dyrektora oddziału regionalnego KRUS w Olsztynie.
2: Biorąc pod uwagę rok 2025, jak i obecny, możemy stwierdzić, że poprzez działania prewencyjne faktycznie wypadki maleją. W oddziale terenowym Giżycko w 2025 roku zanotowaliśmy 22 wypadki. W 2026 mamy na obecną chwilę 16 zgłoszonych. W oddziale terenowym Rągowo mamy w 2025 roku zgłoszonych 20 wypadków, w 2026 8, więc widzimy już tutaj znaczny spadek. Ostróda w 2025 10 wypadków, w 2026 1 wypadek, więc jest imponujący tutaj spadek. W oddziale terenowym Iława w 2025 23 wypadki zgłoszone, w 2026 6 wypadków, natomiast tutaj w oddziale w Olsztynie mamy 22 wypadki zgłoszone w roku 2025, zaś w 2026 11 wypadków. Rezygnacja też tutaj była jednej osoby ze zgłoszonego wypadku, czyli tak naprawdę mam zgłoszonych 10. W 2025 roku odnotowaliśmy narowistość i agresję zwierząt, która nie wynikała z ich fizjologii. Następnie też niewłaściwe usytuowanie urządzeń, maszyn i narzędzi na stanowisku pracy rolnika. W 2026 roku odnotowaliśmy niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, nieprawidłowo skonstruowane drabiny, podesty i rusztowania, nieodpowiedni też brak zabezpieczeń przed przechyleniem i osunięciem oraz zły stan i rozstaw szczebli. Dodatkowo był też zły stan nawierzchni, były one nierówne, śliskie i grząskie. Przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie zagrożenia, kolejno nieodpowiednie przejścia i dojścia, zastawione, wystające też elementy, niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi bądź też środków i przedmiotów w pracy, narowistość i agresja zwierząt nie wynikające z ich fizjologii. Najbardziej tak naprawdę zapadają nam w pamięci te sytuacje, w których do tragedii dochodzi podczas wykonywania pozornie prostych, codziennych czynności. Często są to zdarzenia, które rolnicy wykonywali setki razy wcześniej i dlatego też tracili czujność. Weszła tutaj rutyna. Pamiętamy też o przypadkach, gdy ktoś chciał jedynie na chwilę oczyścić na przykład pracującą maszynę z zatoru bez wyłączania napędu. Niestety kończyło się to bardzo ciężkimi obrażeniami dłoni lub nawet utratą tej kończyny. Zdarzały się też upadki z drabin podczas drobnych napraw w gospodarstwie, czy też urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie podczas rutynowych wykonywanych prac. To właśnie takie sytuacje pokazują, że profilaktyka nie polega na skomplikowanych działaniach. Często tak naprawdę wystarczy zatrzymać maszynę, założyć odpowiednie środki ochrony lub poświęcić te kilka minut na ocenę ryzyka. Te kilka minut może zadecydować o naszym zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego nieustannie przypominamy, że bezpieczeństwo zaczyna się od codziennych nawyków i odpowiedzialnych decyzji. I o to apelujemy. Wiele zdarzeń wynika tutaj z braku osłon na maszynach, używania uszkodzonych drabin, śliskich i nierównych nawierzchni, które pokazują właśnie nam tutaj między innymi też statystyki, nieodpowiedniego stosowania obuwia i takiego pośpiechu, ale też i niewłaściwego obchodzenia się ze zwierzętami. Są to zagrożenia, które często można wyeliminować takim niewielkim kosztem lub przede wszystkim zmianą organizacji pracy.
1: Niestety statystyki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzają, że wielu rolników nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.
2: No tutaj spotykamy się właśnie z takim lekceważeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, braku też osłon na wałach przegubowo-teleskopowych, prowizorycznych instalacji elektrycznych, zły stan ciągów komunikacyjnych, pozostawianie też i narzędzi i maszyn w miejscach stwarzających potencjalne zagrożenia, ale też i wykonywanie prac przez osoby starsze pomimo ich ograniczeń zdrowotnych. Często też spotykane są również sytuacje, w których rolnicy przyzwyczajają się do istniejących zagrożeń i tak naprawdę przestają je zauważać. Przewożenie też osób w miejscach do tego nieprzeznaczonych, brak też stosowania środków ochrony indywidualnej, ta praca w pośpiechu i też przemęczeniu, wchodzenie na wysokość bez odpowiednich zabezpieczeń, pozostawianie dzieci w pobliżu pracujących maszyn. Uważam, że przede wszystkim też te działania prewencyjne KRUS-u mają ogromne znaczenie, ponieważ ta świadomość rolników znacząco wzrasta. To daje też takie długoterminowe liczby wypadków, które wskazują, że one wyraźnie maleją. Według KRUS-u w ciągu ostatnich 30 lat liczba zgłoszonych wypadków spadła o ponad 80%. To jest bardzo duży wskaźnik, pozytywny wskaźnik. W samym 2024 roku zgłoszono 9930 wypadków, czyli o 7,3% mniej niż rok ubiegły.
1: KRUS prowadzi szereg działań profilaktycznych w celu ograniczenia liczby wypadków przy pracy.
2: Taka bardzo ciekawa akcja, bardzo nam bliska w obecnym czasie, to Rolniku nie daj się kleszczom, program poświęcony profilaktyce chorób odkleszczowych, bardzo ważna. Dotyczy ona przede wszystkim boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu. Kampania ta przypomina o odpowiednim ubiorze, stosowaniu odpowiednich preparatów ochronnych i kontroli ciała po pracy w terenie. Kości i stawy, też Rolnika Sprawy. Kampania promuje ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawu.
1: Zatem, żeby żniwa przebiegły bezpiecznie, kluczowe jest dokładne przygotowanie sprzętu, zachowanie czujności podczas pracy i odpowiednia organizacja. Należy bezwzględnie sprawdzić stan techniczny maszyn, zapewnić im odpowiednie wyposażenie oraz trzymać dzieci z dala od strefy roboczej. Teraz będzie trochę przyjemniejszy temat. W tym roku w Mrągowie będzie obchodzony wyjątkowy jubileusz. To 80-lecie mrągowskiego kształcenia pedagogicznego, które wiąże się z utworzeniem Państwowego Liceum Pedagogicznego, a miało to miejsce 1 września 1946 roku. Obecnie trwają intensywne przygotowania do obchodów tego jubileuszu.

0: Dzień dobry, Urszula Kuchcińska, absolwentka liceum pedagogicznego, rok 1969.
1: Teresa Zera, absolwentka studium wychowania przedszkolnego, rok 1975.
2: W Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie przygotowania trwają do wyjątkowego jubileuszu. No to 80-lecie już przed nami, już w tym roku, już we wrześniu, więc trwają intensywne przygotowania. Na czym one polegają?
0: No, jest to przygotowanie do obchodów takiego 80-lecia powstania szkół pedagogicznych w Mrągowie. Nie będzie to zjazd absolwentów, ale spotykamy się tutaj wszyscy absolwenci spontanicznie, którzy tylko mają na to ochotę, aby pośpiewać piosenki, pieśni, które się kiedyś uczyliśmy.
1: Tak, jest to bardzo miłe wspomnienie. Już w trakcie spontanicznie rozmawiałyśmy i wspominałyśmy o naszych przeżyciach przez 6 lat. No ja w studium wychowania przedszkolnego 6-letnie. Miło nam było i miło nam jest, że przyjeżdżają dziewczyny spoza Mrągowa i chętnie rozmawiają. Rzeczywiście, tak jak pani Ula wspomniała, miałyśmy zjazdy z wspaniałym balem, ze zwiedzaniem szkoły. Miałyśmy takie zjazdy 70-lecia, a w tej chwili postanowiłyśmy tak w gronie, chociaż zapraszamy wszystkich, którzy są absolwentami naszych szkół pedagogicznych, na nasze spotkania. O wszystkim będzie wiadomo na stronie Biblioteki Pedagogicznej w zakładce Nasze Szkoły Pedagogiczne.
2: Spotkania odbywają się kiedy? Można dołączyć?
0: Tak, oczywiście spotkania się odbywają od maja. Można dołączyć. Mamy te spotkania w każdą środę. Od 10 były, teraz o 12, ale ponieważ rok szkolny się kończy, to może wrócimy do godziny 10. To jest jedno, takie wspólne śpiewanie. Mamy też w zanadrzu zorganizowanie pięknej wystawy w Bibliotece Pedagogicznej. Będzie to miało miejsce we wrześniu.
1: Tak. I we wrześniu będzie spotkanie w takim otwarte, w większym gronie. Załatwiamy miejsce i to będzie miejsce w naszym parku. To znaczy pierwsze kroki już zrobiliśmy w Wieży Bismarcka u pani Iwonki. Także kiedy dokładnie, na pewno będziemy powiadamiali.
0: Tak, ta wystawa odbędzie się tutaj w Bibliotece Pedagogicznej. Natomiast tak jak Tereska wspomniała, będzie wspólne śpiewanie. Mogą dołączyć wszyscy mrągowianie, którzy mają ochotę pośpiewać. Zapraszamy wówczas na wieżę Bismarcka, pod wieżą Bismarcka. Będzie to na pewno miłe, spontaniczne spotkanie.
2: Czy coś jeszcze jest w planie?
1: No chyba, że ktoś ma jakieś pomysły jeszcze, to bardzo prosimy, będą wszystkie pomysły mile spełnione.
0: Myśleliśmy również o tym, że kiedy już przygotujemy określony repertuar piosenek, to staniemy sobie w różnych miejscach naszego miasta Mrągowa z tarczami liceum pedagogicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczycielskiego, Państwowego Liceum Wychowania Przedszkolnego i zaśpiewamy mrągowianom te piosenki.
2: Takie jeszcze mam pytanie do pani. Czy właśnie ta szkoła w Mrągowie, liceum pedagogiczne, otworzyło dla pań taką drogę do kariery nauczycielskiej? Z tego, co wiem, to tak.
0: No oczywiście, ta szkoła otworzyła nam drogę do kariery nauczycielskiej, nie tylko. Tam nabyłyśmy pewności, a ja mogę powiedzieć nabyliśmy, bo byli jeszcze chłopcy, koledzy. I my nie boimy się stanąć gdziekolwiek i wykonać określone zadanie, które nam powierzono, czy które chcemy wykonać.
1: Tak, do dzisiaj pracuję w zawodzie nauczyciela, na dzień dzisiejszy w przedszkolu Kubuś i zawsze będę chwaliła naszą szkołę, ponieważ przygotowała nas w sposób wspaniały do wykonywania naszego zawodu. To, że kochamy dzieci, to jest swoją drogą, ale wszystkie narzędzia, których się nauczyłyśmy, wszystkie takie techniki pracy z dziećmi wyniosłyśmy właśnie z tej szkoły. I tu z tego miejsca chciałabym pozdrowić wszystkich naszych nauczycieli, profesorów, bo to oni zaszczepili w nas tą miłość do dziecka i pracę pedagogiczną.
2: No i może nas słuchają też koledzy, koleżanki.
0: z pewnością nas słuchają i cieszymy się bardzo z każdego spotkania z nauczycielami, z absolwentami, z uczniami naszej szkoły. Są otwarci, przytulamy się, uśmiechamy, nie stronimy od siebie.
2: Ale mówię, że koleżanki może nas słuchają z tego liceum, ze szkoły pedagogicznej, koleżanki, koledzy, i może jeżeli nas słyszą, no to warto by było ich tutaj zaprosić.
0: Tak, oczywiście. Zapraszamy was serdecznie tutaj z wielką radością. Na pewno mury tejże biblioteki wchłoną wszystkich absolwentów, którzy mają ochotę przyjść.
2: Bo te drogi absolwentów trochę się rozeszły właśnie, nie tylko Mrągowo i okolice, ale też różne kierunki
1: nawet
2: w Polsce.
1: Nawet w świecie.
0: No tak. Oczywiście nawet w świecie, bo moje uczennice to pracują w Kanadzie i tam uczą polskie dzieci.
3: Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mrągowie uruchomiono w 1946 roku. Naukę przy ówczesnej ulicy Lenina rozpoczęło wtedy 63 uczniów. Głównym zadaniem placówki było przygotowanie uczniów do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej. Liceum Pedagogiczne w Mrągowie zostało ostatecznie zlikwidowane 31 sierpnia 1969 roku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Noc Kupały, czy też Palinocka, to nic innego jak nazwy święta związanego z letnim przesileniem słońca. U Słowian było to radosne święto ognia, wody, płodności oraz miłości. Współcześnie również jest obchodzone w wielu regionach Polski, m.in. w Marcinkowie. W tym roku Mazurska Palinocka odbędzie się nad jeziorem Dzwon 26 czerwca. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Anną Wysuwą-Szefler z Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.
5: Wspominamy dosyć ciepło tą pierwszą Palinockę. Ona była taka dosyć kameralna. Wtedy jeszcze nie było z nami koła gospodyń wiejskich. Razem z Jolą przygotowałyśmy troszkę różnych

0: Jak wiecie Państwo, Biblioteka Pedagogiczna od wielu lat zajmuje się edukacją regionalną i w swojej ofercie mamy zajęcia dla dzieci z edukacji regionalnej, dla dzieci i młodzieży wszystkich poziomów nauczania. Natomiast nie mieliśmy nic takiego dla dorosłych, dla osób spoza placówek oświatowych. Więc tutaj na ten pomysł tak naprawdę podpowiedziała nam Magda Markiewicz z ogrodów swoich, prowadząc tam zajęcia w swoich ogrodach, podpowiedziała Joli Helis, która jest zarówno pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej, jak i właścicielką Mazurskiej Izby Regionalnej. Więc dziewczyny razem tak się zgadały, że można byłoby coś takiego zrobić fajnego w tej wsi Marcinkowo, jakąś imprezę, która byłaby dedykowana dla tej społeczności i dla turystów. Więc wymyśliłyśmy Palinockę, czyli Noc Świętojańską po mazursku. Pięknie to się też wpisuje w nasze działania związane z edukacją regionalną. I tak jak już wspomniałyśmy, pierwsza Palinocka to był 2015 rok. Pamiętam, że przygrywał nam mieszkaniec Marcinkowa, przygrywał na akordeonie syn państwa Olendrów. Były jakieś ciasta, pamiętam, ale to nie było takie zorganizowane jak teraz, że można naprawdę wybierać, przebierać i kupować, czego dusza zapragnie, nie tylko ciasta, ale i różne inne pyszności, i obiadki, i jakieś tam mięska, placuszki. Wtedy to było tak skromnie. Pamiętam, że jeszcze wtedy poprosiłyśmy w zaproszeniu ludzi, żeby przyszli w białych strojach, bądź owinięci prześcieradłami białymi, bo tak, taki jest też zwyczaj świętojański, że się w jasnych strojach przychodzi. Oczywiście to nie był nakaz, ale to tak fajnie wyglądało, bo rzeczywiście wszyscy się do tego dostosowali i ten korowód taki biały w tych wiankach, panie i panowie, bo panowie też robili wianki z liści dębu, wyglądało to kolorowo i fajnie, aczkolwiek było wówczas może koło 50 osób. Ten wieczór palinockowy, świętojański zaczął się w izbie regionalnej, gdzie wianki były plecione. Przeszliśmy później korowodem nad jezioro Dzwon. Tam króciutko było jakieś, pamiętam, ognisko, jakieś zabawy, ale to nie trwało tak długo i nie było tak tego wiele. I wróciliśmy z powrotem do izby, żeby zakończyć ten wieczór. To była ta pierwsza palinocka. No, a to już od tamtej pory minęło ponad 10 lat. W zeszłym roku była 10. jubileuszowa, w tym roku już 11. Normalnie byłaby 12., ale pandemia nam pokrzyżowała plany, nie tylko nasze. Nie można było organizować imprez. Myślę, że warto też wspomnieć o osobach, które współuczestniczą, współorganizowały też tą palinockę. W późniejszych latach doszło koło gospodyń wiejskich i już jest takim, powiedziałabym, głównym organizatorem tej palinocki razem z biblioteką. Również wspiera nas sołectwo wsi Marcinkowo. Teraz te palinocki przybrały troszkę inny obraz. W tej chwili zawsze jest jakiś zespół ludowy, są różne niespodzianki, konkursy, zabawy, tańce. Naprawdę dzieje się i chciałabym, bo mam teraz okazję przypomnieć paru wykonawców, którzy się przewinęli przez te wszystkie lata. W 2018 roku można było obejrzeć spektakl słowno-muzyczny z udziałem młodych artystów z Enklawy Artystycznej i Teatru Insania pod kierunkiem Pawła Kisiela. Przy okazji nadmienię, że Paweł Kisiel w tym roku poprowadzi również tegoroczną zabawę. W zeszłym roku też prowadził, więc też jest związany od lat z Palinocką. W 2022 roku wieś Marcinkowo obchodziła hucznie 600-lecie powstania swojej miejscowości i w ramach tych atrakcji była również Palinocka. A w ramach tych atrakcji palinockowych z kolei był fantastyczny pokaz fantastycznego tańca ognia w wykonaniu pracowni tańca i ognia Transfuzja. Bo trzeba wiedzieć, myślę, że większość z nas wie, że woda i ogień są nieodłącznym, to są symbole Nocy Świętojańskiej. Więc spalono ogniska, stąd ta nazwa palinocka. rzucano wianki na wodę.
1: No właśnie, no może takie pytanie jest, jak dawno

0: niej wyglądała ta noc świętojańska na Mazurach? To takie ważne święto było.
1: To stare pogańskie święto z czasem przejął Kościół, asymilując je z obrzędowością chrześcijańską. Święto jest to związane z letnim przesileniem słońca, zwane sobótką, nocą świętojańską, nocą kupały, a u nas na Mazurach właśnie palinocką. I to była wyjątkowa noc, pełna czarów, tajemnych mocy i miłości. Szczególnie młodzi ludzie czekali na palinockę, bo to wtedy się wówczas wróżyło, czy się wyjdzie za mąż, czy więc z tym były związane różne fajne zabawy. W tym roku też będą te zabawy. Oczywiście traktujemy to z przymrużeniem oka, po prostu bawimy się tą ludowością, bawimy się tymi zwyczajami, przypominamy sobie o nich. Tutaj nie ma żadnych takich jakiegoś gusła, czegoś, co jest niebezpieczne, bo z takimi różnymi opiniami się też spotykaliśmy, że nie każdy był chętny tej zabawie.
0: To takie bardziej nawiązanie do tradycji, przypomnienie, że takie palinocki, takie wydarzenia, takie obrzędy kiedyś miały miejsce tutaj na Mazurach.
1: Oczywiście, a jeszcze tak razem z Jolą, z wielką taką radością i dla tych niedowiarków, tych, którzy się obawiają uczestnictwa w takich zabawach, że sam Zygmunt Gloger, który był wybitnym badaczem narodowej kultury, powiedział: każdy naród, który pragnie własne życie rozwijać, musi w swoim piśmiennictwie, w swej sztuce, widowiskach, zabawach i rozrywkach podnosić, odtwarzać i wyzyskiwać obrazy obyczaju swojego z przeszłości i zachowywać piękniejsze zwyczaje praojców swoich. Więc my, idąc za tymi słowami, to jest dla nas takie motto przewodnie tej palinocki, po prostu przypominamy o tej ludowości, obrzędowości, no bo tak jest, że z tymi wszystkimi tradycjami, też świątecznymi, z innych świąt, wiążą się różne, jakby to określić, różne wierzenia, tak? Wierzono w różne rzeczy. I o tym właśnie chcieliśmy, a przy okazji to jest świetna po prostu zabawa. Chcemy, żeby ludzie się integrowali, bawili wspólnie, bo ta zabawa palinockowa, zauważyłam od lat, że przyciąga rodziny, przyjaciół, ludzie przychodzą ze swoimi kocykami, koszyczkami i tak czasami od kocyka do kocyka wędrują, poznają nowe osoby, przyjaźniają się i jest to po prostu fajne. Ale jeszcze chciałabym wrócić, bo jest to dla mnie też bardzo ważne, że w ciągu tych kilku lat wystąpiła masa zespołów i wykonawców, solistów i chciałabym przede wszystkim przypomnieć Państwu o takich młodych wokalistkach. Izie Matwiejczyk, która przepięknie śpiewała na kilku palinockach. Iza jest też mieszkanką Marcinkowa i razem ze swoją siostrą, młodszą siostrą Alicją oraz Leną Szczęsną i Natalią Maksymiuk. Większość dziewczynek jest z Marcinkowa, jedna chyba z innej miejscowości, ale też te dziewczynki chodziły do szkoły podstawowej w Marcinkowie. Śpiewała również przepięknie Kasia Końpa, Maja Krysiak, cudowne dziewczyny, cudowne wokalistki, zespoły Biscanto, nasz mrągowski zespół, mrągowsko właściwie tam też i Sorkwit, tam są w tym zespole, członkowie zespołu też są z Sorkwit. Też chciałam bardzo duży ukłon w stosunku do Bożenki Danowskiej, która poprowadziła dwie palinocki, dała z siebie wszystko, jej sketch pamiętamy z 2022 roku, wykonała dla nas wszystkich wspaniały sketch, które zapamiętamy na bardzo długo, poprowadziła też całą zabawę, napisała scenariusz i to były też fantastyczne palinocki. Chciałam też zaznaczyć, że ta palinocka jest też dedykowana dla osób, które odwiedzają nasz piękny region, czyli do turystów. Otwieramy się na turystów. I co jeszcze? W tym roku zagra i zaśpiewa Kapela Ludowa Mieciu Graj z Piecek. Już powiedziałam, że będzie Paweł Kisiel prowadził. Będą konkursy, zabawy, tańce. Będą do zakupienia pyszności przygotowywane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich Marcinkowskie Kaliny, więc warto mieć przy sobie gotówkę, bo można będzie płacić gotówką. No, liczymy, już z Jolą tutaj wymyślamy scenariusz i różne zabawy. Piękną pogodę już zamówiłyśmy. Przyprowadźcie swoich przyjaciół, rodzinę, a my postaramy się, byście wesoło spędzili czas i tą 11. palinockę czas zacząć.
0: To wszystko 26 czerwca w Marcinkowie.
1: 26 czerwca o godzinie 18:00, jest to piątek.
0: I co się będzie działo tak mniej więcej? Scenariusz jest układany, czego na pewno nie zabraknie?
1: Na pewno nie zabraknie zabaw związanych z tradycjami ludowymi, związanymi ściśle z Nocą Świętojańską. A więc będzie rzucanie wianków na krzaczek i ten wianek, który się utrzyma na krzaczku, to ta panna wyjdzie za mąż w najbliższym czasie. Oczywiście będzie wicie wianków, to na początku w ogóle całej imprezy i rzucanie do wody, kiedy troszeczkę może będzie tak bardziej się ściemni. Będzie ognisko, będą tańce, no i jak co roku będzie czytana bajka przez Jolę, piękna bajka świętojańska z udziałem uczestników palinockich, więc będziemy wybierać też wróżki, będziemy wybierać czarownych panów, także będzie się, i będą konkursy, przygotowujemy się do konkursów z nagrodami.
0: Co trzeba zabrać ze sobą na to wydarzenie?
1: Przede wszystkim dobry humor. Przede wszystkim przyjaciół, przede wszystkim rodzinę, a tak. A przy okazji jeszcze kocyk, na którym można będzie sobie usiąść razem ze swoim towarzystwem. No jeśli ktoś chciałby, nie wiem, coś, to koszyczek swoich wiktuałów. No i oczywiście na ciepło będzie można kupić przy straganie Koła Gospodyń Wiejskich te różne pyszności. To będą ciepłe jakieś tam potrawy. No i oczywiście ciasta.
0: Kwiaty do wicia wianków, białe stroje też?
1: Oczywiście białe, dobrze, że o tym przypominasz. Białe stroje jak co roku, aczkolwiek wpuścimy i w czerwonej bluzce, no, nie ma problemu. Dobrze byłoby mieć ze sobą kwiatki z pola i łąk, chociaż postaramy się, bo zawsze jak co roku staramy się, żeby też z kwiatów korzystać, tych, które my tutaj zerwiemy, ale też warto mieć przy sobie parę kwiatków.
0: Przypomnę tylko, że Mazurska Palinocko odbędzie się 26 czerwca w Marcinkowie.
1: O godzinie 18:00.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Przed nami Liga Siatkówki Plażowej Volley MGR 2026. To wydarzenie już 28 czerwca w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Meloradia. I witam też naszego gościa, bo w studiu Meloradia jest dziś Marcin Końpa, organizator tego wydarzenia. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jakiś czas temu mieliśmy przyjemność rozmawiać w studiu Meloradia i mówiłeś wtedy o tym, że chciałbyś reaktywować siatkówkę w Mrągowie. Czy udało się to zrobić?
3: Tak, od tego czasu prężnie działaliśmy razem z mrągowską grupą regatową, do której się przyłączyłem jako sekcja siatkówki. I udało się osiągnąć nasz cel, czyli wdrożenie 4 drużyn do Ligi Wojewódzkiej Piłki Siatkowej w kategorii młodziczki, dziewczęta, juniorki, dziewczęta, Liga Kobiet Seniorek i Liga Kobiet Seniorów. I naszym małym sukcesem już było w pierwszym sezonie 3 miejsce w Lidze Kobiet Seniorek.
0: Czyli to tylko kobiety grają w siatkówkę w Mrągowie?
3: 3/4.
0: A co z mężczyznami?
3: Mężczyźni są w delikatnie mniejszej grupie, ale na przyszły sezon też planujemy zaangażować i stworzyć grupę młodzieży, chłopców. A także dalej kontynuujemy z naszymi seniorami, można powiedzieć, bardzo dorosłymi facetami, ale bardziej, można powiedzieć, to w trybie amatorskim.
0: A jak to u ciebie jest? Dlaczego akurat siatkówka, a nie na przykład piłka nożna czy koszykówka?
3: Dlaczego siatkówka? Ja myślę, że historycznie Mrągowie był bardzo dobry poziom siatkówki i ja tak samo całą swoją historię z siatkówką wiążę tutaj z Mrągowem i z jakimiś małymi sukcesami naszymi. Dlatego też powstał ten klub. Plus jest taki, że w okolicy mamy tak samo tylko jeden klub w Mrągowie i cały praktycznie powiat jest otwarty, żeby otworzyć nowy klub. Dlatego mój klub powstał tutaj na tym terenie.
0: A skąd twoje zainteresowanie siatkówką i twoja historia, kiedy się zaczęła?
3: Moja historia zaczęła się w gimnazjum w Pieckach, kiedy zaczęliśmy grać w siatkówkę i to był okres, w którym szliśmy do liceum i też byliśmy na testach w MKS Mrągowia i wtedy trzeba było zadecydować, czy lubimy bardziej piłkę nożną, czy lubimy bardziej siatkówkę. Razem z grupą przyjaciół niestety zakochaliśmy się w siatkówce i po prostu już poszliśmy tym torem.
0: A jak to było z siatkówką w naszym mieście do tej pory, czy nawet w naszym powiecie, dopóki ty się tutaj nie pojawiłeś z sekcją siatkówki?
3: Z tego, co wszyscy mówią, moi starzy znajomi z Mrągowa, ponieważ jestem od 3 lat z powrotem w Mrągowie, a ponad 12 lat mnie nie było tutaj, to ta reaktywacja następuje i oni są bardzo zadowoleni. Nawet osoby, które już 5-7 lat nie grały, wracają i grają z nami, trenują na co dzień. I na pewno historycznie było tutaj się bardzo dużo działo. Wakacje były zawsze ligi amatorskie, rozgrywane turnieje, cykle siatkówki plażowej. W okresie zimowym zawsze była liga siatkówki. Wszystkie szkoły zawsze reprezentowały nas na różnych poziomach powiatu, regionów i województw. I chciałem zawsze zobaczyć to samo. Także no, jesteśmy na najlepszej drodze, żeby teraz zaangażować też szkoły podstawowe, szkoły licealne. Już nawet w tym roku wypuściliśmy w liceum drużynę, która reprezentowała nas na Mistrzostwach Województwa w LO i zajęła 3. miejsce. Także są jakieś małe sukcesy. No i mam nadzieję, że będziemy nadal działać w tym kierunku, żeby to wszystko szło po naszej myśli.
0: W mrągowskich szkołach podstawowych zarówno piłka siatkowa, jak i ręczna jest bardzo popularna. Cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. A jak to jest później? Po szkole to się kończy? Dorośli nie mieli do tej pory gdzie trenować?
3: Tak, do tej pory na terenie Mrągowa spotykały się raczej grupy tylko nieformalne. A moim, można powiedzieć, naszego klubu celem jest to, żeby stworzyć system treningów dla amatorów oraz dla tych, którzy chcą bardziej profesjonalnie podejść i trenować bardziej konsekwentnie. I to jest cały cel naszego klubu, żeby właśnie zaktywizować lokalną społeczność do tego, żeby uprawiać jakikolwiek sport, a my oferujemy tutaj siatkówkę.
0: Siatkówka to nie tylko zima i zmagania w hali, ale też siatkówka plażowa. Mamy do tego warunki. W piłkę siatkową również można grać na plaży i też tutaj w Mrągowie. No i w związku z tym właśnie Liga Siatkówki Plażowej, która już 28 czerwca zagości w Mrągowie. Jak to będzie wyglądało? Bo to właściwie się zaczyna, tak? Pierwszy turniej 28 czerwca się odbędzie.
3: Tak, 28 czerwca odbędzie się pierwszy turniej, na który tak naprawdę organizacyjnie już się zbieraliśmy od 3 miesięcy, ze względu na to, że w zeszłym roku, warto zacząć od zeszłego roku, w zeszłym roku uruchomiliśmy boiska na plaży Grunwaldzkiej, równolegle do boisk na Ekomarinie i tak samo przeprowadziliśmy taki minicykl, ale ze względu na to, że on był troszkę tak na ostatnią chwilę robiony, to nie miał takiego rozgłosu. W tym roku już ustaliliśmy, że taki cykl przeprowadzimy, Ligę Siatkówki Plażowej Wolej MGR. I już zbieraliśmy się dłuższy okres do tego, żeby organizacyjnie to było poukładane. Pierwszy turniej 28 czerwca to jest turniej kobiet. Później na przemian kobiety z mężczyznami grają. I na końcu wakacji 23 sierpnia będzie wielki finał, gdzie 8 par z najlepszej z każdej kategorii wystąpi w grze o 10 tysięcy złotych, która jest pula na nagrody i na nagrody rzeczowe i finansowe.
0: Jakie kategorie są przewidziane?
3: W Lidze Siatkówki Plażowej jest po prostu jedna kategoria open, czyli wszyscy się mogą zapisać. Zazwyczaj to jest przedział wieku między 14 a 55+. Także u nas jest kto pierwszy, ten lepszy i zapraszamy serdecznie wszystkich do zapisów.
0: W jaki sposób można się zapisywać?
3: Mamy stworzone wydarzenie na Facebooku, w którym można wszystkie dane znaleźć, ale też linki będą dostępne na stronie internetowej mosmragowo.pl. W aktualnościach możecie znaleźć zawsze dane o nadchodzącym evencie i tam też będą napisy, zapisy, które linki będą wrzucane na 14 dni przed każdym eventem.
0: To nowość w naszym mieście, czy w ubiegłym roku pierwsza edycja była?
3: Można powiedzieć, że przedbiegi były w pierwszym roku, w zeszłym roku, ponieważ staraliśmy się zobaczyć, jaki będzie odbiór środowiska siatkarskiego i był bardzo dobry, dlatego w tym roku już oficjalnie rozpoczęliśmy z Ligą Siatkówki Plażowej i tak samo od września Liga Siatkówki Halowej Amatorska powstanie w Mrągowie.
0: Ale ta Liga Siatkówki Halowej już powstała?
3: Ta Liga Siatkówki Halowej już dostała dofinansowanie od miasta, już są hale zarezerwowane od początku września do końca października. Na początku sierpnia przeprowadzimy zapisy do tej Ligi Siatkówki Amatorskiej i będziemy, już można powiedzieć, grać. A miejmy nadzieję, od przyszłego roku już znajdziemy wsparcie z ministerstwa i będziemy dofinansowywać nasze ligi amatorskie i kontynuować to, mam nadzieję, przez kolejne 10-15 lat, tak jak kiedyś było w Mrągowie właśnie.
0: Czyli to znaczy, że wy teraz tak oficjalnie rozpoczynacie grać, no tak, siatkówkę ligową, bo wcześniej też wasze spotkania się odbywały, ale tak mniej oficjalnie, czy jak to wyglądało?
3: Tak, dwa lata temu jak się spotkaliśmy, miałem grupę dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach i uczestniczyły tylko w amatorskich turniejach, ale pod koniec sezonu 2025 stwierdziły, że one chcą grać w lidze wojewódzkiej i stąd się wziął mój pomysł, żeby te dzieci wdrożyć w ligę wojewódzką. Nie było to łatwe, ponieważ przez większość sezonu przegrywaliśmy, ale dzieci były mega zadowolone, że mogą przyjść i uczestniczyć w meczach, które także streamowaliśmy na platformie TikTok, gdzie zyskaliśmy dużą popularność wśród dzieci i młodzieży. I mówię, w czterech kategoriach startowaliśmy: młodziczka, juniorka, seniorka i senior, gdzie największe sukcesy w lidze seniorek odnieśliśmy. A reszta po prostu miała super sezon na ogranie. Większość zawodników dalej jest z nami i dalej będzie startować w nadchodzącym sezonie. To jest ten, oczywiście ta grupa oficjalnych rozgrywek. Mamy nadzieję też przenieść się z Szczesna, gdzie reprezentowaliśmy gminę. Przenieść się z Szczesna do centrum naszego miasta na halę widowiskową w tym roku z meczami.
0: Czym różni się siatkówka plażowa od siatkówki halowej? Oprócz miejsca oczywiście.
3: Na pewno istotne są ze względu na zmianę miejsca warunki atmosferyczne, ponieważ na hali oczywiście zawsze gramy w obuwiu sportowym, nigdy nam nie kapie na głowę i to, czy jest słońce, czy wieje wiatr, nie ma wpływu. A na siatkówce plażowej te zmienne warunki atmosferyczne, czyli wiatr, słońce, deszcz, burza, ma wpływ na to na pewno, w jaki sposób te nasze zawody i nasze treningi się odbywają. Także my staramy się zawsze trenować, jedynie w najgorszych warunkach, kiedy leje deszcz, jest burza, oczywiście nie można, a tak to staramy się angażować dzieci, nawet jeżeli jest troszkę słabsza, troszkę chłodniejsza pogoda, żeby nadal uczestniczyły w treningach i meczach.
0: Siatkówka plażowa w tym roku w Mrągowie na plaży miejskiej, właściwie na Ekomarinie, będzie można zobaczyć zmagających się siatkarzy. To siatkarze z naszego powiatu, czy z zewnątrz też?
3: Z zewnątrz też. Tutaj z naszego klubu na pewno też bardzo dużo drużyn korzysta, bo oni oczywiście mieli pierwsze wstępne informacje na temat turnieju, także starali się jak najszybciej zapisać, ale też mamy zawodników z Giżycka, zawodników z Olsztyna, zawodników z Bartoszyc, z Kętrzyna, także zapisy są otwarte i liczymy na to, że jak najwięcej osób zobaczy nasz cykl i miejmy nadzieję, że będzie coraz bardziej popularny. Z roku na rok będziemy mogli otrzymywać coraz większe dofinansowania na ten cykl.
0: Zmagania uczestników będą trwały przez całe wakacje właściwie i finał zaplanowany jest na 23 sierpnia.
3: Sierpnia, tak. Tak. W każdym turnieju są 3 turnieje na płeć. W każdym turnieju zawodnicy będą kolekcjonować punkty. I wtedy 8 najlepszych drużyn kobiet i 8 najlepszych drużyn mężczyzn spotka się w finale 23 sierpnia, w którym będą grali o super nagrody. Także mam nadzieję, dzięki temu, że tutaj jesteśmy w Melo Radio, wszyscy usłyszą, że mamy ekstra nagrody i będą starali się uczestniczyć w naszych turniejach po to, żeby mieć fajne zakończenie wakacji.
0: No i warto zebrać swój zespół, tak? No bo jednak to jest gra zespołowa.
3: Jest.
0: A co odnośnie właśnie tej ligi piłki siatkowej halowej, która ma ruszyć oficjalnie na jesieni, właściwie po wakacjach?
3: Tak, mam ruszyć bezpośrednio po wakacjach ze względu na to, że nasze drużyny młodzieżowe także zaczynają swoje ligi od października. Jesteśmy, powiem tak, delikatnie samolubni, ponieważ robimy to głównie dla naszych drużyn ligowych, czyli dla naszych młodziczek, dla naszych juniorek, dla naszych seniorek i seniorów, ale oczywiście zapraszamy wszystkich z całego województwa do uczestniczenia w naszej lidze. My to traktujemy jako nasze ogranie przed sezonem lig półprofesjonalnych, trzeciej ligi wojewódzkiej, a przy okazji jako dobrą zabawę i spędzenie miło czasu na niedzielne wieczory, ponieważ to będzie się odbywało w trybie niedzielnych popołudniów na hali widowiskowej.
0: Jeżeli ktoś ma siatkówkę we krwi i chciałby się zapisać, co trzeba zrobić? Może dołączyć do tej ligi piłki siatkowej?
3: Tak, jak najbardziej zapraszamy wszystkich, a informacje będą oficjalnie na pewno wraz z miastem i ze sportowym narągowym wrzucone na początku sierpnia, gdzie już będziemy finalizować zapisy oraz wszystkie informacje zawarte w odnośnie tej ligi siatkówki halowej.
0: Ja serdecznie dziękuję. Oczywiście zachęcamy do wszelakich aktywności sportowych. No i oczywiście na początek 28 czerwca w Mrągowie rusza piłka siatkowa, plażowa. Warto się zapisać, warto śledzić informacje, no i wziąć udział w tych zawodach.
3: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: To doskonała okazja, by upiększyć swoje otoczenie. Trwa konkurs Moja posesja, moja wieś. W tym roku przewidziano 5 kategorii. Zgłoszenia trwają. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Piotrem Piercewiczem, wójtem gminy Mrągowo. Będzie o konkursie Moja posesja, moja wieś oraz o roli kół gospodyń wiejskich w małych społecznościach, a także o festiwalu, który już wkrótce zawita do Mrągowa.
4: Od blisko 30 lat tradycją gminy Mrągowo jest organizowanie konkursu Moja posesja, moja wieś, który ma na celu przede wszystkim poprawę estetyki w naszych miejscowościach. To piękna tradycja, którą zapoczątkowano w latach 90. w tej gminie, a którą mamy przyjemność po dziś dzień kontynuować. Przez lata oczywiście formuła nieco się zmieniała, pojawiały się nowe kategorie konkursowe. W roku bieżącym przyjmujemy zgłoszenia w kategoriach nieruchomość wiejska, gospodarstwo rolne, agroturystyka, wspólnoty mieszkaniowe, a także wieś jako sołectwo, jako całe sołectwo też jest oceniane. Oczywiście oceniamy zgłoszone miejscowości, zgłoszone posesje w ramach tego konkursu. Mniej więcej w połowie lipca komisja konkursowa składająca się z pracowników urzędu, składająca się z części radnych gminy odwiedza wszystkie miejscowości, odwiedza wszystkie zgłoszone posesje i ocenia według swoich kryteriów. Zawsze uroczyste wręczenie nagród, przyznam szczerze, bardzo atrakcyjnych nagród, jeśli chodzi o nasz samorząd. Odbywa się podczas dożynek gminy Mrągowo, które w tym roku odbędą się w ostatnią sobotę sierpnia w miejscowości Grabowo. Ta ocena konkursowa oczywiście daje mnóstwo wyróżnień, mnóstwo miejsc na podium. tego konkursu. Za tym idą naprawdę fajne nagrody, ale też nie to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o to, że mieszkańcy rywalizują pomiędzy sobą o to, kto ma ładniejszą posesję, kto bardziej dba o to, to wpływa na estetykę całej gminy i to jest naprawdę jeden z największych walorów tego konkursu.
0: Jakie są zasady uczestnictwa w tym konkursie?
4: Aby zgłosić się do konkursu Moja Posesja, Moja Wieś, należy zgłosić się bezpośrednio do Urzędu Gminy, do pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, którzy zgłoszenie przyjmą, lub też zrobić to za pośrednictwem sołtysa danego sołectwa. Myślę, że nasi mieszkańcy wiedzą, do kogo się zgłosić, jeśli chodzi o tę funkcję. Mamy 31 sołectw, sołtysi przekażą nam te zgłoszenia. Później też często chętnie uczestniczą w ocenach, oczywiście nie biorąc takiego realnego udziału w ocenianiu, bo wiadomo, że koszula bliższa ciału, więc sołtys z pewnością głosowałby na swoich mieszkańców najchętniej. Tu ta komisja zawsze musi być powołana niezależna, która nie ma związku bezpośredniego z naszymi mieszkańcami, tylko ocenia to rzetelnie. Te oceny później przekładają się oczywiście na wyniki konkursu. Zawsze, co roku, nie ma co ukrywać, tych faworytów widać gołym okiem, bo widać w naszych miejscowościach, kto jak przygotowuje się do konkursu. Zachęcam także w tym roku naszych mieszkańców, by na ten dzień konkursowy, ale nie tylko, by na cały sezon byli fajnie przygotowani. To świadczy także o naszych mieszkańcach, ale także o całej gminie Mrągowo.
0: Dzięki temu konkursowi sołectwa miejscowości zmieniają swój wizerunek znacznie. Da się to odczuć, da się to zauważyć?
4: Tak, nie ma co ukrywać, w ostatnich latach mocno wzrosła społeczna chęć upiększania swoich miejscowości. Sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy dbają o te miejsce, przestrzenie publiczne. Bo te przestrzenie publiczne są oceniane w tym konkursie, ale oczywiście też dbają, bo chcą, by ich miejscowości wyglądały jak najlepiej. Mamy mnóstwo projektów zagospodarowań terenu, czy to plaż gminnych, czy skwerków. I to widać w naszych miejscowościach. Naprawdę mamy kilka takich perełek, którymi się lubimy chwalić. To jest choćby plaża w miejscowości Wierzbowo, czy też w miejscowości Kiersztanowo, a za chwilę powstaną kolejne miejsca, w których ta rekreacja i wypoczynek jest na pierwszym miejscu, czyli mówię chociażby o plaży w Ruskiej Wsi, która lada dzień przejdzie modernizację i będzie dużo przyjemniejszym miejscem do wypoczynku.
0: To kiedy można zgłaszać swoje posesje?
4: Na zgłoszenia czekamy do końca miesiąca, do 30 czerwca. Tutaj termin jest ostateczny, natomiast te oceny przeprowadzać będziemy w drugiej połowie lipca.
0: Co możemy powiedzieć o tych kategoriach? To są kategorie indywidualne, ale też grupowe, czyli cała wieś jakby jest całościowo oceniana.
4: Jeśli chodzi o kategorie konkursowe, to wieś jako całość. Tutaj oceniamy te przestrzenie publiczne, w których na co dzień przebywamy, o to przede wszystkim jak kto dba o te przestrzenie. Gospodarstwo rolne, wiadomo, tutaj skierowane bezpośrednio do rolników, agroturystyka, także prowadzące agroturystyki w tej kategorii się mieszczą. Wspólnoty mieszkaniowe, tu akurat mamy kilkanaście wspólnot na terenie gminy Mrągowo, które myślę, że w liczbie kilku zgłaszają się co roku, ale tutaj też trwa rywalizacja i oczywiście główną kategorią jest nieruchomość wiejska. To jest, powiedzmy, indywidualne gospodarstwa domowe, indywidualne obejścia i tutaj to jest najliczniej zawsze obsadzona konkurencja.
0: Które z miejscowości gminy Mrągowo w ubiegłych latach zmieniły swój wizerunek, poprawiły estetykę wsi?
4: No jako wójt oczywiście nie chciałbym wyróżniać kogokolwiek, bo inni ci niewyróżnieni będą czuli się na pewno nieswojo. No ale z tego, co widzą mieszkańcy, przejeżdżając także przez nasze miejscowości, to mamy na pewno kilku liderów i wśród nich bez kolejności żadnej ważnej, ale absolutnie w pierwszej dziesiątce zmieścilibyśmy Kosewo, Użyranki, Wierzbowo, Boże. Z pewnością na wysokim poziomie też Polska Wieś. Tutaj wiele sygnałów o tych ich instalacjach, które widać z drogi. Jest też wiele innych miejscowości, które warto tu wyróżnić, o których nie mówię, ale na pewno widzą to mieszkańcy naszej gminy, nasi turyści, którzy to doceniają, a warto to docenić choćby miłym słowem dla sołtysa.
0: Mieszkańcy są coraz bardziej świadomi w kwestii dbania o swoje otoczenie?
4: Zdecydowanie. Zdecydowanie widzimy to po ilościach i jakościach nasadzeń na swoich posesjach. Cieszymy się bardzo, że mieszkańcy wybierają naturę, a nie beton, bo jednak w przestrzeniach publicznych na wsi tej natury powinno być jak najwięcej. I to widzimy i po posesjach, i po naszych placach, które gospodarujemy w ramach projektów zagospodarowania przestrzennego. To stawiamy zawsze na naturę, na nasadzenia, na rośliny miododajne. Uczestniczyliśmy w kilku edycjach marszałkowskiego konkursu w tym zakresie. To warto doceniać i staram się doceniać choćby tym konkursem, ale też wiem, że ludzie oceniają nasze przestrzenie i to też jest na dobrym poziomie.
0: Co jest największym problemem w małych miejscowościach, jeżeli chodzi o estetykę? To zaśmiecanie, wyrzucanie śmieci przez przejeżdżających, przez te miejscowości?
4: Z pewnością ma to ogromny wpływ. Troszeczkę sytuacja się ustabilizowała. Nie ukrywam, że te przestrzenie publiczne są czyste. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić naszej miejscowości, w której walają się śmieci po centrum. Oczywiście jest mnóstwo dzikich wysypisk śmieci, z którymi staramy się walczyć na różne sposoby, ale one się oczywiście znajdują także na terenie gminy Mrągowo. Ale jeśli chodzi o tę estetykę wsi, to mieszkańcy są bardziej świadomi, ale też dzięki temu organizują dużo więcej akcji sprzątania miejscowości. To z reguły odbywa się od marca do maja w naszych sołectwach i naprawdę i sołtysi, i mieszkańcy chętnie angażują się w to wydarzenie, bo to oprócz tego fizycznego aspektu wizualnego ma też mocno psychologiczny aspekt, czyli ci, którzy sprzątają, na pewno nie będą śmiecić. Na pewno będą dbali także przez cały rok o tę estetykę i będą upominać tych, którzy śmiecą.
0: W małych miejscowościach bardzo popularne są koła gospodyń wiejskich i coraz bardziej zyskują na popularności i nie tylko kojarzą nam się z kobietami, bo też i mężczyźni, ale też i młode kobiety chętnie dołączają i rozwijają swoje pasje i nie tylko umiejętności kulinarne, ale różne. Ile kół gospodyń wiejskich jest w gminie Mrągowo?
4: Obecnie na terenie gminy Mrągowo funkcjonuje 17 kół gospodyń wiejskich, które oczywiście są złożone z reprezentantów naszych mieszkańców. To lawinowo nam rosło w ostatnich latach i ta liczba 17. Oczywiście zachęcamy też inne jeszcze miejscowości do tego włączenia się, do stworzenia kół, ale jako gmina też postaraliśmy się, żeby tak było. Nasza współpraca to przede wszystkim świadome podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o pomoc tym kołom. Po pierwsze, w naszym budżecie gminy wygospodarowujemy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi co roku kilkanaście tysięcy złotych, by te kilkanaście tysięcy złotych było do zrealizowania, czy też za te pieniądze mogło być zrealizowane czy szkolenia, czy wyjazdy różnego typu, które integrują, ale też przede wszystkim uczą koła nowych umiejętności członków i członkini tych kół. Mamy w gminie powołanego koordynatora do współpracy z kołami i to też świetnie działa, bo ten kontakt pomiędzy urzędem a kołami jest skrócony do minimum i każda informacja jest przekazywana szybko i sprawnie. Mamy też mnóstwo inicjatyw, które nasze koła zachęcają do współpracy z nami. Oprócz takich spotkań wewnętrznych, gdzie planujemy sobie dany rok, mamy także mnóstwo integracji i fajnych rzeczy podczas festynów wiejskich, gdzie te koła się angażują i tu zdecydowanie chcę im za to podziękować. Mamy też dożynki, które są naszą sztandarową imprezą i dzięki zaangażowaniu kół one tak wyglądają. Nie ukrywam, od roku 2025 poszliśmy jeszcze krok dalej i stworzyliśmy festiwal kół gospodyń wiejskich gminy Mrągowo, który odbywa się dość nietypowo, bo na terenie miasta Mrągowo. Na terenie miasta, bo my swoich wydarzeń wiejskich mamy sporo, natomiast też chcieliśmy nasze koła zaprezentować turystom miejskim turystom, którzy odwiedzają Mrągowo na co dzień w sezonie. I w tamtym roku to wydarzenie przerosło nasze oczekiwania. W tym roku wiemy, że będzie jeszcze lepiej, bo jeszcze lepiej i efektywniej przygotowujemy się do tego wydarzenia, które już 11 lipca tego roku.
0: Przygotowania do tego wydarzenia już trwają? Coś więcej wiadomo?
4: Tak, zdecydowanie. Zaczynamy o godzinie 11 na skwerze Jana Pawła II w Mrągowie, czyli 11 lipca o godzinie 11. Będzie to na pewno łatwo zapamiętać. Oczywiście oprócz wszystkich specjałów, które przygotują koła, mamy także konkurs w tym roku na najlepsze pierogi festiwalu, które będzie oceniało profesjonalne jury. Mamy też występy muzyczne i tutaj wśród gwiazd na pewno są zarażeni folkiem albo kapela z Nowoszyszek. To też są, to są znane marki w tym folkowym świecie muzyki. I oprócz jedzenia, także dobre granie i to zapewniamy naszym wszystkim odwiedzającym. Wydarzenie potrwa do godziny 17. Zatem 11 lipca od godziny 11 do 17 zapraszamy na skwer Jana Pawła II w Mrągowie. To na pewno będzie jedno z fajniejszych wydarzeń w tym roku w kalendarzu imprez gminy Mrągowo, ale także myślę, że ważne wydarzenie w kalendarzu miasta Mrągowo.
0: Co jest głównym celem tego wydarzenia? Właśnie ta prezentacja kół?
4: Myślę, że elementy promocyjne, jeśli chodzi o to, co koła robią na co dzień, bo oprócz tego, że dbają o ten wizerunek naszych miejscowości poprzez promowanie różnych produktów, to też pokazują, że świetnie umieją się przygotować do takich wydarzeń i świetnie przygotować świetne dania z różnych rodzajów kuchni regionalnej. Także to na pewno będzie warto spróbować i przyznam szczerze, co roku wszyscy, którzy nas odwiedzają, z przyjemnością, z uśmiechami wychodzą i mówią, że wrócą za rok, także liczymy na Was, że i w tym roku do nas dotrzecie.
0: Dziękuję bardzo. Festiwal odbędzie się 11 lipca o godzinie 11 w skwerze Jana Pawła II w Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
12: Latem zapotrzebowanie na krew gwałtownie rośnie. To przez większą liczbę wypadków drogowych i operacji. Justyna Malinowska, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Meloradia. I witam też naszego gościa, bo naszym gościem jest dziś Jacek Gajda, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Mrągowie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Krew jest szczególnie potrzebna latem. Jak to jest z honorowym krwiodawstwem w okresie wakacyjnym?
13: Praktycznie co roku borykamy się z tym problemem. Ten okres wakacyjny, czyli można powiedzieć, że już miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień, no są trudne, jeżeli chodzi o honorowe krwiodawstwo, ze względu na to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, że więcej jest wypadków komunikacyjnych, tak? Więcej ludzi jeździ samochodami, jeździ motorami. Teraz dochodzą też wypadki na rowerach elektrycznych i hulajnogach elektrycznych, które są, można powiedzieć, tak samo drastyczne jak wypadki samochodowe. A honorowi dawcy krwi też mają urlopy w wakacje, też wyjeżdżają odpocząć. No i wtedy robi się lekki problem, jest większe zapotrzebowanie na krew, a mniej osób honorowo oddających tą krew.
12: A jak to jest w ogóle z krwiodawstwem w Mrągowie w tym okresie wakacyjnym?
13: No u nas można powiedzieć, że widać lekki spadek, ale nie chciałbym zapeszać jeszcze tego roku, ale w poprzednich latach radziliśmy sobie. Państwo zawsze odpowiadają, nasi krwiodawcy z Mrągowa, z miasta, z gminy, z powiatu mrągowskiego na moje apele i zawsze na te akcje stawiają się. Także u nas można powiedzieć, że było dobrze, jest dobrze, tak? Zawsze na tych akcjach jest minimum 15-20, a zdarzają się i sytuacje, że jest 30-40 osób. Także jest świeży, można powiedzieć, dopływ tej potrzebnej krwi w okresie wakacyjnym.
12: Takie standardowe pytanie. Kto może oddawać krew?
13: Też rozmawialiśmy już o tym, mówiliśmy to setki razy. Szanowni Państwo, krew może oddawać każdy zdrowy, który ma skończone 18 lat. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Chodzi tutaj o choroby przewlekłe, tak? Jeżeli ktoś ma zapalenie wątroby typu B, jest wtedy wyłączony z honorowego oddawania krwi. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, wysokie ciśnienie też eliminuje z honorowego oddawania krwi. Pozostałe osoby, które przejdą badania, czyli przejdą tą tak zwaną rejestrację w ambulansie, które nie mają problemów żadnych z nadciśnieniem, nie ma problemu, powinny tą krew oddać.
12: Jak się przygotować do oddawania krwi?
13: Jeżeli akcja jest na przykład w środę, tak jak w większości u nas dni, to najlepiej byłoby, aby dzień poprzedni, czyli wtorek, nie wykonywać żadnych, nie wiem, intensywnych prac, jeżeli jest to oczywiście możliwe, treningów, biegania, bo potem organizm pozbywa się mikroelementów, tak? Najlepiej byłoby odpocząć, dobrze się nawodnić, wypić minimum 2 litry wody, dzień poprzedzający oddanie krwi, w dniu samej akcji, czyli wtedy, kiedy tą krew oddajemy, zjeść lekkostrawne śniadanie, wypić też wodę, jeżeli mamy taką możliwość, no i z dobrym humorem przyjść pod Mrągowskie Centrum Kultury, tam gdzie umiejscowiony jest ambulans, i oddać krew.
14: Zazwyczaj mówimy o tym, jak przygotować się do tego poboru krwi. Co robić po oddaniu krwi? Jak powinniśmy spędzić ten dzień?
13: No, dzień po oddaniu krwi i następny mamy ustawowo dniem wolnym od pracy, tak? To są dni, które są 100% płatne. Teraz już, które są wliczane do emerytury, zmieniło się rozporządzenie w 2024 roku. Szanowni Państwo, no po samym oddaniu krwi to uzależnione jest wszystko od człowieka, od organizmu. Jedni mówią, że odczuwają lekki spadek mocy. Znam też takich, którzy mówią, że oni w ogóle nie odczuwają, ale dobrze jest nie wykonywać żadnych treningów, prac fizycznych, intensywnych, marszów. W tym dniu starać się po prostu odpoczywać, nawadniać i odpoczywać.
14: No ale na przykład samochód można prowadzić, ale jakieś takie dalsze podróże to może nie są zbyt wskazane.
13: Jeżeli wybieramy się w jakąś dalszą podróż, najlepiej nie planujmy oddawania krwi, a jeżeli już będzie taka sytuacja, że oddamy tą krew, a ta podróż będzie, to proszę robić sobie częstsze przystanki właśnie, nawadniać się, wyjść z samochodu, na świeże powietrze odpocząć i po prostu obserwować organizm, jak organizm reaguje na to oddanie tych 450 ml krwi.
14: Mhm. Ostatni przedwakacyjny pobór krwi, ostatnia akcja w Mrągowie miała miejsce 17 czerwca. No i to jest ostatnia w czerwcu, ostatnia przed wakacjami. Kolejne dopiero w lipcu.
13: Tak, 17 czerwca. W ogóle czerwiec był takim specyficznym miesiącem, podobnie będzie w lipcu, bo mieliśmy akcję tydzień po tygodniu. Były to bardzo dobre akcje, bo z reguły jak jest tydzień po tygodniu, to przychodzi mniej osób, a tutaj jak zwykle mrągowianie, mieszkańcy naszej gminy, powiatu mrągowskiego nie zawiedli i razem w czerwcu oddało krew ponad 50 osób, zebraliśmy ponad 20 litrów krwi, także jak na miesiąc taki, można powiedzieć, już przedwakacyjny albo częściowo wakacyjny, to jest bardzo dobry wynik. Szanowni Państwo, 14 czerwca był też dzień, międzynarodowy dzień, światowy dzień, tak, honorowych dawców krwi, także dziękowaliśmy dawcom, zresztą ja zawsze, czy to w postach w mediach społecznościowych, czy jak spotykam się z dawcami, honorowymi dawcami krwi, to im dziękuję za to, że po prostu są, że odpowiadają na te moje apele, że przychodzą, że oddają tą krew. Sami Państwo wiecie, że krwi nie da wyprodukować się w fabryce, tak, jedynym źródłem na pozyskanie tego życiodajnego płynu jest organizm drugiego człowieka. Dlatego to jest ważne, żeby nas, tych honorowych dawców krwi, było jak najwięcej. No fajne, budujące jest to, że dochodzą nowe osoby, tak? Dochodzą coraz młodsze osoby, my pomału, ci honorowi dawcy, starzejemy się. No krew można oddawać do 60 roku. Można też oddawać po 60 do 65, jeżeli ma się zaświadczenie od lekarza, tak? Także z tego miejsca, korzystając tutaj z okazji, chciałbym wszystkim honorowym dawcom krwi z Mrągowa, z gminy Mrągowo, z powiatu mrągowskiego, w ogóle wszystkim, którzy oddają krew, bez względu na to, czy są Polakami, czy innych narodowości, podziękować za ten dar, który no, jest po prostu bezcenny.
14: Oczywiście, że to jest bezcenny dar. A jak to jest ze świadomością ludzi, mieszkańców Mrągowa, ale nie tylko, odnośnie oddawania krwi? Cały czas krwi nie udało się wyprodukować gdzieś w laboratoriach, więc tylko drugi człowiek może krew przekazać potrzebującemu. No a jak to jest ze świadomością ludzi? Czy oni coraz chętniej oddają, coraz większą wiedzę mają na ten temat?
13: Wydaje mi się, że tak, że zmienia się świadomość zdecydowanie. Samo to, że kiedyś, początek lat 90. te akcje, w ogóle oddawanie krwi odbywało się całkiem inaczej. Dzisiaj sprzęt do poboru krwi, do tego, cała ta akcja, jak się odbywa, jest jednorazowego użycia, także nie ma w ogóle, nie trzeba się martwić, że zostaniemy zarażeni. Wcześniej, jak to się odbywało, no to odbywało się na normalnych igłach i strzykawkach, które były wyparzane i jedną oddawał kilku dawców, tak? Dzisiaj sprzęt jest jednorazowego użytku, nie ma żadnego problemu. Mało tego, no świadomość społeczeństwa wzrasta, ludzie wiedzą doskonale, że no tej krwi niestety nie da się kupić, tak? Nie mogę wejść do sklepu i wziąć z półki butelkę krwi i powiedzieć, proszę, muszę to kupić, bo jest mi potrzebna. Żeby odbyły się operacje, szanowni państwo, żeby ludzie na oddziałach onkologicznych mogli funkcjonować, czyli przeżyć, no niestety my, honorowi dawcy, musimy tą krew oddać, tak?
14: Wracając jeszcze do tego 14 czerwca, Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi, w Mrągowie, w okolicach tego terminu, odbyła się akcja poboru krwi. No i taki miły gest, bo dzieci przygotowały wyjątkowe rysunki. W mediach społecznościowych nawet można było zobaczyć krwiodawców z tymi pięknymi pracami.
13: Tak, tutaj pani Beata Jabłońska, pani z Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, zorganizowała taką akcję w szkole podstawowej numer 1, gdzie dzieci z okazji Dnia Honorowego Krwiodawcy zrobiły laurki dla honorowych dawców i na akcji 10 czerwca przyszła pani Beata i rozdawała te laurki honorowym dawcom krwi pod Mrągowskim Centrum Kultury. Było bardzo miło, laurki są piękne, widać, że dzieci robiły to z wielkim takim zaangażowaniem, z sercem. Naprawdę, ja otrzymując taką laurkę, szanowni państwo, wzruszyłem się po raz kolejny, bo mówię, wcześniej też na ten Dzień Honorowego Dawcy otrzymywaliśmy jakieś wyróżnienia, w sensie ktoś miło o nas powiedział, o tych honorowych dawcach docenił, ale taki prezent od dzieci, czyli płynący prosto z serca, moim skromnym zdaniem jest to no, najlepsze podziękowanie za to, co robimy.
14: Świadomość mieszkańców, ludzi co do oddawania krwi się zmienia, a świadomość i podejście pracodawców?
13: Wydaje mi się, że też, że dzięki temu właśnie, że być może pracodawcy, nie wiem, doszli do wniosku, przemyśleli to, że ta krew może być potrzebna też im. Była ostatnio taka rozmowa właśnie na akcji, rozmawialiśmy, bo był pan, który jest prywatnym przedsiębiorcą. No, pewnie ktoś powie, no słuchaj, łatwo się rozmawia w mediach społecznościowych czy w radio o tym, że a ja to bym pracownika puścił, a dopóki nie jest się właścicielem firmy. No pewnie, że tak, ja to rozumiem, że właściciel firmy, który puszcza pracownika na 2 dni, tak, wolnego po oddaniu krwi, no ponosi koszta jego utrzymania, ZUS-u i jego pensji. Ale szanowni państwo, no może być taka sytuacja, że właśnie ten pracownik, który pójdzie oddać tą krew, okaże się, że dzięki tej krwi pracodawca lub ktoś z rodziny pracodawcy, zostało mu uratowane życie, tak?
14: No na pewno niedobrze by było, gdyby cały zakład nagle poszedł oddawać krew. Znaczy dobrze i niedobrze oczywiście, plusy i minusy, dlatego pracodawcy na pewno nie i dla całego zakładu. No wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
13: Dokładnie tak, aczkolwiek mówię, jeżeli jest taka możliwość i tak jak pani redaktor powiedziała, no wiadomo, że nie pójdzie cały zakład, bo raz, że no mijałoby się to z celem, tak? Ważna jest honorowe krwiodawstwo, aczkolwiek no zachęcam wszystkich, którzy mogą oddawać krew, jeżeli mogą, mają możliwość, dogadane z pracodawcą. Znam takie osoby, które, żeby przyjść oddać krew, biorą sobie po prostu dzień wolny lub są na urlopie, oddają tą krew, właśnie szczególnie w tych okresach wakacyjnych. Szanowni państwo, ambulans do poboru krwi może być ustawiony wszędzie. Jesteście, nie wiem, w Gdańsku na plaży, przechodzicie gdzieś koło galerii, często w Olsztynie w galerii, jak jesteście na zakupach, widzicie, że stoi ambulans, także nie muszą to być tylko dni w tygodniu, bo nieraz ambulans wystawiony jest w sobotę, w niedzielę. Teraz, szczególnie właśnie latem, w okresie wakacyjnym. Jeżeli jesteście gdzieś, macie możliwość, jesteście zdrowi, zachęcam was do tego, żeby tą krew honorowo oddawać, szczególnie latem. W tych miesiącach wakacyjnych. Znaczy ja zachęcałem i będę zachęcał do oddawania krwi przez cały rok, tak? Żeby nie było sytuacji takich jak jesteśmy na oddziale, jest pacjent, który miał mieć dzisiaj na przykład operację i przychodzi ordynator oddziału albo lekarz i mówi, dzień dobry panu, no operacja nie odbędzie się dzisiaj, bo brakuje krwi, tak, nie mamy krwi, która jest potrzebna panu, żeby ten zabieg przeprowadzić. chyba nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, dlatego chciałbym, wręcz proszę Państwa zawsze o to, żeby te akcje, które są organizowane w Mrągowie, to nie muszą być tylko w Mrągowie, żeby zawsze, jeżeli jest to możliwość, było nas jak najwięcej.
14: Oczywiście mieszkańcy Mrągowa mogą też i jeżdżą do Olsztyna, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, żeby krew oddawać, no ale tutaj jest wiadomo bliżej i jeżeli jest taka możliwość, to można przyjść na taką wyjazdową akcję w Mrągowie.
13: Dokładnie tak, sporo mieszkańców jeździ do Olsztyna. Wiem, że mieszkańcy oddają też krew w Kętrzynie, w Giżycku. Szanowni Państwo, no u nas z reguły te akcje odbywają się w środy. W tym roku mamy 6 akcji, które odbywają się w czwartki. Pozostałe akcje są w środy. No nie wszystkim ta środa też pasuje. Ja to doskonale rozumiem, ale wiem, że akcje odbywają się na przykład praktycznie co drugi czwartek w Kętrzynie. I dużo Mrągowian jeździ do Kętrzyna, ale zdarzają się sytuacje i były ostatnio takie, że do nas też, czyli do Mrągowa przyjechali Państwo i z Kętrzyna, i z Biskupca, i nawet z Lidzbarka Warmińskiego. Także no po prostu nieważne gdzie, zawsze o tym powtarzałem i mówię, ważne, żeby tą krew oddawać, tak? Zawsze w mediach społecznościowych pisząc, tworząc posty po akcji, podaję ilość osób, które były, ilość krwi, którą zebraliśmy na danej akcji i od początku roku. Te dane są, proszę Państwa, bardziej podane po to, oddawanie krwi to nie rywalizacja. Pewnie, że fajnie jest, jak co roku jest więcej tej krwi zebrane. W granicach 300 litrów rewelacją byłoby, gdyby nigdy w naszym kraju tej krwi nie zabrakło. No ale niestety zdarzają się takie sytuacje, nawet teraz, 3 dni temu jeszcze patrzyłem na stronie Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Potrzebne są grupy krwi minusowe. Często ich brakuje, no i tych dawców z tymi grupami minusowymi jest mniej.
14: Dziękuję bardzo. Najbliższy pobór krwi w Mrągowie odbędzie się 8 lipca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
14: Latem drastycznie rośnie zapotrzebowanie na krew. Wskutek wypadków i wyjazdów stałych dawców zapasy maleją. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś z Jackiem Gajdą, prezesem Mrągowskiego Klubu HDK, będziemy rozmawiać o krwiodawstwie. Jak często można oddawać krew?
13: Mężczyzna i kobieta teraz co 8 tygodni, z tym, że kobiety nie mogą oddać krwi więcej niż 4 razy w roku. Skróciły się te okresy, bo kiedyś kobiety mogły oddawać krew co 12 tygodni. No tak to ktoś wyliczył. Chodzi tutaj też o zdrowie honorowych dawców. Te 8 tygodni to jest ten czas, gdzie organizm po tym oddaniu 450 ml się zregeneruje. Znaczy on się regeneruje wcześniej, ale po prostu żebyśmy doszli do siebie, uzupełniły się wszystkie składniki, to te 8 tygodni powinno wystarczyć.
14: Czy oddawanie krwi uzależnia?
13: Uzależnia w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja mówię tylko ze swoich odczuć, tak? Można powiedzieć, że się uzależniłem, ale w tym dobrym sensie, bo szanowni Państwo, no tyle lat oddaję tą krew, oddałem ponad 40 litrów i zawsze jak idę na tą akcję, wiem, że będę tą krew oddawał, to jednak taka adrenalina,

0: spotkania tych honorowych dawców. Odbywa się to na sesji Rady Powiatu, tak? Przychodzi pan prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, pan Paweł Długoborski, starosta mrągowski wręcza wtedy razem z prezesem te odznaki, odznaczenia, czy to są pierwszego, drugiego, czy trzeciego stopnia, czy zasłużony dla zdrowia narodu. No jest to bardzo miłe, tak? Każdy jakiś tam dyplom uznania, no w ogóle fajnie jest, jak się czyta, że kolejny raz mrągowscy honorowi dawcy pokazali, że życie drugiego człowieka nie jest im obojętne, ale mówię, my w większości honorowi dawcy, mogę powiedzieć w 100%, oddają tą krew ze świadomością tylko i wyłącznie ratowania ludzkiego życia.
1: Jakie to jest uczucie? Dzielenie się częścią siebie w taki właśnie sposób.
0: No jest to uczucie, pani redaktor, moim zdaniem wspaniałe. Tak jak powiedziałem, kolejny raz jak siedzę na tym fotelu, przecież to obok mnie zawsze ktoś siedzi, panie są, które obsługują nas z Rejonowego Centrum Krwiodawstwa, rozmawiamy o tym i ta krew sobie spływa do tego woreczka. To jest takie fajne uczucie tej świadomości, że a może dzisiaj właśnie osoba, która tej krwi potrzebuje, nie daj Boże, po wypadku, no w ogóle w chorobie, zostanie uratowane mu zdrowie, życie. Może to będzie czyjś ojciec, mama, ciocia, wujek, brat, syn. No tak jak powiedziałem, my oddajemy tą krew, szanowni państwo, nie wiemy komu ona zostanie podana. Nam wszystkim, tak? Tu w Mrągowie. Ktoś może mnie nie lubić, ja nie lubię kogoś, ale w czasie choroby jest to nieważne, bo nikt nie będzie patrzył, czy ktoś się lubi, czy nie lubi, tylko po to się właśnie tą krew oddaje. Wielokrotnie o tym mówiłem i powtarzam to jeszcze raz, że bez względu na wyznanie religijne, czy przynależność polityczną, wszyscy jesteśmy Polakami, dlatego niech połączy nas krew, która ratuje ludzkie życie.
1: Pięknie powiedziane. Co dyskwalifikuje czasowo nas z oddawania krwi?
0: Są takie sytuacje, gdzie na przykład w czasie akcji, tak jak mówiłem, jak zaczynamy tą rejestrację, panie, które nas tam rejestrują w ambulansie, przechodzimy do pierwszego badania, gdzie badany jest poziom hemoglobiny, tak? U mężczyzny ten poziom hemoglobiny musi być na poziomie minimum 13,5, a u kobiety 12,6. Jeżeli spada nam ten poziom poniżej tego progu, pułapu, dostajemy albo miesięczny, albo dwumiesięczny tak zwany, no taki odpoczynek, żeby organizm się zregenerował, żeby ta hemoglobina się ustabilizowała. Dlatego tak ważne jest, szanowni państwo, aby też honorowi dawcy krwi, nie tylko dawcy krwi, wszyscy, no dobrze się odżywiali, żebyśmy uzupełniali właśnie magnez, potas w swoim organizmie, tak, żeby ta hemoglobina była, czyli powinniśmy jeść dużo szpinaku, pić sok burakowy, jeść buraki, żebyśmy byli na tym takim odpowiednim poziomie. No, jak sama nazwa mówi, honorowe krwiodawstwo, czyli przede wszystkim oddanie, uratowanie komuś życia, zdrowia, ale też zdrowie i życie tego dawcy, tego, który oddaje tą krew.
1: Są choroby, które dyskwalifikują na stałe. Jakie to choroby?
0: No te, o których już wcześniej na początku powiedzieliśmy. Na pewno są to wszelakiego rodzaju żółtaczki, tak? Czyli zapalenia wątroby typu AB. Z tymi chorobami się nie oddaje. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, jeżeli jest duże nadciśnienie tętnicze, też krwi nie można oddawać. Wszelkie choroby weneryczne, tak? Przede wszystkim, no różnie, po prostu różni ludzie przychodzą na te akcje. Wiem, że też choroby typu padaczka, no nie powinno się z tym, astma, w zależności wszystko. Szanowni państwo, na każdej akcji w ambulansie jest lekarz, tak? Ja nie jestem, nawet nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg, w sensie takim ja znam tylko te podstawy, te, które wiem, słyszałem, a to lekarz podejmuje decyzję właśnie po wstępnych badaniach, po przeanalizowaniu ankiety, którą wypełniamy, po zbadaniu nas, sprawdzeniu ciśnienia, posłuchaniu, takim wywiadzie z dawcą i to lekarz podejmuje decyzję, czy my tą krew możemy oddać. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, przede wszystkim zdrowie tego honorowego dawcy, tak? Jeżeli jest zdrowy, wszystko jest w porządku, to na pewno tą krew odda.
1: Przed każdym oddaniem krwi należy wypełnić kwestionariusz. Później spotykamy się z lekarzem. O co pyta lekarz?
0: No, lekarz pyta, właśnie analizuje te pytania, które odpowiadamy w ankietach, tak? Tam są dwie ankiety. Pytania są, no, takie dość intymne, można powiedzieć, w sensie, że pytają nas o nasze zdrowie, o wszystko, o wyjazdy, o kontakty, także, że lekarz analizuje całą tą ankietę, pyta nas, czy w ciągu ostatnich tam, nie wiem, dni braliśmy jakieś tabletki, braliśmy antybiotyk,

0: Robiliśmy jakieś szczepionki, badania, makijaże permanentne, tatuaże. To wszystko jest bardzo ważne. Nawet wizyty stomatologiczne, usuwanie zęba, o takie rzeczy. I jeżeli wszystko jest w porządku, tak jak powiedziałem, to wtedy lekarz nas do tego oddania dopuszcza.
1: Jesteśmy przed wakacjami, no i właśnie te podróże wakacyjne do niektórych krajów też mogą nas na jakiś czas zdyskwalifikować.
0: Tak, jest w ankiecie, czy w ciągu ostatniego miesiąca, półrocza był pan, pani i są wyszczególnione tam różne kraje. No niestety, szanowni państwo, tu chodzi o zdrowie też tych pacjentów, od którym nasza krew jest podawana. Dlatego bardzo proszę o to, aby ankiety też były wypełniane tak bardzo szczegółowo.
1: Krwiodawcy mają możliwość podzielić się częścią siebie, ale są też pewne przywileje dla krwiodawców, z których mogą skorzystać. No właśnie te dwa dni wolnego. Kiedyś był jeden dzień, teraz już te dwa dni wolnego, ale nie tylko.
0: Tak, szanowni państwo, no jest też, inne są też przywileje. Możemy bez kolejki skorzystać gdzieś tam z wizyt lekarzy. W ośrodkach zdrowia, w podstawowej opiece zdrowotnej są nawet takie informacje na tablicach wywieszone, że honorowi dawcy krwi poza kolejnością. Jeżeli wizyty do lekarzy są jakieś długie kolejki, to taki honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Ci wszyscy, którzy mają odznaki, tak jak wymieniłem, lub każdy honorowy dawca krwi, który przynajmniej raz oddał krew, mogą skorzystać, wykorzystać to, że są honorowymi dawcami krwi i skrócić sobie kolejkę oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalisty. Tak? To jest taki jeden z przywilejów, który mamy jako honorowi dawcy. No a większość z nas, podejrzewam, że wszyscy, to mają świadomość ratowania życia ludzkiego, szanowni państwo. No to jest największym takim szczęściem honorowego dawcy krwi. Naprawdę. Nie spotkałem się nigdy z osobą, która by oddawała tą krew na pokaz, która by oddawała tą krew po to, żeby się wylansować. Ci wszyscy honorowi dawcy przychodzą tam, szanowni państwo, z czystego serca, ja to mówię. Mają tą świadomość, że ich krew ratuje ludzkie życie. No i w honorowym krwiodawstwie to jest najważniejsze. Może ktoś nas oceniać, bo i były takie sytuacje. Nie wszystkim honorowe krwiodawstwo się podoba, tak? Część ludzi z tego szydzi trochę, śmieją się, tak? Naśmiewają.
1: No ale co się może nie podobać?
0: No nie wiem, że ktoś się, nie wiem, lansuje na tym honorowym krwiodawstwie, próbuje się wybić. No, szanowni państwo, nie można... Jeżeli oddaje się samemu krew, no to nie jest to żadne lansowanie. A jak można rozpropagować honorowe krwiodawstwo? Tylko poprzez informacje z akcji, poprzez zdjęcia z akcji, jaka była atmosfera na tych akcjach. Atmosfera jest zawsze miła, radosna, taka można powiedzieć rodzinna. Honorowi dawcy krwi to są ludzie, których można nazwać taką jedną wielką rodziną.
1: Pobór krwi latem niczym się nie różni od donacji w inne pory roku, ale wymaga trochę większego przygotowania na pewno. Tutaj jeżeli chodzi o nawodnienie na przykład.
0: No, zdecydowanie tak, bo nawadniać powinniśmy się zawsze, tak? Czy to zima, czy lato, ale latem niestety organizm, jak jest gorąco, się poci, tak? I tak jak powiedziałem, szybciej z nas wypacamy tak zwane mikroelementy i to wszystko. Musimy tej wody pić więcej, zdecydowanie więcej. I dlatego minimum 2 litry przed akcją, ale i w dniu akcji, czyli od momentu jak wstaniemy, zjemy śniadanie lekkostrawne, starać się pić tą wodę nawet na siłę. Jeżeli organizm jest dobrze nawodniony, sama ta akcja, w sensie od momentu podłączenia nas do maszyny, do tego woreczka, gdzie spływa krew, powinno to się zamknąć w, nie wiem, 5-10 minutach, tak? Jeżeli organizm jest nawodniony. A jeżeli jest nienawodniony, to ta krew jest po prostu gęstsza i wolniej spływa.
1: I te tłuste potrawy.
0: Zdecydowanie dlatego powiedziałem, żeby zjeść śniadanie lekkostrawne. Najlepiej byłoby, jakby dzień wcześniej też i kolację zjeść lekkostrawną, tak? Żebyśmy byli właśnie, żeby nie było potraw takich ciężko strawnych, tłustych.
1: Ale zjeść śniadanie trzeba, to konieczne.
0: Trzeba.
1: I o każdej porze roku.
0: Tak jest, szanowni państwo, bardzo do państwa apeluję, przypominam, że sama ta akcja nie polega na tym, że my mamy przyjść na czczo do ambulansu. Nie, to nie są badania, gdzie badana jest krew, gdzie jest napisane, żeby robić to na czczo, tylko to jest akcja poboru krwi, czyli oddawania honorowego krwi. Lekkostrawne śniadanie proszę zjeść i nawadniać się wodą.
1: Ta woda to podstawa podczas honorowego oddawania krwi, ale przy badaniach też, bo też nie wszyscy wiedzą o tym, że wodę trzeba pić zawsze, nawet przed badaniami.
0: Dokładnie tak. Czy to zima, lato, jesień, wiosna, każda pora roku musimy się nawadniać. Taki organizm człowieka, no minimum 2 litry płynów, tak? No ludzie inaczej traktują wodę, ale herbata też zalicza się do płynów, tak? Jeżeli ktoś pije dużo herbaty, kilka szklanek dziennie, to razem minimum te 2 litry musi wypić, żeby być po prostu nawodniony.
1: Za nami ostatni pobór krwi przed wakacjami 17 czerwca miał miejsce, ale przed nami jeszcze te wakacyjne. Kiedy one dokładnie będą się odbywały?
0: Zaczynamy w lipcu. W lipcu też są akcje zaplanowane tydzień po tygodniu, czyli 8 lipca w środę i za tydzień mamy akcję w czwartek, 16 lipca. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam, zapraszam. Ambulans jak zwykle będzie umiejscowiony pod Morągowskim Centrum Kultury. Z okazji skorzystania tutaj, że jestem u Państwa w Melo Radio, chciałbym podziękować dyrekcji, pracownikom Miejskiego Centrum Kultury za wyrozumiałość w czasie tych naszych akcji, że zawsze spotykamy się z tym, że jak nas mijają, to są mili, uśmiechnięci, że nigdy nie robią z niczym problemu. Być może my tam troszeczkę nieraz przeszkadzamy, ale tylko rano, szczególnie przy wypełnianiu ankiety, a później jak już wypełnimy ankietę, staramy się być na zewnątrz, żeby nie przeszkadzać w pracy i w funkcjonowaniu Mrągowskiego Centrum Kultury. Także jeszcze raz dyrekcji i pracownikom bardzo serdecznie dziękuję i proszę o wyrozumiałość jeszcze na najbliższe pół roku, a mam nadzieję, że i w następnych latach. A w sierpniu akcje 6 i 19 sierpnia, także też bardzo serdecznie Państwa zapraszam, szczególnie teraz, właśnie tak jak rozmawialiśmy tu z panią redaktor, w tym okresie wakacyjnym. Jeżeli Państwo możecie, to w Mrągowie, jeżeli będziecie gdzieś na wyjeździe, będziecie mogli oddać krew, zobaczycie ambulans, czy jakieś rejonowe centrum krwiodawstwa, bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, abyście tą krew oddali i poczuli się takimi prawdziwymi bohaterami.
1: Akcje poboru krwi w Mrągowie odbywają się przed budynkiem Mrągowskiego Centrum Kultury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mrągowo.
1: Piecki pomagają. Przed nami dzień rodzinny na stadionie. Już niebawem w Pieckach impreza charytatywna, która będzie połączona z zakończeniem sezonu piłkarskiego klubu Żagiel Piecki. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Jolantą Jankowską, inicjatorką rodzinnego dnia na stadionie. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Oprócz tych atrakcji dla dzieci i rodziców, to taką kluczową kwestią podczas tego wydarzenia będzie zbiórka środków na rzecz potrzebujących dzieci. I to jest dziewczynka i chłopiec.
3: Tak.
1: To są bardzo małe dzieci tak naprawdę. Skąd w ogóle pomysł na takie wydarzenie? Może od tego zacznijmy.
3: Znaczy gdzieś to jest taka moja wewnętrzna... Takie moje wewnętrzne pragnienie pomocy tym rodzinom, przede wszystkim tym dzieciom. Tak naprawdę ci rodzice co miesiąc potrzebują funduszy na leczenie tych dzieci, ich rehabilitację. Dlatego po uzgodnieniu po prostu z kilkoma osobami pomyśleliśmy, żeby właśnie zorganizować taki festyn charytatywny i przeznaczyć te pieniądze, które zbierzemy właśnie na rehabilitację małej Anai i Oliwierka.
1: Na co dzieci chorują? Z jakimi problemami się zmagają?
3: Jeśli chodzi o małego Oliwiera, jest to 3-letni chłopczyk i on choruje na wrodzoną niewydolność nerek oraz zaburzenia odżywiania noworodka. Jeśli chodzi o małą Anaję, to ciężka zamartwica urodzeniowa, niewydolność oddechowa, stan noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu. Mała Anaja obecnie ma 1,5 roku. Jest karmiona przez specjalną rurkę, jak również ma podłączoną rurkę, która odsysa jej ślinę, żeby dzieciątko się po prostu nie udusiło własną śliną. Obecnie dziewczynka samodzielnie próbuje siadać, podnosi bardzo wysoko głowę. Ja czasami po prostu chodzę i odwiedzam i widzę naprawdę ogromny progres i duże postępy, jeśli chodzi o właśnie aktywność dziewczynki. Dlatego tak bardzo ważne jest kontynuowanie dalszej rehabilitacji, żeby było można po prostu poprawić ten stan, tak?
1: I te środki, które będą zebrane, będą przeznaczone na rehabilitację.
3: Na rehabilitację, tak.
1: To są mieszkańcy Piecek?
3: Tak.
1: No i co podczas tej imprezy, co tego dnia 28 czerwca będzie się działo w Pieckach?
3: Przede wszystkim będzie rozpoczęcie piłką nożną nasze dzieci, bo to chodzi o grupę najmłodszych dzieciaczków. Będą grały między sobą mecze. Jak również między tymi godzinami, czyli od 9 do 12 będzie pani Justyna, która będzie robiła warkoczyki. Będzie pani, która będzie prowadziła zajęcia zumby, jak również będą gry i animacje taneczne, również przeprowadzone przez panią ze Szczytna, która również też przyjedzie do nas, aby nam pomóc w tym dniu. No dodatkowo będą smaczne domowe ciasta, naleśniki, gofry, wata cukrowa, lemoniada, na które zapraszamy dzieci i dorosłych. Wierzę, że będzie smacznie, miło i na pewno wyniesiecie stamtąd dużo takiej pozytywnej energii.
1: Dzień rodzinny na stadionie, który będzie połączony z zakończeniem sezonu piłkarskiego.
3: Tak.
1: I stąd ten mecz.
3: Tak.
1: Dlaczego warto przyjść na to wydarzenie? Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?
3: Przede wszystkim, żeby pomóc tym dzieciom, bo tak naprawdę to o nich tutaj chodzi, żeby zebrać te pieniążki, które naprawdę są potrzebne tym dzieciom. Przede wszystkim, no, można połączyć przyjemne z pożytecznym, bo z tego, co obserwujemy, mam nadzieję, że będzie piękna pogoda tego dnia, więc możecie przy okazji wziąć swoje dzieci i spędzić miło czas z nami tam na stadionie w tych godzinach.
1: A i ty jesteś taką inicjatorką, organizatorką tego wydarzenia?
3: No, można powiedzieć, że tak. Kocham pomagać ludziom. Jak widzę potrzebę i wiem, że mogę coś zrobić, to zawsze staram się to robić. Nie potrafię po prostu przejść obojętnie, kiedy widzę, że na przykład komuś się dzieje krzywda, czy po prostu są osoby potrzebujące, tak jak Oliwierek i mała Anaja.
1: I to tak naprawdę nie jest pierwsze wydarzenie charytatywne, w które się angażujesz, bo wcześniej w Mrągowie parę lat temu miało miejsce.
3: Tak, chyba to było 2 lata temu. Tak, również zbieraliśmy pieniążki na dzieci z Ugandy, wtedy to było, tak.
1: Tak, to wtedy akurat dla dzieci z Ugandy. A tym razem można pomóc dzieciom tutaj z naszego lokalnego podwórka,
3: gminy.
1: Tak, z Piecek. Co jeszcze w programie?
3: No tak naprawdę, no to już wszystko, można powiedzieć. Wierzę, że naprawdę będzie fajnie, bo zaoferowały się dwie firmy, którzy właśnie udostępnią nam dmuchańca dla dzieci, ale też gdzieś pomiędzy skontaktował się ze mną pan, który jeszcze nie dał nam takiej 100% pewności, ale wierzę głęboko, że na pewno będą z nami i również przyjadą ze swoimi atrakcjami, właśnie aby dzieci mogły skorzystać z tych właśnie takich atrakcji i fajnie się pobawić tam.
1: Jak to jest z tym pomaganiem? Jak to jest? Mieszkańcy chętnie angażują się w tego typu akcje? Chętnie wspierają i pomagają?
3: A to bywa, powiem pani szczerze, różnie. Tak naprawdę to się okaże. Jestem bardzo miło zaskoczona tym, jak naprawdę mieszkańcy Mrągowa się angażują w pomoc. Mieliśmy nawet ostatnio przykład tego, jak była zbiórka charytatywna u was tutaj w Mrągowie i została naprawdę zebrana bardzo piękna kwota.
1: Ale tu widać biegu.
3: Tak, ale tu widać taką jedność między ludźmi, że jest wiele ludzi, którzy się właśnie chcą angażować w pomoc innym i jak również osoby z zewnątrz, które przyszły, nie oceniając, po prostu przyszły, same też skorzystały, bo wierzę, że to i dla każdego z nas jest takie fajne przeżycie, nawet dla zdrowotności pobiegać trochę, wziąć udział w takim biegu charytatywnym, a przy okazji wesprzeć dziewczynki. I tutaj również mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Piecek, ale też mieszkańcy Mrągowa będą z nami tego dnia. Te osoby, które mają dzieci przede wszystkim, no bo tutaj tak naprawdę jest bardziej skierowane do dzieci te atrakcje, tak? Właśnie takie jak dmuchańce, czy wata cukrowa, czy te wszystkie takie gry i zabawy skierowane są do dzieci, dla dzieci. Także no zapraszam was serdecznie tego dnia do nas, do Piecek. A myślę, że nie ma daleko, więc...
1: Jasne. Widziałam post na twoim profilu w mediach społecznościowych, gdzie napisałaś, że nie rozumiesz podejścia ludzi, którzy nie chcą pomóc. Co to znaczy?
3: No, że nie ma takiej właśnie takiej jedności, takiej empatii do, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, tylko widzimy błędy lub jakieś tam historie rodziców i nie chcemy, właśnie jest taka uraza wewnętrzna gdzieś, że nie chcemy pomóc, bo rodzic coś robi nie takiego, co nam się na przykład nie podoba. A nie o to tu chodzi, tak? Bo dzieci są chore i wymagają rehabilitacji i moim zdaniem powinniśmy przede wszystkim patrzeć, że chcemy pomóc temu dziecku. Wesprzeć to dziecko, a nie jego rodzica.
4: I to się spotkało z twoim oburzeniem.
3: Tak, bo ja czegoś takiego nie rozumiem, nie akceptuję gdzieś wewnętrznie. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Nigdy nie chciałabym być w miejscu tych rodziców, żeby ktoś nie chciał pomóc, czy ja bym nie chciała pomóc na przykład dziecku ze względu, że nie lubię rodzica albo że mam coś do niego. Bo to już myślę, że jest nasza prywatna sprawa, a nie żeby być zamkniętym i otworzyć swoje serce na pomoc dziecku.
4: No oczywiście nie jest tu mowa o wszystkich, tak? Bo większość ludzi jednak gdzieś tam chce pomagać i
3: oczywiście,
4: chce się angażować w takie akcje.
3: Oczywiście, że tak, wierzę w to i widzę. To jest bardzo wiele ludzi, którzy po prostu dają i nie pytają nawet, tak? Nie chcą też zbytnio wnikać w to, tak? W historię rodziny, czy za przeproszeniem wyciągać brudy, tak? Tej rodziny na przykład. Tylko po prostu widzą, tak? Jest potrzebna pomoc i po prostu pomagają. I to jest piękne.
4: Mhm. Oczywiście, że jest piękne. No dobrze, 28 czerwca, tak. Piecki. O tak. Której rozpoczęcie?
3: Od 9 do godziny 12. Jeśli chodzi o dmuchance, to będzie to ograniczone, bo to będzie od 9 do 10. Jedynie ci państwo mogą nas wesprzeć od 9 do 10. Chyba, że tak jak właśnie mówiłam, przyjadą jeszcze ci drudzy państwo, to wtedy będzie jeszcze dodatkowo i wtedy będzie to do godziny 12.
4: No dobrze, wstęp oczywiście wolny, ale warto tak. Wziąć ze sobą jakąś gotówkę.
3: Tak, dokładnie. Także ci, co nie jedzą rano śniadań, to zapraszamy do nas, bo będą, tak jak mówiłam, będą i naleśniki, i gofry, i smaczne ciasta, więc miejcie puste żołądki, żeby tam się nasycić, ale też i wesprzeć właśnie naszą zbiórkę. Zbiórka odbywa się właśnie za pośrednictwem Fundacji Serce dla Maluszka.
4: A co, jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjść, a będzie chciał wesprzeć Anaję i Oliwierka, co może zrobić?
3: Możecie właśnie poprzez Fundację Się Pomaga lub przez Fundację Serce dla Maluszka. Anaja Brzostek lub Oliwier Oskroba. I wtedy tam znajdziecie właśnie link do zbiórki na Się Pomaga lub do Fundacji Serce dla Maluszka. Bo dzieci są w tych dwóch fundacjach, wiem, że zarejestrowane, zgłoszone. Dlatego mieszkańcy gminy Piecki, zwracam się do was z prośbą, abyście tego dnia przyszli i wsparli Anaję i Oliwierka, jak również zapraszam mieszkańców Mrągowa, abyście byli z nami tego dnia.
4: A ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była dziś Jolanta Jankowska, która jest inicjatorką tego wydarzenia. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
4: Teraz zmieniamy temat. Będzie o tym, by zachowywać ostrożność podczas prac polowych. Bo okazuje się, że około 1/4 najpoważniejszych wypadków rolniczych ma miejsce właśnie podczas żniw.
5: Najwięcej wypadków odnotowuje się oczywiście w okresie intensywnych prac polowych, szczególnie podczas żniw i zbiorów letnich, czyli tak naprawdę najczęściej od miesiąca czerwca do września. Według też danych KRUS-u około 25% wszystkich poszkodowanych w gospodarstwach rolnych ulega wypadkom właśnie w czasie żniw. W tym okresie występuje pośpiech, długi też czas pracy, zmęczenie oraz zwiększone wykorzystywanie maszyn rolniczych. No tutaj możemy wyszczególnić najczęściej, to są oczywiście złamania kończyn, skręcenia i zwichnięcia, urazy też kręgosłupa, stłuczenia, rany cięte i szarpane. No do najmniej przyjemnych oczywiście to amputacje palców lub kończyn przy maszynach rolniczych oraz urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie. Największą grupą stanowią urazy wynikające też z upadków. Ponad połowa wszystkich odszkodowań wypłacanych przez KRUS dotyczy właśnie właśnie takich zdarzeń. KRUS jest zaangażowany w prowadzenie działalności prewencyjnej. Są to przede wszystkim szkolenia dla rolników, kursy dotyczące bezpiecznego gospodarstwa rolnego, pokazy bezpiecznej obsługi maszyn, kampanie informacyjne podczas targów i dożynek, kampanie też promujące ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawów. Bezpiecznie z niebezpiecznymi też substancjami. Jest to taka akcja profilaktyczna, która dotyczy prawidłowego stosowania, jak i też przechowywania i transportu środków ochrony roślin, nawozu, paliw i innych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Obecnie KRUS prowadzi też kilka ogólnopolskich kampanii prewencyjnych, których celem jest przede wszystkim ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników. Działania te realizowane są w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś. I takie najważniejsze aktualne kampanie prewencyjne KRUS to przede wszystkim Dobrostan Rolnika. Jest to taka najmłodsza kampania KRUS-u, skupiająca się przede wszystkim na zdrowiu fizycznym i psychicznym rolników. Promuje ona profilaktykę chorób cywilizacyjnych, odpoczynek, właściwą regenerację oraz dbanie o kondycję psychiczną. Kolejną taką kampanią to jest Rola Rolnika w Upadku Unikał, kampania dotycząca zapobiegania upadkom, które nadal stanowią największą grupę wypadków w gospodarstwach rolnych. Następne to jest Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz. Kampania skierowana jest głównie do użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych. Ona przypomina o konieczności stosowania osłon, wyłączania napędu podczas napraw oraz przestrzegania zasad bezpiecznej obsługi sprzętu. Następna kampania to Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz. Kampania ta dotyczy bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz ograniczenia ryzyka urazów związanych z ich obsługą.
4: Mówiła Agnieszka Wasaczonek, zastępca dyrektora regionalnego KRUS w Olsztynie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: To będzie już druga edycja festiwalu Dowód na Mazurach. Justyna Malinowska, dzień dobry. Naszym gościem jest Benjamin Koc, prezes Fundacji Dowód. Dzień dobry, cześć.
6: Cześć, witam.
4: Co dokładnie kryje się pod hasłem Fundacja Dowód? To już jakiś czas temu, jak mieliśmy przyjemność się spotkać, o tym opowiadałeś, ale może przypomnij naszym słuchaczom.
6: Tak, no chętnie opowiem o tym dwuznacznym haśle. Dwuznaczne ze względu na to, że zaprasza dowód, to jest jego pierwsze znaczenie, a drugie, że zbieramy dowody na te susze i na to, co się dzieje z przyrodą na Mazurach, ale nie tylko na Mazurach i w Polsce, bo zbieramy świadectwa ludzi z całej Polski, którzy przyjadą w tym roku na festiwal, to jak u nich wygląda sytuacja z rzekami, z jeziorami, z mokradłami, z suszą. Jak możemy o tę wodę zadbać, też zastanawiamy się razem z nimi i zbieramy na to dowody, co działa, a co nie.
4: Mhm. W ubiegłym roku pierwsza edycja festiwalu, do jakich wniosków doszliście? Bo też takie pytanie padło, co się dzieje z wodą na Mazurach, więc co się dzieje z wodą na Mazurach? Czy już wiadomo?
6: No dużo, dużo rzeczy się dzieje. Na pewno jest zanieczyszczana pestycydami przez rolników, ale w ogóle to jest taki trend światowy, że trzeba teraz wszystko chemią podlewać. W związku z tym degraduje. Jest nie osuszane są, tylko schną mokradła, które były magazynami wody ze względu na niskie opady, na brak zimy. Żeglarze trochę zanieczyszczają jeziora, wlewając tam też chemię z jachtów, w sensie z mycia naczyń czy mycia się. Zanieczyszczamy też rzucając śmieci, rzucając pety, idąc do lasu i nie dbając o to, na co nadepniemy, czy jak głośno się zachowujemy. Generalnie to wszystko jest bardzo połączone. Że o ten ekosystem trzeba zadbać w całości, bo on jest całością i my też jesteśmy razem z nim całością. Że człowiek jest częścią tego ekosystemu i to jest w ogóle o dbaniu chyba też o siebie, o swój dobrostan i o dobrostan rzeczy naokoło.
4: Zanieczyszczenie wody to pierwsza kwestia, ale kwestia też suszy hydrologicznej, która od wielu lat dotyka też mieszkańców Polski, no i mieszkańców również Krainy Tysiąca Jezior.
6: Tak, jest jeziora rzeczywiście. W Kosowie Górnym te jeziora, które ja znam, tak 1,5 metra przez ostatnie 5 lat straciły poziomu. Trochę nie możemy nic z tym zrobić, bo to jest rzeczywiście kwestia klimatu w danym momencie, tych opadów, które się zmniejszyły. No ale możemy na pewno tę wodę zatrzymywać, to znaczy nie kosić trawników namiętnie. Nie podlewać ich w południe, kiedy to nie ma sensu. Możemy robić ogrody retencyjne, w sensie sadzić drzewa. Ratować mokradła. I wtedy tej wody troszkę dłużej będziemy mieli do niej dostęp, trochę dłużej.
1: Wspomniałeś wcześniej o tym, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń na Mazurach są właśnie jachty. To takie główne miejsce.
6: Czy w ogóle cały ten... Cała ta ilość łódek i motorówek, które są spalinowe i wyrzucają te spaliny gdzieś tam do wody, a poza tym bardzo dużo jest tych houseboatów, które mają te toalety na jachtach i jest mało punktów, w których jest możliwe oddanie tego, tych zanieczyszczeń. No i słyszałem o takich sytuacjach, gdzie firmy czarterujące, chcąc oszczędzić, po prostu korek wyjmują, żeby to nie w ogóle się nie zbierało.
1: Mhm. Fundacja Dowód powstała właściwie stosunkowo niedawno, ale przez ten rok myślę, że fundacja zaznaczyła swoje miejsce tutaj na mapie Mazur i jesteście znani ze swojej działalności.
6: No, rzeczywiście zrobiliśmy całkiem duży projekt w zeszłym roku, ten festiwal, pierwszy raz. To była taka zerowa edycja w sumie. Też nie wiem, czy przeszedłbym edycjami, bo nie wiadomo, jak ten festiwal będzie ewoluował, bo też nie wiadomo, jakby, że zbierzemy dowody, porozmawiamy o tym, ale co dalej, będzie trzeba się zastanowić też, więc to jest kolejny raz, w którym na większą skalę zaprosiliśmy dużo poetów, naukowców, aktywistów, ludzi związanych z przyrodą, pisarzy i też oczywiście wokalistów, i zespoły muzyczne, po to, żeby zebrać ludzi i społeczność wokół tego tematu wody i wspólnie znowu zastanowić się, co robić. No i wyciągniemy jakieś wnioski po tym wszystkim. Zapraszam też do wspólnych rozmów, bo będą takie gwiazdy w tym roku na festiwalu jak Natalia Przybysz, będzie Czesław Mozil, będzie Maria Peszek w praniu, będziemy mieli spotkanie ze Stanisławem Łubieńskim, z Adamem Wajrakiem, będzie Julia Fiedorczuk, Małgorzata Halber i wielu, wielu innych. Proszę śledzić naszego Instagrama. Niedługo też będzie strona tegorocznego festiwalu. Więc zapraszam. Zobaczcie, przyjedźcie do Krutyni. Wstęp jest wolny. W Urwitaucie też będziemy mieli jeden dzień wydarzeń w Kumaku, Centrum Bioróżnorodności. No i jeden dzień w praniu tego 29 sierpnia. Finał, gdzie zagra Maria Peszek.
1: Czy uważasz, że za waszą sprawą temat wody, temat oszczędzania wody czy temat tej suszy został tutaj głębiej poruszony na Warmii i Mazurach, ale też w powiecie mrągowskim właśnie?
6: Właśnie to ciekawe, bo po tym, jak zrobiliśmy festiwal w zeszłym roku, to powiat mrągowski też zorganizował swoją konferencję o wodzie w listopadzie. Więc to fajnie, że ten temat jest poruszany i też nie sądzę, że to jesteśmy takim inicjatorem tego, bo wydaje mi się, że wszyscy widzą ten problem i wszyscy próbują jakoś o nim rozmawiać, żeby znaleźć rozwiązania, czy oswoić się z tym strachem, czy oswoić się z myślą o jakimś deficycie, który może się wydarzyć, albo o tym, że rzeka Krutynia może wyschnąć na przykład. Chociaż teraz pada i trochę odzyskała poziomu, ale no rzeczywiście ostatnio jak byłem na kajaku, no to wiosło nie wchodziło, pióro wiosła nie zanurzało się w wodzie. W miejscach, w których wcześniej się zanurzało.
1: Tak, ekologia, ale też sztuka i teatr. Skąd ten związek właśnie wody z teatrem w przypadku Fundacji Dowód? Może wyjaśnisz naszym słuchaczom?
6: Ja jestem z zawodu reżyserem teatralnym i to pewnie z tego powodu, że teatr jest mi bliski i zajmuję się nim. No i też jeśli chodzi o działania teatralne w tym roku w Fundacji Dowód, to robimy lato w teatrze z młodzieżą z Mrągowa. Pomiędzy 10 a 21 sierpnia będą warsztaty taneczno-muzyczno-teatralne na podstawie książki Melchiora Wańkowicza na tropach Smętka. Będziemy tworzyli takie sceniczne płótno pod tytułem Sploty Przepływów. Będą też warsztaty tkackie. I z hydrofonami będziemy nagrywali dźwięki w wodzie, będziemy robili spływ z młodzieżą, więc zapraszam do zapisywania się na te warsztaty pomiędzy od 12 do 18 roku życia wiek uczestników. Na stronie Mrągowskiego Centrum Kultury można znaleźć o tym informacje, żeby się zapisać, i myślę, że w szkołach też już wisiały plakaty, a też na Instagramie Festiwalu Dowód też będzie taka informacja, więc zapraszam.
1: Czy udało się temat wody połączyć z teatrem w ubiegłym roku? Jak to wyszło?
6: W zeszłym roku zrobiliśmy spektakl taneczny Faza Dance Company, spektakl pod tytułem It's Deep But Not That Deep. No i woda jest wielką inspiracją w sumie do ruchu, do dźwięku, do jakiegoś też w związku z tą sytuacją protestu na ten temat. To też była młodzieżowa grupa taneczna, więc to była taka forma poszukiwania protestu i ukojenia jakiegoś takiego strachu.
1: Co będzie się działo w tym roku? Już częściowo powiedziałeś, że będzie wielu gości ze świata muzyki, sztuki.
6: Będzie na pewno performance na Łodzi, śpiewaczka operowa. Będzie płynęła wzdłuż Kurtyni, będzie śpiewała operowo. Będzie można podążać pieszo wzdłuż rzeki i słuchać. Będą warsztaty z cyjanotypii. To jest taka metoda drukowania słońcem, tak jakby, w sensie, że słońce naświetla papier z jakąś substancją i to się układa we wzory i to są takie obrazy powstają z tego. Będzie dużo też zajęć takich z jogi na Złotych Piaskach tam nad Krutynią. Będą warsztaty taneczne, będzie też znowu spektakl taneczny. No, tak, slam poetycki w praniu. Poeci, będzie spotkanie z podróżnikami. Warsztaty z opowiadania przy ognisku. Bardzo dużo ciekawych kierunków. W sensie, że każdy może znaleźć sobie swoją jakąś ścieżkę zainteresowania, bo festiwal w tym roku rzeczywiście jest bardzo bioróżnorodny. Jest o jakimś zatrzymaniu się, o przyjrzeniu się temu, co jest naokoło i po prostu o spotkaniu.
1: Fundacja Dowód poszukuje również wolontariuszy. Czym będą się zajmować?
6: Tak, no właśnie bardzo byśmy potrzebowali pomocy w takim gospodarczym działaniu, typu, że przygotowaniu placu do koncertu, że trzeba rozstawić leżaki, ławy, przygotować stoisko festiwalowe, pomóc przy tym stoisku, czasami po kogoś pojechać, coś przenieść, już mówiłem, porozmawiać z jakimś gościem festiwalowym, pokazać mu, gdzie jest jego nocleg, gdzie będzie miał wyżywienie, gdzie jest scena, gdzie są warsztaty się zaczynają, w ogóle tak, żeby ktoś był, kto może być taką latarnią morską, nawigacją dla gości i też dla nas światełkiem pomocy.
1: Będziecie się zgłaszać?
6: Przez naszego Instagrama najlepiej, albo przez Facebooka festiwalu.
1: Festiwal Dowód, lipiec, sierpień. Jakie lokalizacje pojawiają się w tym roku?
6: Krutyń, Urwitaut, czyli Kumak, Centrum Bioróżnorodności i Pranie. Mrągowo będzie ten Lato w Teatrze, będzie w Mrągowie.
1: Lipiec, sierpień, tak? Kiedy rozpoczynacie? Bo przygotowania rozpoczęły się już w ubiegłym roku, po ubiegłorocznym Festiwalu Dowód. No i też teraz rozumiem, że te przygotowania są już coraz bardziej zaawansowane. A tak naprawdę start festiwalu, to kiedy?
6: Otwarcie jest 4 lipca w Krutyni, w Stanicy Wodnej PDTK w Krutyni. Wystąpi zespół Przebiśniegi na otwarcie, tak po zimie. Przebiśniegi, pierwszy po roku. I Gabakulka tego dnia na scenie. Zapraszam.
1: To będzie w formie koncertu, czy jeszcze coś?
6: To będą
1: coś?
6: Koncerty.
1: Koncerty tak. Na początek, tak? A później co?
6: A później jeszcze będzie potańcówka PRL, afterparty. Później 12 lipca jest koncert zespołu Sutari. 19 lipca Natalii Przybysz. Ja tak mówię o tych zespołach muzycznych, bo warsztatów jest tak dużo, że nie jestem w stanie zapamiętać, jakie są dokładnie danego dnia. Więc zapraszam do naszego Instagrama czy Facebooka. A ja znam te kluczowe takie wydarzenia. 26 lipca będzie właśnie Czesław Mozil i Bisz z takim występem warsztatowców z Klejem Słowa. No i w sierpniu jeszcze zespół Dłonie, Moonrocks, Szafran, No i na koniec Maria Peszek.
1: Czyli cały weekend coś się będzie działo.
6: Nocne biwaki będą z marką Lesowik, z tymi od hamaków, marką, która polska firma, która robi hamaki. To będzie w pierwszy weekend w ogóle nocny biwak, że można się nauczyć nocnego biwakowania.
1: Jaki jest cel w ogóle tego przedsięwzięcia, tegorocznej edycji festiwalu?
6: Cel jest zwrócenie uwagi na to, co nas otacza, na przyrodę, która nas otacza, zauważenie jej, poznanie, co prowadzi, wydaje mi się, do szacunku i do współbycia jakiegoś takiego w zgodzie.
1: A co my wszyscy mieszkańcy możemy zrobić dla przyrody, dla ekologii, dla wody, żeby tej wody nie marnować, a wręcz przeciwnie oszczędzać, oprócz takich sztampowych, wiadomo, zakręcanie kranu i tak dalej?
6: No to już mówiłem, że można nie kościć trawników, żeby woda w trawie się magazynuje i nie paruje tak szybko. Można sadzić drzewa, robić ogrody retencyjne, można nie, jak się zauważy, albo jak w jakim się to, że jakieś zanieczyszczenia są wylewane do wody, to zaopiekować się tym tematem. Można gromadzić deszczówkę, żeby nie używać wody z kanalizacji. Założyć zbiorniki na deszczówkę i podlewać nią wtedy na przykład rośliny. To są takie główne tematy, a żeby się dowiedzieć więcej, to zapraszam na festiwal.
1: Ja serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszamy do udziału. W każdy weekend, tak jak już prezes Fundacji Benjamin powiedział, w każdy weekend coś będzie się działo w powiecie mrągowskim na Mazurach, więc warto śledzić i warto przyjść lub przyjechać. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Dzień dobry, przy mikrofonie Justyna Malinowska. Rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W naszym studiu jest Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam, miło mi.
9: Rozpoczynamy jak zawsze od B-klasy. 14 czerwca w niedzielę Start Kozłowo rozegrał u siebie spotkanie przegrane niestety ze Startem Kruklanki.
10: Od początku spotkania zdecydowana przewaga zespołu gości przełożyła się ona na szybkie prowadzenie w tym spotkaniu. Jako pierwsi bramkę zdobywają przyjezdni i od 15 minut prowadzą ze Startem Kozłowo 1-0. Kwadrans później Kruklanki podwyższają wynik spotkania na 2-0. Druga połowa to dalsza dominacja przyjezdnych z szansem i lekkie rozluźnienie w szeregach drużyny z Kruklanek, czego konsekwencją jest zdobycie, jak się później okazało, honorowej bramki przez gospodarzy w 82 minucie, a strzelcem bramki Dawid Kaczyński. Mecz kończy się przegraną 1-2. Start Kozłowo w całym sezonie zdobywa 17 punktów, kończy ten sezon na miejscu 9, 5 zwycięstw, 2 remisy i 13 porażek.
9: Przejdźmy do A-klasy. Tutaj 14 czerwca w niedzielę Żagiel Piecki również rozegrał spotkanie u siebie, tym razem z Orłem Czerwonka. No i to spotkanie zakończyło się zwycięstwem Żagla.
10: Spotkanie lepiej rozpoczęli goście, którzy do przerwy prowadzili 1-0. Goście w pierwszej połowie mieli szansę podwyższenia wyniku, ale nie wykorzystali przyznanego im rzutu karnego. Po zmianie stron Orzeł dalej ruszył do ataku, ale nie potrafił wykorzystać go do godnych sytuacji. Natomiast Żagiel wyszedł z dwoma szybkimi kontrami i nagle na tablicy wyników zmienił się wynik na 2-1 dla Żagla. Strzelcami bramek w 69 minucie Aleksander Loch i 2 minuty później Przemysław Kulik, 71 minuta. Orzeł dążył do wyrównania, ale dobrze w tym spotkaniu bronił bramkarz Żagla Tomasz Olender. Pod koniec meczu, po wybiciu rzutu rożnego przez gości, Żagiel przejął piłkę, przeprowadził szybko kontrę, którą zamienił na trzecią bramkę strzeloną przez Jakuba Wachowskiego i od 90 minuty gospodarze prowadzili już 3-1. Dzięki wygranej Żagiel podtrzymał drugą pozycję w tabeli A-klasy z dorobkiem 47 punktów i powalczył w barażach o grę w klasie okręgowej. Bilans Żagla w sezonie 2005-2006: 14 zwycięstw, 5 remisów oraz 5 porażek.
9: W miniony weekend Salent Boże rozegrał spotkanie z MKS-em Korsze. Niestety Salent punktów nie zdobył, punkty powędrowały do MKS-u.
10: Początek spotkania nie zapowiadał takiego wyniku. Przyjezdni do 56 minuty przegrywali 2-0. Bramki dla Salentu zdobyli w 36 minucie z karnego Jakub Kaszuba i 46 minucie Dawid Matusiak. Pierwsza część gry należała do gospodarzy, którzy wyprowadzali groźne kontry. W pierwszej części gry Salent mógł pokusić się o jeszcze dwie bramki, ale najpierw na przeszkodzie stanęła poprzeczka, a w drugiej sytuacji bramkarz Kors złapał piłkę na linii bramkowej. W drugiej połowie goście dokonali ważnych zmian w swoich szeregach, a efekt przyszedł już w 56 minucie. Korsze z rzutu karnego zdobywają bramkę kontaktową. 5 minut później Korsze doprowadzają do remisu i łapią już bliski kontakt z Salentem. Po niedługim czasie w 67 minucie drużyna przyjezdnych niespodziewanie wychodzi na prowadzenie. Salent jednak nie złożył broni, w zamieszaniu podbramkowym zdobywa trzecią bramkę, doprowadzając tym razem do remisu, a strzelcem bramki Filip Woźniel, 78 minuta spotkania. Końcówka spotkania bardzo nerwowa i ponownie dobre zmiany w drużynie gości. Losy spotkania rozstrzygają się w doliczonym czasie gry. Najpierw w 92 minucie Korsze wychodzą na prowadzenie, strzelając bramkę z karnego, a 3 minuty później w 95 minucie podwyższają wynik spotkania, wygrywając 5-3. Salent w całym sezonie zgromadził 23 punkty, 6 razy wygrywa, 5 razy remisuje i 13 razy przegrywa. Zajmuje na koniec sezonu 10 miejsce w tabeli.
9: Zajrzyjmy, co się dzieje w lidze okręgowej. Tutaj niestety nie za dobrze. Kłobuk Mikołajki rozegrał spotkanie w miniony weekend 13 czerwca, w sobotę dokładnie, z Węgorią Węgorzewo. No i tutaj niestety przegrana Kłobuka.
10: Drużyna gości Węgoria przyjechała na mecz mocno zmotywowana, aby wywalczyć miejsce w tabeli dające możliwość gry w barażach o pozostanie w lidze okręgowej. Jak wiadomo, Kłobuk już dawno pożegnał się z ligą okręgową, ale pomimo tego do końca walczył o dobry wynik w tym spotkaniu. Niespodziewanie dla Węgorii Kłobuk od 7 minuty obejmuje prowadzenie na listę strzelców, wpisuje się Konrad Małusz. Węgoria w 25 minucie wykorzystuje stały fragment gry, rzut karny i doprowadza do remisu. Pod koniec pierwszej połowy Kłobuk ponownie wychodzi na prowadzenie strzelcem bramki w 42 minucie Witold Umuński. Węgoria długo próbuje zmienić losy spotkania, a Kłobuk tym razem mądrze się broni. Do remisu goście doprowadzają w 67 minucie spotkania. Po golu kontaktowym w 75 minucie Węgoria wychodzi na prowadzenie. Kolejne bramki goście zdobywają w 87 i w 90 minucie, kończąc rywalizację wynikiem 5-2. Kłobuk zajmuje na koniec sezonu ostatnie miejsce w lidze okręgowej z bilansem 2 zwycięstw, 3 remisów oraz 25 porażek.
9: Przejdźmy do czwartej ligi. W minioną sobotę Mrągowia rozegrała spotkanie na wyjeździe z DKS-em Dobre Miasto. To spotkanie zakończyło się remisem. Punkt zdobyty. W innej sytuacji na pewno byłaby tu wielka radość, ale w takiej sytuacji no niestety to trochę za mało. Remis w grze o wszystko to stanowczo za mało. Tutaj powinno być zwycięstwo. Zdecydowanie.
10: No niestety. Początek spotkania to pewny atak gospodarzy. W 9 minucie zawodnik DKS-u oddaje strzał z przewrotki, ale dobrze interweniuje Michał Bejnarowicz. 2 minuty później po strzale napastnika DKS-u piłka zatrzymuje się na poprzeczce. W dalszej części gry ponownie swoich szans do zdobycia bramki szukali zawodnicy gospodarzy, ale na posterunku był nasz bramkarz. W 15 minucie swojej szansy w spotkaniu szuka Miłosz Oskierko, ale uderza koło słupka. Zdobyć bramkę próbuje również Łukasz Kuśnierz. Przy pierwszej próbie piłka po jego strzale minęła minimalnie słupek, przy drugiej próbie przeleciała nad poprzeczką. W 27 minucie na bramkę DKS-u strzela Miłosz Oskierko, lecz bramkarz gospodarzy tym razem dobrze broni. 3 minuty później DKS był bliski objęcia prowadzenia, ale piłka po strzale zawodnika gospodarzy odbija się od słupka. 32 minucie Mrągowia obejmuje prowadzenie po ładnym strzale Miłosza Oskierki. Jeszcze przed przerwą szansy na podwyższenie wyniku szukał Mikołaj Cybul. W drugiej połowie Mrągowia stwarzała nadal groźne sytuacje pod bramką gospodarzy. W 49 minucie po dośrodkowaniu Łukasza Kuśnierza do piłki doszedł Dawid Muszczyński, jednak uderzył koło słupka. W innej sytuacji na bramkę gospodarzy strzela ponownie Łukasz Kuśnierz, lecz zabrakło bardzo niewiele. Tuż przed końcem spotkania Mikołaj Cybul miał dogodną sytuację na podwyższenie wyniku, ale jego strzał został zablokowany, a w tym czasie gospodarze po przejęciu piłki przeprowadzili szybką kontrę. Piłka trafiła do zawodnika DKS-u, który oddał mocny strzał, nie dając szans naszemu bramkarzowi na skuteczną interwencję i doprowadzając tym samym do remisu. W 97 minucie Paweł Zapert miał możliwość wyprowadzić Mrągowi na prowadzenie i zdobyć cenne 3 punkty, jednak jego uderzenie było zbyt lekkie i bramkarz pewnie obronił ten strzał. Mrągowia zakończyła sezon na 14 miejscu. Aby mieć dalej szansę na udział w barażach, musi czekać na wynik meczu barażowego. Możliwość gry w trzeciej lidze Stomilu Olsztyn, który zagrał jutro z Warmią Grajewo. Jeżeli Stomil wygra tę rywalizację, podejmie drużynę zwycięską w meczu pomiędzy Sokołem Aleksandrów Łódzki a Mazowią Mińsk Mazowiecki. W przypadku niepowodzenia Stomilu Mrągowia spadnie do klasy okręgowej.
9: Teraz wszystko zależy więc od Stomilu i nie pozostaje nic innego niż kibicować drużynie z Olsztyna.
10: Mamy ten mecz właśnie w Olsztynie. Stomil podejmuje Warmię Grajewo, teoretycznie na papierze słabszą drużynę od tych następnych przeciwników, ale to tylko teoretycznie. My też graliśmy nieraz ze słabszą drużyną, a mecze remisowaliśmy albo nawet wręcz przegrywaliśmy. To jest piłka, to jest sport. Kibicujmy Stomilowi. Tym bardziej, że ważne by było też dla całego tutaj naszego świata, w naszym województwie piłkarskiego, żeby Stomil był wyżej. Jednak jest to cały czas jakaś marka dość wiodąca, zawsze w województwie. No, chcielibyśmy, żeby tak się to wszystko zakończyło. Liczymy na ten cały czas łód szczęścia. Niestety remisem doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że musimy liczyć jeszcze na inny zespół.
9: Podsumowując cały sezon piłkarski w powiecie mrągowskim, co możemy powiedzieć? Mrągowia walczy o utrzymanie w lidze, za to Żagiel Piecki stara się o awans do Ligi Okręgowej.
10: No fajnie by było, ponieważ z Ligi Okręgowej spada już, wiadomo, Kłobuk Mikołajki. Z tego co wiem, drużyna jest w ogóle w kryzysie, w ogóle cały zespół Kłobuk jest Mikołajki w kryzysie, bo wycofał się z informacji już, które mam, wycofał się w ogóle z A-klasy. Nie wiem, jaki jest powód, dlaczego to się tak wydarzyło, ale na tą chwilę Kłobuk nie przystąpił do żadnych rozgrywek seniorskich. Kolejna sprawa, jeżeli by Żagiel awansował w barażach, czego też im życzymy i kibicujemy jak najbardziej, żeby im się udało w tej klasie okręgowej, bo pod koniec mieli bardzo mocne uderzenie, zdobyli bardzo ważne punkty, podnieśli się z dość wysokiego miejsca na drugie miejsce, tak więc kibicujmy Żaglowi, żeby tej klasie okręgowej grał. Zasługują na to naprawdę, chłopcy podnieśli dość duży ciężar gry w ostatnich meczach i zdobyli ważne punkty. Wygrali też z liderem klasy okręgowej, z Orłem Czerwonka. Też ważne punkty i przypieczętowali te drugie miejsce. Fajnie by było, bo jeden spada zespół, drugi awansuje. Jeżeli Mrągowia by się nie utrzymał w tej czwartej lidze, to też to byłoby atrakcyjne, bo już byśmy mieli naprawdę takie prawdziwe derby w klasie okręgowej. Żagiel w okręgówce, my w okręgówce. No, dla kibiców fajna gratka i przyjemna atmosfera na pewno. Nie ma się czego wstydzić. Mrągowia ma naprawdę czwartej lidze, pokazała bardzo dużo. Niejednokrotnie rozmawialiśmy tutaj w studio, to cieszyliśmy się ze zwycięstw tych drugiego miejsca w czwartej lidze. Z Mrągowy zawsze się każdy liczył. Mrągowy to marka. Ja myślę, że jeżeli w przypadku nawet spadku do klasy kręgowej podejmiemy temat i weźmiemy się w garść, zrobimy wszystko, żeby ten jeden sezon jak najszybciej po tym jednym sezonie wrócić do czwartej ligi, do mocnej cały czas czwartej ligi, bo teraz padło bardzo dużo zespołów znaczących, dwa zespoły, Wikielec czy Zniżbia Piska. Kolejne kluby będą się wzmacniać, naprawdę 5-6 zespołów można walczyć o wejście do trzeciej ligi w tym najbliższym sezonie, tak więc będzie to cały czas, uważam, na tym naszym podwórku mocna liga czwarta. Cóż, jeżeli tak się wydarzy, to mówię, no my zrobimy wszystko, żeby się jak najszybciej podnieść, sezon przegrać w okręgówce i w następnym roku awansować do czwartej ligi, gdzie ktoś będzie spadał, my będziemy awansować, my będziemy świętować powrót na salony czwartoligowe.
9: Awanse cieszą bardzo, to na pewno, ale utrzymanie w wyższej lidze to jest nie lada gratka, to jest trudna sprawa.
10: No w tej sytuacji, jaka była teraz w tym sezonie, ten sezon też pokazał, że zespoły z bardzo wysokim budżetem finansowym, bo tak trzeba to powiedzieć, liczyły się w walce o wyższe cele i to było widać, bo do Concordii włączyła się Tęcza, która też zakończyła niespodziewanie zawody na bardzo niskim miejscu, ale włączyła się w tą grę. Wcześniej była mowa też i o Concordii, która zajęła trzecie miejsce. Niespodziewanie nasz rywal ostatni, DKS Dobre Miasto też. Uważam, że czwarte miejsce to jest bardzo wysokie jak na ich możliwości. DKS-owi Guda spada z ligi, Beniaminek, ale ja wierzę, że Stomin te wszystkie poprzeczki wysokie przeskoczy i awansuje do tej trzeciej ligi, a dzięki temu my będziemy razem z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie walczyć w barażach o pozostanie w czwartej lidze.
9: Tak, sezon piłkarski w powiecie mrągowskim już prawie dobiegł końca. Teraz kibice mogą zasiąść przed telewizorami i kibicować ulubionym drużynom na mundialu. Dziękuję.
10: Tak jest, dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Za nami ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 30-lecia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie. Tematem przewodnim wydarzenia było prawo, ekonomia i technika w zarządzaniu zasobami wodnymi, wyzwania regulacyjne i infrastrukturalne sektora wodociągowego. Justyna Malinowska, zapraszam.
11: Jędrzej Bujny, radca prawny, jestem doktorem nauk prawnych i od wielu, wielu lat doradzam spółkom komunalnym, odpadowym, wodociągowo-kanalizacyjnym.
12: Bo jest też taka specyficzny dział prawa, który się nazywa prawo wodne, może nie każdy o tym wie.
11: To prawda, tak, tak, tych specyficznych działów jest kilka, prawo wodne niewątpliwie do niego należy, jeszcze do prawa wodnego można dorzucić ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawę o gospodarce komunalnej, generalnie ten sektor wodociągowo-kanalizacyjny właśnie oparty jest na kilku takich dosyć specyficznych ustawach.
12: Przed jakimi wyzwaniami stają obecnie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne?
11: Wyzwania, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorstwa działające w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym są wielowątkowe. Są oczywiście wyzwania finansowe, wyzwania techniczne. Ja się skupię na wyzwaniach prawnych, bo jest ich naprawdę sporo. Po pierwsze, one są związane z przepisami, które już obowiązują tutaj. W szczególności mogę wskazać na przepisy dotyczące zatwierdzania taryf. Od kilku lat taryfy, czyli pewne narzędzia, które za pomocą których określane są stawki za wodę i za ścieki, określane są przez Wody Polskie. Jeszcze w 2016-2017 roku decydowały o wysokości cen rady gmin, tak, pospołu z gminnymi wójtami, burmistrzami, prezydentami. Trwa od kilku dobrych lat debata, czy nie wrócić do poprzedniego układu, więc jest nawet przygotowany pewien projekt, natomiast ten projekt ciągle nie został jakby

0: niedawno, po wielu, wielu miesiącach oczekiwania udało się wdrożyć dyrektywę dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Te przepisy obowiązują od kilkunastu dni i one już nakładają na dostawców wody, ale także na zarządców lub właścicieli budynków pewne określone obowiązki w zakresie oceny ryzyka. Na horyzoncie nawet nie, że majaczy, ale bardzo konkretnie pojawiła się dyrektywa, nowa dyrektywa unijna dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Polskie przepisy, które tą dyrektywę będą wdrażać, powinny, czy tak się wydarzy, śmiem wątpić, ale powinny się pojawić w połowie przyszłego roku i jeżeli się pojawią, a to się musi jakby stać, to sektor wodociągowo-kanalizacyjny stanie przed gigantycznymi wyzwaniami, paradoksalnie nie tyle prawnymi, bo te przepisy będą lepsze, gorsze, chciałbym, żeby były idealne, żebym ja jako prawnik nie musiał nic tutaj dodawać od siebie, natomiast niewątpliwie dostosowanie jakby gminnych systemów oczyszczania ścieków do tych przepisów unijnych, a za chwilę rodzimych, będzie wiązało się z gigantycznymi nakładami finansowymi. Nawet ciężko to policzyć, ale każdy, kto ten temat trochę zna, trochę ugryzł niejako, to niewątpliwie wie, że to będzie gigantyczny wysiłek finansowy dla gmin, dla sektora. To sobie trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć.
1: W Mrągowie wyjątkowy jubileusz. Zakład wodno-kanalizacyjny ZWiK Mrągowo obchodzi 30-lecie. No tutaj już z panem dyrektorem rozmawiałam o tych wyzwaniach, no i też o tym, jak ta strefa wodno-kanalizacyjna zmieniała się przez 30-lecia. Jeżeli chodzi o takie prawo wodne, jak to się zmieniało, jak to wyglądało wcześniej? Czy to prawo wodne wcześniej, takie 30 lat temu, obowiązywało?
0: No, to też jest fajny moment, bo nie dość, że mamy 30-lecie tutaj mrągowskich wodociągów, to może nie 30 lat, ale mamy 25 lat funkcjonowania ustawy tej branżowej, tej, która określa, można powiedzieć, boisko, na którym i reguły gry dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i dla ich klientów. Także mamy, można powiedzieć, aż albo tylko od 25 lat ustawę o właśnie o dotyczącą tego sektora. Wcześniej to było, czyli mamy ten akt prawny od 2001 roku. Wcześniej to było, nie chcę powiedzieć, puszczone trochę na żywioł, ale te lata 90. to był taki okres, jakby to powiedzieć, dopiero formowania się pewnych przepisów, bo 2001 rok to jest też prawo ochrony środowiska, to jest ustawa o odpadach. Po części było to związane z dostosowywaniem naszego systemu prawnego do przepisów unijnych, bo myśmy starali się skutecznie o akcesję do tej organizacji. No niewątpliwie, jak się tak patrzy na przepisy, to z roku na rok niestety, to muszę powiedzieć z żalem, jest ich coraz więcej. Tak? I to niewątpliwie nie ułatwia życia przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, generalnie spółkom komunalnym, bo to widać także w branży odpadowej. Czy nam się to podoba, czy nie? To jest trochę, można powiedzieć tak, wina jest tutaj rozłożona zarówno jakiś akt oskarżenia, w cudzysłowie, można kierować względem naszego prawodawcy, bo on tworzy coraz więcej tych przepisów, ale też prawodawca unijny nam wprowadza pewne akty, a jak już powiedziałem wcześniej, jesteśmy częścią Unii, musimy te akty implementować, także gdybym miał to tak spuentować, to niewątpliwie mamy coraz więcej tych regulacji, tak? Po części dobrze, bo jak rozumiem, ma to chronić klienta, ma to chronić odbiorcę, ma to chronić środowisko, ale z drugiej strony myślę, że byłoby nam bez części tych przepisów trochę łatwiej funkcjonować, gdyby ta pewna autonomia, pewna swoboda była pozostawiona.
1: Polska nie spełnia dyrektywy unijnej. Też co trzecia gmina na Mazowszu nie jest skanalizowana. Wiele gmin w Polsce, nawet tutaj na Warmii i Mazurach, nie jest skanalizowanych, więc no nie wygląda to najlepiej.
0: Tak, aczkolwiek ja bym powiedział tak, jasne, to jest pewien proces, który niewątpliwie trwa i trwać będzie, ale gdybyśmy spojrzeli, jak to wyglądało 15 czy 20 lat temu, to wyglądało dużo słabiej. Także ja tutaj jednak dostrzegam pewną pozytywną zmianę, no tylko trzeba sobie uświadomić, że nie jest to sprint, czy bieg na 400 metrów, tylko to jest maraton, albo nawet ultramaraton, tak? Albo bieg górski wręcz, także myślę, że jasne, potrzeba czasu, potrzeba tutaj też określonych środków finansowych. Myślę sobie, że prędzej czy później, zwłaszcza ja wspomniałem o tej dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, tak? Tam są pewne określone

0: pewne wymagania i nie uciekniemy od tego, tak bym powiedział. Albo jeszcze inaczej. To, że mamy pewne problemy, tak jak pani była uprzejma wspomnieć, to nie jest to efekt, myślę, przepisów, tylko pewnie braku środków finansowych ciągle jeszcze, tak, w gminach, żeby te standardy podciągnąć.
1: Jest pan radcą prawnym, zajmuje się pan prawem wodnym. Z jakimi sprawami zgłaszają się do pana przedsiębiorstwa wodne albo osoby fizyczne może też?
0: Gdybym miał wskazać taki pakiet głównych spraw, to niewątpliwie są to sprawy dotyczące taryf, tak, zatwierdzania taryf, bo tak jak wspomniałem, jest to niejako wyjęte jakby poza gminy. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą wchodzić w interakcje z wodami polskimi. Nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest to łatwe. Często pojawiają się tam spory co do wysokości taryf, więc niewątpliwie ta kwestia jest jedną z takich najbardziej typowych, choć oczywiście nie jest to jedyny taki pakiet. Często są to też sprawy dotyczące zamówień publicznych, czy wątki dotyczące relacji pomiędzy spółką a właścicielem, czyli gminą. Także tak, to są takie typowe tematy.
1: W Giżycku natomiast odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi kolei na Warmii i Mazurach.
2: Dzień dobry Państwu. My jako Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego już od dłuższego czasu bardzo mocno pracujemy nad rozwojem połączeń kolejowych w naszym regionie. I tak w ciągu ostatniego półtorej roku z 3 milionów pociągów kilometrów wzrósł już ten transport do prawie 4 milionów pociągów kilometrów. W tej chwili idziemy jeszcze dalej, o krok dalej, ale to dzięki współpracy, chciałabym podkreślić tą współpracę z ministerstwem, z PKP SA, z PKP PLK i z PKP Intercity. Oczywiście dzięki tej synergii, o której już pan minister powiedział, możemy tę kolej rozwijać. Szanowni Państwo, jesteśmy w Giżycku, więc powiem o połączeniach w Giżycku. Tutaj zwiększamy z 5 par do 8 par połączeń. Chcemy również, oprócz tego, że zwiększamy ilości połączeń na liniach istniejących, pracować nad tym, aby te linie, które zostały już wyłączone w latach ubiegłych, żeby je aktywizować. W tej chwili pracujemy nad linią w Mrągowie, potem do Mikołajek. Aktywujemy również linię do Olecka, a potem do Gołdapi. Mam nadzieję, że również uda nam się aktywizować linię do Węgorzewa. Na pewno zostanie zaktywizowana linia do Bartoszyc, a może, o czym zaczęliśmy ostatnio rozmawiać, również linia nadzalewowa. Bardzo się cieszę, że udaje nam się to rozwijać. Dla nas jest to bardzo ważne. Chcielibyśmy, aby połączenia kolejowe były takim priorytetem dla naszych mieszkańców, żeby to był taki pierwszy wybór, ponieważ jest to wygodne, dostępne połączenie. Walczymy z wykluczeniem społecznym, walczymy z tym, aby w małych miejscowościach mieszkańcy mogli jeździć i komunikować się jak najbardziej, nie tylko w województwie, ale też poza województwem, ale też zależy nam na tym, aby te duże aglomeracje miały połączenia, żeby miały jak najwięcej połączeń i żeby to rozwijało i gospodarczo, i społecznie nasze województwo, ale również też turystycznie.
3: Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo się cieszę, że spotykamy się właśnie w Giżycku, gdzie zarówno pan prezes, pan minister i pani marszałek przekazują nam tak fantastyczne i dobre wiadomości. To są dobre wiadomości zarówno dla naszych mieszkańców, ponieważ teraz zyskujemy dużo więcej połączeń, żeby dojechać do Warszawy, do Olsztyna, do Gdańska i w inne jeszcze części kraju, a nawet za granicę, poprzez połączenie do Lipska, przez Poznań do Lipska czy Berlina. Więc nasi mieszkańcy mają takie okno na świat, tak, czyli mogą dalej podróżować, czy docierać chociażby do lekarza, czy docierać do sanatorium, czy chociażby do pracy. Więc to dla naszych mieszkańców jest niezwykle kluczowe, ważne, za to bardzo, bardzo dziękujemy. Wiemy już, że w kolejnych planach są jeszcze kolejne kierunki, to nas bardzo, bardzo cieszy. Niezwykle ważne też, bo znajdujemy się na niezwykłym dworcu, bo za nami, zobaczcie, szanowni Państwo, mamy piękną taflę jeziora Niegocin. I chyba nie ma takiego drugiego dworca w Polsce, gdzie od razu po tym, jak dojeżdżamy na stację, to widzimy to, co do nas najwięcej przyciąga turystów, czyli przede wszystkim piękne jezioro, jezioro Niegocin, ale mamy jeszcze 4 inne, więc szanowni Państwo, też liczymy i bardzo serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że pan minister będzie nie po raz ostatni, dojedzie któregoś razu chociażby pociągiem, tak, bo z pociągu trochę inaczej świat wygląda, z innej perspektywy. Na to liczymy, że turysta do nas będzie docierał właśnie tym wygodnym środkiem transportu. Za to dziękuję, cieszę się. Myślę, że rzeczywiście to jest niezwykle ważny czas dla naszego miasta Giżycka. Dziękuję.
4: Dzień dobry Państwu. Ten rejon dość dobrze znam, bo rzeczywiście w czasie studiów wpływałem na niego czy nie, ale chyba jeszcze bardziej kocham jezioro Kisajno, bo tam przyjeżdżam na szczupaki. Więc znam ten teren, zmienia się rozkład jazdy PKP i od niedzieli zdecydowanie rośnie oferta dla wielu miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego. Takie miasta jak Giżycko, Ełk, Kętrzyn, Pisz, Szczytno, Ruciane Nida otrzymuje zdecydowanie większą ofertę. I teraz może tak przechodząc do szczegółów. Zacznijmy od Giżycka. Jesteśmy w Giżycku. Padały tu już te nazwy. Trzy nowe pociągi. Pociąg Mamry, pociąg Niegocin i pociąg Ukiel. Pociąg Mamry i pociąg Niegocin to są pociągi, które będą jechały z Wrocławia przez Poznań, Olsztyn, Giżycko, Ełk do Białegostoku, czyli mieszkańcy Giżycka otrzymają bezpośrednie połączenia z Poznaniem i z Wrocławiem. Te pociągi w Poznaniu będą skomunikowane z pociągami do Berlina.
1: W konferencji PKP wzięli udział m.in. Piotr Malepszak, minister infrastruktury, oraz Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska. Zapraszam. Lato to dla jednych czas wypoczynku, a dla drugich okres intensywnej pracy podczas żniw. To niestety także moment, w którym dochodzi do największej liczby wypadków i ciężkich urazów w rolnictwie. Liczba tych zdarzeń jednak z roku na rok maleje. Tłumaczy Agnieszka Wasaczonek, zastępca dyrektora oddziału regionalnego KRUS w Olsztynie.
6: Biorąc pod uwagę rok 2025, jak i obecny, możemy stwierdzić, że poprzez działania prewencyjne faktycznie wypadki maleją. W oddziale terenowym Giżycko w 2025 roku zanotowaliśmy 22 wypadki. W 2026 mamy na obecną chwilę 16 zgłoszonych. W oddziale terenowym Rągowo mamy w 2025 roku zgłoszonych 20 wypadków, w 2026 8, więc widzimy już tutaj znaczny spadek ostruda. W 2025 10 wypadków, w 2026 1 wypadek, więc jest imponujący tutaj spadek. W oddziale terenowym Iławan w 2025 23 wypadki zgłoszone, w 2026 6 wypadków, natomiast tutaj w oddziale w Olsztynie mamy 22 wypadki zgłoszone w roku 2025, zaś w 2026 11 wypadków. Rezygnacja też tutaj była jednej osoby ze zgłoszonego wypadku, czyli tak naprawdę mam zgłoszonych 10. W 2025 roku odnotowaliśmy narowistość i agresję zwierząt, która nie wynikała z ich fizjologii. Następnie też niewłaściwe usytuowanie urządzeń, maszyn i narzędzi na stanowisku pracy rolnika. W 2026 roku odnotowaliśmy niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, nieprawidłowo skonstruowane drabiny, podesty i rusztowania, nieodpowiedni też brak zabezpieczeń przed przechyleniem i osunięciem oraz zły stan i rozstaw szczebli. Dodatkowo był też zły stan nawierzchni, były one nierówne, śliskie i grząskie. Przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie zagrożenia. Kolejno nieodpowiednie przejścia i dojścia, zastawione, wystające też elementy, niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi bądź też środków i przedmiotów w pracy, narowistość i agresja zwierząt nie wynikające z ich fizjologii. Najbardziej tak naprawdę zapadają nam w pamięci te sytuacje, w których do tragedii dochodzi podczas wykonywania pozornie prostych, codziennych czynności. Często są to zdarzenia, które rolnicy wykonywali setki razy, wcześniej i dlatego też tracili czujność, weszła tutaj rutyna. Pamiętamy też o przypadkach, gdy ktoś chciał jedynie na chwilę oczyścić na przykład pracującą maszynę z zatoru bez wyłączania napędu. Niestety kończyło się to bardzo ciężkimi obrażeniami dłoni lub nawet utratą tej kończyny. Zdarzały się też upadki z drabin podczas drobnych napraw w gospodarstwie, czy też urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie podczas rutynowych wykonywanych prac. To właśnie takie sytuacje pokazują, że profilaktyka nie polega na skomplikowanych działaniach. Często tak naprawdę wystarczy zatrzymać maszynę, założyć odpowiednie środki ochrony lub poświęcić te kilka minut na ocenę ryzyka. Te kilka minut może zadecydować o naszym zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego nieustannie przypominamy, że bezpieczeństwo zaczyna się od codziennych nawyków i odpowiedzialnych decyzji. I o to apelujemy. Wiele zdarzeń wynika tutaj z braku osłon na maszynach, używania uszkodzonych drabin, śliskich i nierównych nawierzchni, które pokazują właśnie nam tutaj między innymi też statystyki, nieodpowiedniego stosowania obuwia i takiego pośpiechu, ale też i niewłaściwego obchodzenia się ze zwierzętami. Są to zagrożenia, które często można wyeliminować takim niewielkim kosztem lub przede wszystkim zmianą organizacji pracy.
1: Niestety statystyki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzają, że wielu rolników nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.
6: No tutaj spotykamy się właśnie z takim lekceważeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, braku też osłon na wałach przegubowo-teleskopowych, prowizorycznych instalacji elektrycznych, zły stan ciągów komunikacyjnych, pozostawianie też i narzędzi i maszyn w miejscach stwarzających potencjalne zagrożenia, ale też i wykonywanie prac przez osoby starsze pomimo ich ograniczeń zdrowotnych. Często też spotykane są również sytuacje, w których rolnicy przyzwyczajają się do istniejących zagrożeń i tak naprawdę przestają je zauważać. Przewożenie też osób w miejscach do tego nieprzeznaczonych, brak też stosowania środków ochrony indywidualnej, ta praca w pośpiechu i też przemęczeniu, wchodzenie na wysokość bez odpowiednich zabezpieczeń, pozostawianie dzieci w pobliżu pracujących maszyn. Uważam, że przede wszystkim też te działania prewencyjne KRUS-u mają ogromne znaczenie, ponieważ ta świadomość rolników znacząco wzrasta. To daje też takie długoterminowe liczby wypadków, które wskazują, że one wyraźnie maleją. Według KRUS-u w ciągu ostatnich 30 lat liczba zgłoszonych wypadków spadła o ponad 80%. To jest bardzo duży wskaźnik, pozytywny wskaźnik. W samym 2024 roku zgłoszono 9930 wypadków, czyli o 7,3% mniej niż rok ubiegły.
1: KRUS prowadzi szereg działań profilaktycznych w celu ograniczenia liczby wypadków przy pracy.
6: Taka bardzo ciekawa akcja, bardzo nam bliska w obecnym czasie, to Rolniku nie daj się kleszczom, program poświęcony profilaktyce chorób odkleszczowych, bardzo ważna. Dotyczy ona przede wszystkim boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu. Kampania ta przypomina o odpowiednim ubiorze, stosowaniu odpowiednich preparatów ochronnych i kontroli ciała po pracy w terenie. Kości stawy, też rolnika sprawy. Kampania promuje ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawu.
1: Zatem, żeby żniwa przebiegły bezpiecznie, kluczowe jest dokładne przygotowanie sprzętu, zachowanie czujności podczas pracy i odpowiednia organizacja. Należy bezwzględnie sprawdzić stan techniczny maszyn, zapewnić im odpowiednie wyposażenie oraz trzymać dzieci z dala od strefy roboczej. Teraz będzie trochę przyjemniejszy temat. W tym roku w Mrągowie będzie obchodzony wyjątkowy jubileusz. To 80-lecie mrągowskiego kształcenia pedagogicznego, które wiąże się z utworzeniem Państwowego Liceum Pedagogicznego, a miało to miejsce 1 września 1946 roku. Obecnie trwają intensywne przygotowania do obchodów tego jubileuszu.

0: Dzień dobry, Urszula Kuchcińska, absolwentka Liceum Pedagogicznego, rok 1969.
1: Teresa Zera, absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego, rok 1975.
2: W Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie przygotowania trwają do wyjątkowego jubileuszu. No to 80-lecie już przed nami, już w tym roku, już we wrześniu, więc trwają intensywne przygotowania. Na czym one polegają?
0: No, jest to przygotowanie do obchodów takiego 80-lecia powstania szkół pedagogicznych w Mrągowie. Nie będzie to zjazd absolwentów, ale spotykamy się tutaj wszyscy absolwenci spontaniczni, którzy tylko mają na to ochotę, aby pośpiewać piosenki, pieśni, które się kiedyś uczyliśmy.
1: Tak, jest to bardzo miłe wspomnienie. Już w trakcie spontanicznie rozmawiałyśmy i wspominałyśmy o naszych przeżyciach przez 6 lat. No ja w Studium Wychowania Przedszkolnego 6-letnie. Miło nam było i miło nam jest, że przyjeżdżają dziewczyny spoza Mrągowa i chętnie rozmawiają. Rzeczywiście, tak jak pani Ula wspomniała, miałyśmy zjazdy z wspaniałym balem, ze zwiedzaniem szkoły. Miałyśmy takie zjazdy 70-lecia, a w tej chwili postanowiłyśmy tak w gronie, chociaż zapraszamy wszystkich, którzy są absolwentami naszych szkół pedagogicznych, na nasze spotkania. O wszystkim będzie wiadomo na stronie Biblioteki Pedagogicznej w zakładce Nasze Szkoły Pedagogiczne.
2: Spotkania odbywają się kiedy? Można dołączyć?
0: Tak, oczywiście spotkania się odbywają od maja. Można dołączyć. Mamy te spotkania w każdą środę. Od 10 były, teraz o 12, ale ponieważ rok szkolny się kończy, to może wrócimy do godziny 10. To jest jedno, takie wspólne śpiewanie. Mamy też w zanadrzu zorganizowanie pięknej wystawy w Bibliotece Pedagogicznej. Będzie to miało miejsce we wrześniu.
1: I we wrześniu będzie spotkanie w takim otwarte, w większym gronie. Załatwiamy miejsce i to będzie miejsce w naszym parku. To znaczy pierwsze kroki już zrobiliśmy w Wieży Bismarcka u pani Iwonki. Także kiedy dokładnie, na pewno będziemy powiadamiali.
0: Tak, ta wystawa odbędzie się tutaj w Bibliotece Pedagogicznej. Natomiast tak jak Tereska wspomniała, będzie wspólne śpiewanie. Mogą dołączyć wszyscy mrągowianie, którzy mają ochotę pośpiewać. Zapraszamy wówczas na wieżę Bismarcka, pod wieżą Bismarcka. Będzie to na pewno miłe, spontaniczne spotkanie.
2: Czy coś jeszcze jest w planie?
1: No chyba, że ktoś ma jakieś pomysły jeszcze, to bardzo prosimy, będą wszystkie pomysły mile spełnione.
0: Myśleliśmy również o tym, że kiedy już przygotujemy określony repertuar piosenek, to staniemy sobie w różnych miejscach naszego miasta Mrągowa z tarczami Liceum Pedagogicznego, Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego, Państwowego Liceum Wychowania Przedszkolnego i zaśpiewamy mrągowianom te piosenki.
2: Takie jeszcze mam pytanie do pani. Czy właśnie ta szkoła w Mrągowie, Liceum Pedagogiczne, otworzyło dla pani taką drogę do kariery nauczycielskiej? Z tego, co wiem, to tak.
0: No oczywiście, ta szkoła otworzyła nam drogę do kariery nauczycielskiej, nie tylko. Tam nabyłyśmy pewności, a ja mogę powiedzieć nabyliśmy, bo byli jeszcze chłopcy, koledzy. I my nie boimy się stanąć gdziekolwiek i wykonać określone zadanie, które nam powierzono, czy które chcemy wykonać.
1: Tak, do dzisiaj pracuję w zawodzie nauczyciela, na dzień dzisiejszy w przedszkolu Kubuś i zawsze będę chwaliła naszą szkołę, ponieważ przygotowała nas w sposób wspaniały do wykonywania naszego zawodu. To, że kochamy dzieci, to jest swoją drogą, ale wszystkie narzędzia, których się nauczyłyśmy, wszystkie takie techniki pracy z dziećmi wyniosłyśmy właśnie z tej szkoły. I tu z tego miejsca chciałabym pozdrowić wszystkich naszych nauczycieli, profesorów, bo to oni zaszczepili w nas tą miłość do dziecka i pracę pedagogiczną.
2: No i może nas słuchają też koledzy, koleżanki.
0: z pewnością nas słuchają i cieszymy się bardzo z każdego spotkania z nauczycielami, z absolwentami, z uczniami naszej szkoły. Są otwarci, przytulamy się, uśmiechamy, nie stronimy od siebie.
2: Ale mówię, że koleżanki może nas słuchają z tego liceum, ze szkoły pedagogicznej, koleżanki, koledzy, i może, jeżeli nas słyszą, no to warto by było ich tutaj zaprosić.
0: Tak, oczywiście. Zapraszamy was serdecznie tutaj z wielką radością. Na pewno mury tejże biblioteki wchłoną wszystkich absolwentów, którzy mają ochotę przyjść.
2: Bo te drogi absolwentów trochę się rozeszły właśnie, nie tylko Mrągowo i okolice, ale też różne kierunki
1: nawet
2: w Polsce.
1: Nawet w świecie.
0: No tak. Oczywiście nawet w świecie, bo moje uczennice to pracują w Kanadzie i tam uczą polskie dzieci.
3: Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mrągowie uruchomiono w 1946 roku. Naukę przy ówczesnej ulicy Lenina rozpoczęło wtedy 63 uczniów. Głównym zadaniem placówki było przygotowanie uczniów do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej. Liceum pedagogiczne w Mrągowie zostało ostatecznie zlikwidowane 31 sierpnia 1969 roku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Noc Kupały, czy też Palinocka, to nic innego jak nazwy święta związanego z letnim przesileniem słońca. U Słowian było to radosne święto ognia, wody, płodności oraz miłości. Współcześnie również jest obchodzone w wielu regionach Polski, między innymi w Marcinkowie. W tym roku Mazurska Palinocka odbędzie się nad jeziorem Dzwon 26 czerwca. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Anną Wysuwą-Szefler z Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.
5: Wspominamy dosyć ciepło tą pierwszą Palinockę. Ona była taka dosyć kameralna. Wtedy jeszcze nie było z nami koła gospodyń wiejskich. Razem z Jolą przygotowałyśmy troszkę różnych informacji o zwyczajach ludowych. Chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom powiatu. Nie przypuszczałyśmy, że ta Palinocka rozrośnie się do takich rozmiarów, ale też chciałyśmy mieć w ofercie Biblioteki Pedagogicznej coś dla mieszkańców Mrągowa i okolic, bo jak wiecie Państwo, Biblioteka Pedagogiczna od wielu lat zajmuje się edukacją regionalną i w swojej ofercie mamy zajęcia dla dzieci z edukacji regionalnej, dla dzieci i młodzieży wszystkich poziomów nauczania. Natomiast nie mieliśmy nic takiego dla dorosłych, dla osób spoza placówek oświatowych. Więc tutaj na ten pomysł tak naprawdę podpowiedziała nam Magda Markiewicz z ogrodów swoich, prowadząc tam zajęcia w swoich ogrodach, podpowiedziała Joli Helis, która jest zarówno pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej, jak i właścicielką Mazurskiej Izby Regionalnej. Więc dziewczyny razem tak się zgadały, że można byłoby coś takiego zrobić fajnego w tej wsi Marcinkowo, jakąś imprezę, która byłaby dedykowana dla tej społeczności i dla turystów. Więc wymyśliłyśmy Palinockę, czyli Noc Świętojańską po mazursku. Pięknie to się też wpisuje w nasze działania związane z edukacją regionalną. I tak jak już wspomniałyśmy, pierwsza Palinocka to był 2015 rok. Pamiętam, że przygrywał nam mieszkaniec Marcinkowa, przygrywał na akordeonie syn państwa Olendrów. Były jakieś ciasta, pamiętam, ale to nie było takie zorganizowane jak teraz, że można naprawdę wybierać, przebierać i kupować, czego dusza zapragnie, nie tylko ciasta, ale i różne inne pyszności, i obiadki, i jakieś tam mięska, placuszki. Wtedy to było tak skromnie. Pamiętam, że jeszcze wtedy poprosiłyśmy w zaproszeniu ludzi, żeby przyszli w białych strojach, bądź owinięci prześcieradłami białymi, bo tak, taki jest też zwyczaj świętojański, że się w jasnych strojach przychodzi. Oczywiście to nie był nakaz, ale to tak fajnie wyglądało, bo rzeczywiście wszyscy się do tego dostosowali. I ten korowód taki biały w tych wiankach, panie i panowie, bo panowie też robili wianki z liści dębu, wyglądało to kolorowo i fajnie, aczkolwiek było wówczas może koło 50 osób. Ten wieczór palinockowy, świętojański zaczął się w izbie regionalnej, gdzie wianki były plecione. Przeszliśmy później korowodem nad jezioro Dzwon. Tam króciutko było jakieś, pamiętam, ognisko, jakieś zabawy, ale to nie trwało tak długo i nie było tak tego wiele. I wróciliśmy z powrotem do izby, żeby zakończyć ten wieczór. To była ta pierwsza palinocka. No, a to już od tamtej pory minęło ponad 10 lat. W zeszłym roku była 10. jubileuszowa, w tym roku już 11. Normalnie byłaby 12, ale pandemia nam pokrzyżowała plany, nie tylko nasze. Nie można było organizować imprez. Myślę, że warto też wspomnieć o osobach, które współuczestniczą, współorganizowały też tą palinockę. W późniejszych latach doszło koło gospodyń wiejskich i już jest takim, powiedziałabym, głównym organizatorem tej palinocki razem z biblioteką. Również wspiera nas sołectwo wsi Marcinkowo. Teraz te palinocki przybrały troszkę inny obraz. W tej chwili zawsze jest jakiś zespół ludowy, są różne niespodzianki, konkursy, zabawy, tańce. Naprawdę dzieje się i chciałabym, bo mam teraz okazję przypomnieć paru wykonawców, którzy się przewinęli przez te wszystkie lata. W 2018 roku można było obejrzeć spektakl słowno-muzyczny z udziałem młodych artystów z Enklawy Artystycznej i Teatru Insania pod kierunkiem Pawła Kisiela. Przy okazji nadmienię, że Paweł Kisiel w tym roku poprowadzi również tegoroczną zabawę. W zeszłym roku też prowadził, więc też jest związany od lat z palinocką. W 2022 roku wieś Marcinkowo obchodziła hucznie 600-lecie powstania swojej miejscowości i w ramach tych atrakcji była również palinocka. A w ramach tych atrakcji palinockowych z kolei był fantastyczny pokaz fantastycznego tańca ognia w wykonaniu pracowni tańca i ognia Transfuzja. Bo trzeba wiedzieć, myślę, że większość z nas wie, że woda i ogień są nieodłącznym, to są symbole Nocy Świętojańskiej. Więc spalono ogniska, stąd ta nazwa palinocka. Rzucano wianki na wodę.
2: No właśnie, no może takie pytanie jest, jak dawniej wyglądała ta Noc Świętojańska na Mazurach? To takie ważne święto było.
5: To stare pogańskie święto z czasem przejął Kościół, asymilując je z obrzędowością chrześcijańską. Święto jest to związane z letnim przesileniem słońca, zwane sobótką, nocą świętojańską, nocą kupały, a u nas na Mazurach właśnie palinocką. I to była wyjątkowa noc, pełna czarów, tajemnych mocy i miłości. Szczególnie młodzi ludzie czekali na palinockę, bo to wtedy się wówczas wróżyło, czy się wyjdzie za mąż, czy więc z tym były związane różne fajne zabawy. W tym roku też będą te zabawy. Oczywiście traktujemy to z przymrużeniem oka, po prostu bawimy się tą ludowością, bawimy się tymi zwyczajami, przypominamy sobie o nich. Tutaj nie ma żadnych takich jakiegoś gusła, czegoś, co jest niebezpieczne, bo z takimi różnymi opiniami się też spotykaliśmy, że nie każdy był chętny tej zabawie.
2: To takie bardziej nawiązanie do tradycji, przypomnienie, że takie palinocki, takie wydarzenia, takie obrzędy kiedyś miały miejsce tutaj na Mazurach.
5: Oczywiście, a jeszcze tak razem z Jolą, z wielką taką radością i dla tych niedowiarków, tych, którzy się obawiają uczestnictwa w takich zabawach, że sam Zygmunt Gloger, który był wybitnym badaczem narodowej kultury, powiedział: każdy naród, który pragnie własne życie rozwijać, musi w swoim piśmiennictwie, w swej sztuce, widowiskach, zabawach i rozrywkach podnosić, odtwarzać i wyzyskiwać obrazy obyczaju swojego z przeszłości i zachowywać piękniejsze zwyczaje praojców swoich. Więc my, idąc za tymi słowami, to jest dla nas takie motto przewodnie tej palinocki, po prostu przypominamy o tej ludowości, obrzędowości, no bo tak jest, że z tymi wszystkimi tradycjami, też świątecznymi, z innych świąt, wiążą się różne, jakby to określić, różne wierzenia, tak? Wierzono w różne rzeczy. I o tym właśnie chcieliśmy, a przy okazji to jest świetna po prostu zabawa. Chcemy, żeby ludzie się integrowali, bawili wspólnie, bo ta zabawa palinockowa zauważyłam od lat, że przyciąga rodziny, przyjaciół, ludzie przychodzą ze swoimi kocykami, koszyczkami i tak czasami od kocyka do kocyka wędrują, poznają nowe osoby, przyjaźniają się i jest to po prostu fajne. Ale jeszcze chciałabym wrócić, bo jest to dla mnie też bardzo ważne, że w ciągu tych kilku lat wystąpiła masa zespołów i wykonawców, solistów i chciałabym przede wszystkim przypomnieć Państwu o takich młodych wokalistkach. Izie Matwiejczyk, która przepięknie śpiewała na kilku palinockach. Iza jest też mieszkanką Marcinkowa i razem ze swoją siostrą, młodszą siostrą Alicją oraz Leną Szczęsną i Natalią Maksymiuk. Większość dziewczynek jest z Marcinkowa, jedna chyba z innej miejscowości, ale też te dziewczynki chodziły do szkoły podstawowej w Marcinkowie. Śpiewała również przepięknie Kasia Końpa, Maja Krysiak, cudowne dziewczyny, cudowne wokalistki, zespoły Biscanto, nasz mrągowski zespół, mrągowsko właściwie tam też i Sorkwit, tam są w tym zespole, członkowie zespołu też są z Sorkwit. Też chciałam bardzo duży ukłon w stosunku do Bożenki Danowskiej, która poprowadziła dwie palinocki, dała z siebie wszystko, jej sketch pamiętamy z 2022 roku, wykonała dla nas wszystkich wspaniały sketch, które zapamiętamy na bardzo długo, poprowadziła też całą zabawę, napisała scenariusz i to był też fantastyczne palinocki. Chciałam też zaznaczyć, że ta palinocka jest też dedykowana dla osób, które odwiedzają nasz piękny region, czyli do turystów. Otwieramy się na turystów. I co jeszcze? W tym roku zagra i zaśpiewa kapela ludowa Mieciu Graj z Piecek. Już powiedziałam, że będzie Paweł Kisiel prowadził. Będą konkursy, zabawy, tańce. Będą do zakupienia pyszności przygotowywane przez panie z koła gospodyń wiejskich Marcinkowskie Kaliny, więc warto mieć przy sobie gotówkę, bo można będzie płacić gotówką. Liczymy, już z Jolą tutaj wymyślamy scenariusz i różne zabawy. Piękną pogodę już zamówiłyśmy. Przyprowadźcie swoich przyjaciół, rodzinę, a my postaramy się, byście wesoło spędzili czas i tą 11. palinockę czas zacząć.
2: To wszystko 26 czerwca w Marcinkowie.
5: 26 czerwca o godzinie 18:00, jest to piątek.
2: I co się będzie działo tak mniej więcej? Scenariusz jest układany, czego na pewno nie zabraknie?
5: Na pewno nie zabraknie zabaw związanych z tradycjami ludowymi, związanymi ściśle z Nocą Świętojańską. A więc będzie rzucanie wianków na krzaczek i ten wianek, który się utrzyma na krzaczku, to ta panna wyjdzie za mąż w najbliższym czasie. Oczywiście będzie wicie wianków, to na początku w ogóle całej imprezy i rzucanie do wody, kiedy troszeczkę może będzie tak bardziej się ściemni. Będzie ognisko, będą tańce, no i jak co roku będzie czytana bajka przez Jolę, piękna bajka świętojańska z udziałem uczestników palinocki, więc będziemy wybierać też wróżki, będziemy wybierać czarownych panów, także będzie się, i będą konkursy. Przygotowujemy się do konkursów z nagrodami.
2: Co trzeba zabrać ze sobą na to wydarzenie?
5: Przede wszystkim dobry humor. Przede wszystkim przyjaciół, przede wszystkim rodzina, a tak, a przy okazji jeszcze kocyk, na którym można będzie sobie usiąść razem ze swoim towarzystwem. No jeśli ktoś chciałby, nie wiem, coś, to koszyczek swoich wiktuałów, no i oczywiście na ciepło będzie można kupić przy straganie koła gospodyń wiejskich te różne pyszności, to będą ciepłe jakieś tam potrawy, no i oczywiście ciasta.
2: Kwiaty do wiciewianków, białe stroje też?
5: Oczywiście białe, dobrze, że o tym przypominasz. Białe stroje jak co roku, aczkolwiek wpuścimy i w czerwonej bluzce, no, nie ma problemu. Dobrze byłoby mieć ze sobą kwiatki z pola i łąk, chociaż postaramy się, bo zawsze jak co roku staramy się, żeby też z kwiatów korzystać, tych, które my tutaj zerwiemy, ale też warto mieć przy sobie parę kwiatków.
2: Przypomnę tylko, że Mazurska Palinocko odbędzie się 26 czerwca w Marcinkowie.
5: O godzinie 18:00.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mieć na tu lat. Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej ma.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
12: Siemano, zaczął się najdłuższy dzień w roku, dzień, na który czekaliśmy bardzo długo, punktualnie o 10.26. Zacznie się astronomiczne lato. To jest naprawdę ostatnia prosta, ostatnie odliczanie. Odliczajcie z nami The Fate of Ophelia, Taylor Swift na początek. To jest weekendowe Melo, poka, siema.

Medusa, Don't Wanna Go Home. To oni robią tę magię na Tomorrowland. To oni sprawiają, że bilety rozchodzą się od tak, dosłownie, po pstryknięciu palca. I tak było też w tym roku. Ponad 3 miliony ludzi chciało je kupić, chciało się dostać. Ale cóż, nie jest tak łatwo, jak można by, jakbyśmy chcieli, żeby było. Można cały czas jeszcze pomyśleć o tym, by zgarnąć wejściówkę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam Meduza również zagra, tam również jest wspaniale i my również tam będziemy, chcielibyśmy się z wami spotkać. Flip It, Charlotte i Snoop Dogg w Melo Radio już teraz, weekendowym Melo, a za chwilę Felix Jan, Boy You Turn Me.

0: modelki, Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Uwaga, ostatnie odliczanie. Zegarki wjechała 10:26, a to oznacza, że oficjalnie powitaliśmy astronomiczne lato w tym roku. Potrwa oczywiście do 22 września. Dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, najdłuższy dzień w roku, więc nie zmarnujcie go, zaplanujcie go w jakimś fajnym miejscu, a w ogóle to dajcie znać, bo może już coś zaplanowaliście. Jak ten najdłuższy dzień w roku będzie wyglądał? Czekam na was przy WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
12: Mediamarkt.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
19: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie. Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz. Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
0: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
3: O reklamie.

Jackson i Agatino Romero, Pedro, również u Artura. Nie wiem, czy na działce, czy gdzie, ale chciałbym opowiedzieć wam o zdjęciu, które od Artura dostałem, bo to naprawdę jest warte uwagi. Radio ma tę przewagę nad innymi mediami, że może uruchomić waszą wyobraźnię, więc teraz wyobraźcie sobie trawnik, ale taki, wiecie, udeptany, dużo ziemi, widać jakieś takie łaty, pośrodku wkopana wanna, taka narożna, koloru niebieskiego, w środku wody tyle, co no mniej więcej w szklance, nie więcej, i Artur w tej wannie siedzi z podpisem "Jaki milioner, taki basen". Artur, jak podeślesz mi do siebie na miarę, to ja ci coś muszę od nas wysłać, żeby tam logo Meloradia przy tym się jeszcze pojawiło. A teraz Gips i Dope House numerem Win w Meloradiu. To jest Weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: proszę bardzo, 10.26 mamy lato. A dajmy jeszcze fajerwerki. Kto powiedział, że w czerwcu nie można strzelić fajerwerkami? Przynajmniej w radiu. Jak lubicie lato, to dajcie znać na naszym kanale nadawczym. Dajcie serducho.
1: A już o 11.00 zagramy.
0: Ale Farm & Body Talk. A jak już tęsknicie za zimą, to nie dawajcie. Może są i tacy, ja wiem. Zaraz do was wracamy.

Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.

No to wjeżdżamy w 11, ale Farben, René Miller z numerem Buddy Talk teraz, a za chwilę Armin van Buuren, In and Out of Love. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już zajmujemy się muzyką. Opoka, siemano.

0: Bob Sinclair, Chris, I Can Wait w weekendowe Melo. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku. No i jak ten najdłuższy dzień w roku u was wygląda?
1: Prawie 40 km będzie zrobione. Właśnie jadę pod Góreczkę, także przepraszam za tą zadyszkę, ale mam co robić. Także najdłuższy dzień. Zacząłem na sportowo.
0: Łukasz, pozdrawiamy, oby do mety. Dodam tylko, że Łukasz na rowerze te 40 kilosów dzisiaj chce zrobić. No, niezłe wyzwanie przy tylu stopniach na termometrach. A u was co tam słychać? Jak wygląda niedzielne przedpołudnie? Czekam na was na WhatsAppie, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach. Na dole znajdziecie WhatsApp, opcja do wysłania głosówki. A to już Michael Colfon, Treasured Soul w Melo.

właśnie was słuchamy. Proszę, odpiszcie. Właśnie teraz ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy słyszycie w radiu, że czytam to, co do mnie piszecie. Przedstawcie się chociaż, bo nawet nie wiem, kto to do mnie pisze. Ale jakbyście mieli ochotę nawiązać z nami kontakt, to WhatsApp do waszej dyspozycji. Sorry, papi, Topic G, już przed momentem.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Express Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak! Wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
0: O reklamie.
3: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Bądź duży, Natalia Nekiel w weekendowym Melo. To jest zabawa dla dużych dzieciaków. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy pierwszy raz poleciałem na Tomorrowland, to czułem się, jakbym trafił do jakiegoś najpiękniejszego Luna Parku na świecie. Tyle kolorów, tyle wspaniałych ludzi, tyle niezwykłych scen i super muzyki. Naprawdę warto na to czekać. A na co czeka Patrycja, która zgarnęła od nas to szczęście i oczywiście przeżyje Tomorrowland w tym roku razem z Melo Radiem?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No właśnie, bo ludzie tam są najpiękniejsi. Pozdrawiamy dziewczyny i widzimy się w Boom już niebawem. A wy niebawem być może też sięgniecie po coś takiego, po co sięgnęła Patrycja, po zaproszenie do przeżywania emocji. Milki David Guetta w Melo.

0: Gigi D'Agostino gra u nas Shadows of the Night, tu weekendowe Melo. Na zegarkach prawie południe. Od niespełna 2 godzin mamy już astronomiczne lato. Fajnie, że jesteście razem z nami w ten najdłuższy dzień roku. Dajcie znać, jakie macie na dziś plany.
1: A już o 12 zagramy.
0: Bo jak nie macie, to ja wam coś podpowiem za chwilę. Ale to za chwilę. Good Boys, Daya Albi, będą pierwsi.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowej, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie.
5: Cześć, wjeżdżamy w 12. Good Boys Day, Albi to jest pierwszy numer ode mnie, a potem Calvin Harris, który w tym roku pierwszy raz na Tomorrowland w Belgii. My Way to będzie numer od niego.

Halo, jeben w Melo Radio, gorący numer, bo gorąco na dworze. Dzisiaj ponad 30, znowu może pokazać termometr tu i tam. Dajcie znać, ile teraz u was, a ja mam protip dla was. Jeżeli macie ochotę się ochłodzić po kosztach, to proszę bardzo, stawiamy wiatrak. Uwaga, zamrażamy butelkę w wodzie, stawiamy przed wiatrakiem i włączamy go najmocniej, jak się tylko da. Warunek jest taki, że to działa, pod warunkiem, że ma się wiatrak. Jak go nie macie, to dzisiaj raczej będzie problem, żeby kupić. Może macie lepsze sposoby na to, jak się chłodzić w takie upalne dni, jak dziś, jak pierwszy dzień lata, jak 21 czerwca. Czekam na was na WhatsAppie. Kizo przed wami.

tak, żeby się pobujać trochę po południu w niedzielę. Bausa z numerem Magnetic. Głosujcie na swoje ulubione numery do 30 Meloradia, player meloradio.pl. Notowanie już czeka na was. Głosowanie ruszyło, a kolejny na antenie w piątek o 18:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: Po reklamie.

Jaki to jest numer? Ten Up The Love i Forest Movement w Melo Radio. Tak wam gramy w weekendowym Melo po 12. Robert wysłał fotę z jakiejś apki chyba. 22 kilosy na rowerze zrobione w 2 godziny. Pozdrawiamy i gratulujemy. No nie wiem, gorąco trochę chyba jak na rower. A jak za gorąco, to co zrobić? Jak się ochłodzić dzisiaj? No i tu przychodzi z propozycją Magdalena. Można się polać wodą z węża ogrodowego. Siebie czy sąsiadów dopytuję, bo wtedy byłoby chyba śmieszniej. Pozdrawiamy też Jarka Łukasza, Łukasza Jarka, 28 stopni. Na leżaku w cieniu da się przeżyć, napisał. No i to jest podejście do życia. Weekendzie trwaj.

0: Dzisiaj lato nie tylko w myślach, ale też na zewnątrz. U Sławka 31 stopni na zewnątrz, a w basenie 38. Dopisek taki od niego, u mnie dzisiaj jak w Turcji. Sławek, pozdrawiamy. No pięknie tam u ciebie, bardzo fajnie, przyjemnie. Wskoczylibyśmy chętnie, schłodzili się trochę w tym baseniku. Ale ja też nie narzekam. U mnie, niech ja spojrzę, 20 stopni, klimka działa. Może i basenów nie ma, ale też jest fajnie.
1: A już o 13 zagramy
0: Beauty and the Beat, gorący numer. Nicki Minaj i Justin o 13 punktualnie w Meloradio.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
11: Siemano, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już do was wysyłamy numer od Justina Biebera i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Opoka, siemanko.

No muszę przyznać, że niestety to moje ulubione, takie jedne z ulubionych. Anima Bad Angel w Melo Radio, a śpiewała Liza razem z nim. A młodość dla wielu z was, albo piękne wspomnienia z czasów, które chcielibyście pamiętać, to być może Scooter, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Tak, pojawi się w Kołobrzegu na festiwalu, który historią sięga 2003 roku. Wtedy wszystko zaczęło się w kołobrzeskim amfiteatrze, ale po kilkunastu latach po prostu tam zrobiło się za ciasno i trzeba było to przenieść na Podczele. I tam się właśnie spotkamy w tym roku i przez 3 dni będziemy bawić się razem. Bądźcie z nami w każdy piątek, Sunrise on Air na antenie Melo Radia i wejściowy na Sunrise Festival. A teraz coś od jednej z gwiazd tegorocznej edycji, The Logical Song w Melo.

Bartek pyta, czy on też tam będzie. Domyślam się, że chodzi o Podstrzelę, prawda? Użel, tak jest, Moving to the Sun. Jest właśnie w trakcie trasy koncertowej o tym samym tytule i w ramach tej trasy właśnie wystąpi na Sunrise Festival już za niedługo. Feel This Moment za kilka chwil.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Benvenuto al ristorante.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Znak. Ciao!
5: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Lama in my living room, Aaron Czupa i Little Sisnora w Melo Radio, to weekendowe Melo. Zaczęliśmy z grubego C, od dobrych informacji, że lato się zaczyna, że dziś najdłuższy dzień w roku, że 30 stopni na termometrach i super okazja, żeby wyskoczyć gdzieś nad jezioro, nad rzekę albo pokąpać się w przydomowym basenie. A to już przychodzą nam alerty RCB. Dajcie znać, jak u was, czy popołudnie zapowiada się burzowo i groźnie, bo mnie taka wiadomość w centralnej Polsce przyszła. Możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ale chyba jeszcze nie teraz, bo na razie słońce świeci.

0: Bledka Tańcz. Dobry moment, żeby potańczyć. Prawie 14. Dlaczego nie? Niech niedziela będzie najpiękniejszym dniem tego tygodnia, tego weekendu. Za chwilę zagramy coś pod nóżkę. Mam parę dobrych, mocnych propozycji. Zaczniemy od tego numeru.
1: A już o 14 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Siemanko, 14 na zegarkach, za chwilę podejmij wyzwanie, jeśli macie ochotę sięgnąć po meloskiety, to dzwońcie 321-321-777. Fast Cars and Superstars na początek. Opoka, cześć.

0: Show Me Love, Robin Schulz w Melo.
1: Podej mi wyzwanie.
0: No i co, miał być Nikodem, ale u niego burza z tego, co mówił, więc być może od internetu urwało mu kabel albo coś w tym stylu, więc robimy inaczej. Skoro u niego burza, chciałem poprosić go o to, żeby pokazał mi, jak ta burza brzmi. Proszę o to w takim razie was, skoro Nikodem się zmył, więc wyślijcie głosówki na naszego WhatsAppa, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jak sobie na smartfonach wbijecie nasz adres, to na dole jest okienko do wysłania głosówek. Pokażcie, jak brzmi najbardziej przerażająca burza, bo jak się oswoimy z tym, co złe, to potem nie będziemy się może tak bardzo tej burzy bać. Czekam. Najbardziej kreatywna burza. Oczywiście otrzyma ode mnie Melo z Kiety. A teraz Don't Leave i Accent w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, Henryka Mamil w Melo Radio. Gorące numery tylko u nas, bo tak podkręcamy tempo, jak to tylko możliwe. W końcu wielkie odliczanie do wakacji już zaczęte.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Meloratium Ronkowo. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny!
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: I to jest piękna gra!
19: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
18: Tak! Wiedziałem!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Vice Lania z numerem Stars, żeby nie było, że nie jestem słowny, to ja naprawdę chcę wysłać do kogoś z was skiety. Pytanie mi brzmiało, jak brzmi najstraszniejsza ze strasznych burz. No i proszę bardzo, odezwała się Marta.
1: Burza u nas w Piastowie dzisiaj brzmiała mniej więcej tak.
0: Przeżyjmy to jeszcze raz. A jeszcze raz. Marta, naprawdę z takimi burzami to ja mógłbym na koniec świata jeszcze dalej. Ściskamy cię mocno i skiety wysyłamy. Tylko aby burza przyszła, to uważaj, bo żeby nie przemokły. Chociaż do klapsów pasują, to trzeba przyznać. David Guetta i Alok teraz z numerem Run Run River. Fajny numer!

0: Uwielbiam. Uwielbiam po prostu i ten numer i Shimze. Fire, fire w Melo Radio. Ogień, a jak u ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, ja widziałem, że jest ogień na ulicach na przykład, bo tak z 200 typa przejeżdżało na deskorolkach ulicą, więc jak jeszcze się pospieszysz, to może ich dogonisz.
0: Z grillem w ręce jeździli, bo dzisiaj wszyscy grillują. Co chwilę dostaję jakieś zdjęcia, a to od znajomych, a to gdzieś na WhatsAppie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywają.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Just the way you are.
0: A jeszcze mocniej tych, którzy harują dzisiaj, bo przecież i tacy są. Bawcie się dobrze, po 15:00 Konrad Traczyk w Melo, a ja wracam za tydzień.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
7: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mójnowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowej, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mójnowo.pl. Osiedle Mójnowo. Bezpiecznie i zdrowo.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Koloracją brąkową. Słuchaj na 104,9 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Jakoś tak człowiekowi od razu przyjemniej na myśl o tym, że co prawda jutro poniedziałek, dzisiaj niedziela, ale w piątek zaczynamy wakacje. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Anima w Meloradiu na kwadrans po 15. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dorosłości? Że jak macie ochotę na przykład zjeść tort, to nie musicie czekać do urodzin. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Że na przykład za taką zachciankę Melo może wam zapłacić. Albo za zupełnie inną. Już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Meloradiu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, po co potrzebujecie siana. A już jutro takie siano będziecie mogli mieć do wydania. A my gramy dalej. Wish You Were Mine. Już teraz...

0: To Bob Sinclair, to Melo Radio, to 27 minut po 15. Za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, żeby nie zaliczyć przypału podczas internetowych zakupów. Jeszcze przed 16 zagra nam też m.in. Ed Sheeran, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
10: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM.

to Sound of Legend w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. Kupili na promce leżaki, a teraz nie będą mogli się nawet położyć. Taki filmik się ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawił. Jest ta stronka taka od taniego zamawiania rzeczy z zagranicy. No i tam trzeba mocno uważać, się okazuje. No bo ostatnio pewna rodzinka kupiła sobie właśnie 12 leżaków. No i co się okazało? Że one mają tak z 5 centymetrów. Także człowiek tam się nie położy, ale jak mają na przykład chomika, to będzie pewnie zachwycony.

Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to Omel Radio to Ignite. No i od razu, nawet jeżeli wracacie właśnie na przykład z nadmorza, z takiego weekendowego wypadu, to przyjemniej z taką muzą, prawda? No to po 16 oczywiście też podkręcimy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Oj, będzie można poruszać palcami na kierownicy albo nawet trochę gdzieś tam bioderkami na fotelu. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Meloradio mrągowo na 104,9 FM.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
13: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
14: Naprawdę?
13: Naprawdę.
14: Kaśka, wykuj te gminy. Wykuj plakaty.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: poniedziałkowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: No musicie mi wybaczyć, ja wiem, że jest gorąco, ale ja jeszcze tutaj tę temperaturę podniosę, bo Candy Night otwiera nam 16, a za chwilę też m.in. David Guetta. Konrad Straczek, witajcie, zapraszam.

Nie zwalniamy tempa w Meloradiu przy niedzieli. Topiki Becky G za nami, a Straż Miejska w Bogatyni pokazała ludzkie oblicze. Chłopiec tam ostatnio sprzedawał lemoniadę, no żeby tam trochę odciążyć swoją rodzinę, no ale ktoś stwierdził, że podkabluje i zadzwonił po Straż Miejską. Ta na szczęście zamiast mandatu wykupiła całą tę lemoniadę, no i też strażnicy stwierdzili, że całkiem smaczna. Można? Można. A wy jak zarobiliście swój pierwszy hajs w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki, odnośnik na meloradio.pl.

0: Asie klimatycznie zrobiło. W Bogatyni ostatnio strażniczki miejskie, które zostały wezwane do chłopca, który sprzedawał lemoniadę, wykupiły cały towar. A ja pytałem was o waszą pierwszą robotę. Kamil napisał na WhatsAppie Melo, że on zbierał butelki po okolicy, a potem oddawał je do sklepu, żeby trochę zarobić. No to ewidentnie wyprzedziłeś obecne czasy. Sandra z kolei roznosiła ulotki po blokach. Jak napisała, najgorsze było zawsze dostanie się do bloku z kodem. Jaka była pierwsza robota Don Diablo, to nie wiem, ale on u nas już za chwilę. To Melo Radio, zostańcie z nami.
1: Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
3: Skoda. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Będę był to ristorante.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
11: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
17: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
18: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
16: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
18: A miałbyś takie piękne życie.
19: No dramat.
17: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
18: Maracin
16: i Daria.

0: Iman Buck v Melo. Tak podkręcamy tempo, coraz bliżej Tomorrowland w Belgii. Tam będzie bardzo gorąco i niesamowite przeżycie przed nami, wami. To wszystko możecie zrobić razem z Meloradiem, tak jak Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wy też możecie do nich dołączyć. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii.

0: No tego numeru to można słuchać w zapętleniu. Justin Bieber i Nicki Minaj z Beauty and the Beat jeszcze przed 17 w Melo Radio. Po 17 też nieźle podkręcimy tempo. Oj, dużo dobrych numerów będzie.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Do tego bądźcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

Hit FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: 9.9. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
13: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
16: O reklamie.

0: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: All the time na dobre wejście w 17. Trochę sobie poczarujemy za chwilę też z Lady Gagą i w przygotowanej przeze mnie playce też chociażby Bibi Rexa. No to co, gramy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Dub Dogs na antenie Meloradia, kwadrans po 17, a ja słuchajcie, spojrzałem na kamerki internetowe w niektórych polskich miastach nadmorskich, no i patrzę trochę z przerażeniem, bo na plaży ludzie są, ale parawanów to tak w porównaniu do poprzednich lat prawie wcale nie ma, mimo że ludzie leżą. Także trzeba to szybko ratować, stawiajcie parawany, jak już będziecie na urlopach za granicą, to pamiętajcie o rezerwowaniu leżaków ręcznikami o 6, no i nie zapomnijcie o skarpetkach do sandałów. No, nasza polska tradycja musi przetrwać.

0: długo i szczęśliwie, czyli o sekrecie długowieczności. Będzie zagra nam też Katy Perry, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
14: Po reklamie.

Co zrobić, żeby przeżyć 117 lat? No, okazuje się, że najlepiej jeść jogurt. No to, że zdrowa dieta to podstawa, no to wiadomo przecież nie od dziś. No ale właśnie, pewna Hiszpanka tyle lat pożyła, robili jej różne badania, wyniki miała perfekcyjne jak dużo młodsza osoba. No a tym sekretem długowieczności miało być właśnie jedzenie jogurtu. No to jutro co? Wszyscy do sklepu kupują, jedzą, a potem ZUS nas znienawidzi, jak będziemy tyle żyli. Lumix Self Aware to świeżynka w naszej playce już teraz.

0: Robin Schulz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc my to tempo będziemy nieustająco podkręcali, no bo trzeba korzystać, trzeba się bawić, póki jeszcze jasno.
1: A już o 18 zagramy
0: Hurts. Chociaż wiecie, jak to jest. Jak słońce zajdzie, to też dopiero dobre melo się rozkręca. Punktualnie o 18 zagramy Hurts na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
7: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 18. No to my w Meloradio oczywiście jak zawsze podkręcimy tempo Hertz na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Rihanna i Calvin Harris. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Body Tag i Anne Farben w Melo. My podkręcamy tempo, a tak było w tym tygodniu.
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj czekiny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj brokaty, wy też tak możecie się cieszyć już jutro, zgłaszając się na meloradio.pl, ponieważ wy też możecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na meloradio.pl. No a ja trzymał kciuki.

0: Martin numer swój klimacik. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, 27 minut po 18. A za chwilę będę miał dla was ważnego letniego tipa. Zagra nam też Keanu Silva i Don Diablo. To już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu Prezent Marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalne.

0: Rádiom Ronkovo. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Dariusz.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tumoru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy Express Los.
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
19: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
5: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
5: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
5: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

To Melo Radio, to ATB i to już prawie 19. Czyli okazuje się, że prawie najlepsza pora, żeby otworzyć okno i wywietrzyć chatę. Czytam w internetach właśnie taki poradnik, co zrobić, żeby się w chałupie nie ugotować podczas upałów. No i jest kilka takich podstawowych zasad. Pierwsza to, żeby jak jest gorąco w ciągu dnia, nie otwierać okien i je pozasłaniać. A druga to, żeby wieczorem i na noc, jak już się właśnie zrobi chłodniej, szeroko okna otworzyć, zrobić najlepiej przeciąg, no i rano je pozamykać. Ja znam też wersję dla hakerów. Wystarczy sobie kupić klimę do mieszkania. Ale jak ktoś nie ma i cierpi tak jak ja, no to niech korzysta. The Bouncer i I Wanna to już teraz w Melo. Za chwilę też u nas m.in. Oliver Heldens i Wade Bird. To jeszcze przed 19.

0: Otwarta szyba w furce, ten numer, no i czego chcieć więcej? Dear w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo. No i po 19 oczywiście zwalniać nie planujemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Oj, będzie mocno. Zokaria punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
15: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
16: bakłażan.

0: 104.9 FM.
1: Jedziemy z tą 19. Andy Dusty z Okaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors, modelki i Włodarski. Oj, będzie się działo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jen i Kaskada, 13 minut po 19, a sławnie to się, słuchajcie, ostatnio trafił niezły gagatek. 20-latka, policjanci zatrzymali po tym, jak ukradł procenty z jednego ze sklepów i później też miał zakłócać porządek publiczny. Trafił do aresztu, spędził w nim noc, wypuścili go, no i co zrobił następnego dnia? No złapali go kilkanaście minut później na kolejnej kradzieży, tym razem kradł inne procenty, a do tego jeszcze pączki. No i teraz grozi mu 5 lat. No wielka afera, jakoś się chłopak chciał pocieszyć. You make me feel alive again.

James Hype za nami w Melo Radio, a już w wakacje. Do zobaczenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia będzie James Hype, będzie Hardwell, Morten Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo Radio, co jakiś czas rozdajemy wam wlotki. Także bądźcie czujni, bo Sunrise Festival to jedna z tych imprez, których w tym roku nie można przegapić.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
2: Jak tak, to Allegro.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
0: O reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A co gdybym powiedział wam, że jutro będziecie mogli pójść do bankomatu i wypłacić 200 zł nie ze swojego konta, no i to co najważniejsze, to nie będzie to też przestępstwo. Bo wystarczy, że jeżeli teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, no to już jutro to wszystko może stać się rzeczywistością. Napiszcie, na co potrzebujecie siana, a już jutro szansa na zgarnięcie 200 zł, które myślę, że przed wakacjami będą w sam raz.

Tam, tararam. No można pośpiewać, można. Czemu nie? W końcu jest niedziela. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, a po 20 też będziecie mogli pośpiewać, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my nieustająco podkręcamy tempo. Dobrego tego dnia wam życzę, wracam we wtorek po 18. Hej!

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
8: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW z Dunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
9: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
10: Przed nami Liga Siatkówki Plażowej Volley MGR 2026. To wydarzenie już 28 czerwca w Mrągowie. Jest Anna Malinowska, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Meloradia i witam też naszego gościa, bo w studiu Meloradia jest dziś Marcin Końpa, organizator tego wydarzenia. Dzień dobry, cześć.
11: Dzień dobry, witam wszystkich.
10: Jakiś czas temu mieliśmy przyjemność rozmawiać w studiu Meloradia i mówiłeś wtedy o tym, że chciałbyś reaktywować siatkówkę w Mrągowie. Czy udało się to zrobić?
11: Tak, od tego czasu prężnie działaliśmy razem z mrągowską grupą regatową, do której się przyłączyłem jako sekcja siatkówki i udało się osiągnąć nasz cel, czyli wdrożenie 4 drużyn do Ligi Wojewódzkiej Piłki Siatkowej w kategorii młodziczki, dziewczęta, juniorki, dziewczęta, Liga Kobiet Seniorek i Liga Kobiet Seniorów. I naszym małym sukcesem już było w pierwszym sezonie 3. miejsce w lidze kobiet seniorek.
10: Czyli to tylko kobiety grają w siatkówkę w Mrągowie?
11: 3/4
10: kobiet. A co z mężczyznami?
11: Mężczyźni są w delikatnie mniejszej grupie, ale na przyszły sezon też planujemy zaangażować i stworzyć grupę młodzieży, chłopców. A także dalej kontynuujemy z naszymi seniorami, można powiedzieć, bardzo dorosłymi facetami, ale bardziej można powiedzieć to w trybie amatorskim.
10: A jak to u ciebie jest? Dlaczego akurat siatkówka, a nie na przykład piłka nożna czy koszykówka?
11: Dlaczego siatkówka? Ja myślę, że historycznie Mrągowie był bardzo dobry poziom siatkówki i ja tak samo całą swoją historię z siatkówką wiążę tutaj z Mrągowem i z jakimiś małymi sukcesami naszymi. dlatego też powstał ten klub. Plus jest taki, że w okolicy mamy tak samo tylko jeden klub w Mrągowie i cały praktycznie powiat jest otwarty, żeby otworzyć nowy klub. Dlatego mój klub powstał tutaj na tym terenie.
10: A skąd twoje zainteresowanie siatkówką i twoja historia, kiedy się zaczęła?
11: Moja historia zaczęła się w gimnazjum w Pieckach, kiedy zaczęliśmy grać w siatkówkę i to był okres, w którym szliśmy do liceum i też byliśmy na testach w MKS Mrągowia i wtedy trzeba było zadecydować, czy lubimy bardziej piłkę nożną, czy lubimy bardziej siatkówkę. Razem z grupą przyjaciół niestety zakochaliśmy się w siatkówce i po prostu już poszliśmy tym torem.
10: A jak to było z siatkówką w naszym mieście do tej pory, czy nawet w naszym powiecie, dopóki ty się tutaj nie pojawiłeś z sekcją siatkówki?
11: Z tego, co wszyscy mówią, moi starzy znajomi z Mrągowa, ponieważ jestem od 3 lat z powrotem w Mrągowie, a ponad 12 lat mnie nie było tutaj, to ta reaktywacja następuje i oni są bardzo zadowoleni. Nawet osoby, które już 5-7 lat nie grały, wracają i grają z nami, trenują na co dzień. I na pewno historycznie było tutaj się bardzo dużo działo. Wakacje były zawsze ligi amatorskie rozgrywane, turnieje, cykle siatkówki plażowej. W okresie zimowym zawsze była liga siatkówki. Wszystkie szkoły zawsze reprezentowały nas na różnych poziomach powiatu, regionów i województw. I chciałem zawsze zobaczyć to samo. Także no, jesteśmy na najlepszej drodze, żeby teraz zaangażować też szkoły podstawowe, szkoły licealne. Już nawet w tym roku wypuściliśmy w liceum drużynę, która reprezentowała nas na Mistrzostwach Województwa w EO i zajęła 3. miejsce. Także są jakieś małe sukcesy i mam nadzieję, że będziemy nadal działać w tym kierunku, żeby to wszystko szło po naszej myśli.
10: W mrągowskich szkołach podstawowych zarówno piłka siatkowa, jak i ręczna jest bardzo popularna. Cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. A jak to jest później? Po szkole to się kończy? Dorośli nie mieli do tej pory gdzie trenować?
11: Tak, do tej pory na terenie Mrągowa spotykały się raczej grupy tylko nieformalne, a moim, można powiedzieć, naszego klubu celem jest to, żeby stworzyć system treningów dla amatorów oraz dla tych, którzy chcą bardziej profesjonalnie podejść i trenować bardziej konsekwentnie. I to jest cały cel naszego klubu, żeby właśnie zaktywizować lokalną społeczność do tego, żeby uprawiać jakikolwiek sport, a my oferujemy tutaj siatkówkę.
10: Siatkówka to nie tylko zima i zmagania w hali, ale też siatkówka plażowa. Mamy do tego warunki. W piłkę siatkową również można grać na plaży i też tutaj w Mrągowie. No i w związku z tym właśnie Liga Siatkówki Plażowej, która już 28 czerwca zagości w Mrągowie. Jak to będzie wyglądało? Bo to właściwie się zaczyna, tak? Pierwszy turniej 28 czerwca się odbędzie.
11: Tak, 28 czerwca odbędzie się pierwszy turniej, na który tak naprawdę organizacyjnie już się zbieraliśmy od 3 miesięcy, ze względu na to, że w zeszłym roku, warto zacząć od zeszłego roku, w zeszłym roku uruchomiliśmy boiska na plaży Grunwaldzkiej, równolegle do boisk na Ekomarinie i tak samo przeprowadziliśmy taki mini cykl, ale ze względu na to, że on był troszkę tak na ostatnią chwilę robiony, to nie miał takiego rozgłosu. W tym roku już ustaliliśmy, że taki cykl przeprowadzimy, Ligę Siatkówki Plażowej Volley MGR. I już zbieraliśmy się dłuższy okres do tego, żeby organizacyjnie to było poukładane. Pierwszy turniej 28 czerwca to jest turniej kobiet. Później na przemian kobiety z mężczyznami grają. I na końcu wakacji 23 sierpnia będzie wielki finał, gdzie 8 par z najlepszej z każdej kategorii wystąpi w grze o 10 tysięcy złotych, która to jest pula na nagrody i na nagrody rzeczowe i finansowe.
10: Jakie kategorie są przewidziane?
11: W Lidze Siatkówki Plażowej jest po prostu jedna kategoria open, czyli wszyscy się mogą zapisać. Zazwyczaj to jest przedział wieku między 14 a 55+. Także u nas jest kto pierwszy, ten lepszy i zapraszamy serdecznie wszystkich do zapisów.
10: Mhm. W jaki sposób można się zapisywać?
11: Mamy stworzone wydarzenie na Facebooku, w którym można wszystkie dane znaleźć, ale też linki będą dostępne na stronie internetowej mosmragowo.pl. W aktualnościach możecie znaleźć zawsze dane o nadchodzącym evencie i tam też będą napisy, zapisy, które linki będą wrzucane na 14 dni przed każdym eventem.
10: To nowość w naszym mieście, czy w ubiegłym roku pierwsza edycja była?
11: Można powiedzieć, że przedbiegi były w pierwszym roku, w zeszłym roku, ponieważ staraliśmy się zobaczyć, jaki będzie odbiór środowiska siatkarskiego i był bardzo dobry, dlatego w tym roku już oficjalnie rozpoczęliśmy z Ligą Siatkówki Plażowej i tak samo od września Liga Siatkówki Halowej Amatorska powstanie w Mrągowie.
10: Ale ta Liga Siatkówki Halowej już powstała?
11: Ta Liga Siatkówki Halowej już dostała dofinansowanie od miasta, już są hale zarezerwowane od początku września do końca października. Na początku sierpnia przeprowadzimy zapisy do tej Ligi Siatkówki Amatorskiej i będziemy, już można powiedzieć, grać. A miejmy nadzieję, od przyszłego roku już znajdziemy wsparcie z ministerstwa i będziemy dofinansowywać nasze ligi amatorskie i kontynuować to, mam nadzieję, przez kolejne 10-15 lat, tak jak kiedyś było w Mrągowie właśnie.
10: Czyli to znaczy, że wy teraz tak oficjalnie rozpoczynacie grać, no tak, jakby siatkówkę ligową, bo wcześniej też wasze spotkania się odbywały, ale tak mniej oficjalnie, czy jak to wyglądało?
11: Tak, dwa lata temu jak się spotkaliśmy, miałem grupę dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach i uczestniczyły tylko w amatorskich turniejach, ale pod koniec sezonu 2025 stwierdziły, że one chcą grać w lidze wojewódzkiej i stąd się wziął mój pomysł, żeby te dzieci wdrożyć w ligę wojewódzką. Nie było to łatwe, ponieważ przez większość sezonu przegrywaliśmy, ale dzieci były mega zadowolone, że mogą przyjść i uczestniczyć w meczach, które także streamowaliśmy na platformie TikTok, gdzie zyskaliśmy dużą popularność wśród dzieci i młodzieży. I mówię, w czterech kategoriach startowaliśmy: młodziczka, juniorka, seniorka i senior, gdzie największe sukcesy w lidze seniorek odnieśliśmy. A reszta po prostu miała super sezon na ogranie. Większość zawodników dalej jest z nami i dalej będzie startować w nadchodzącym sezonie. To jest ten, oczywiście ta grupa oficjalnych rozgrywek. Mamy nadzieję też przenieść się z Szczesna, gdzie reprezentowaliśmy gminę. Przenieść się z Szczesna do centrum naszego miasta na halę widowiskową w tym roku z meczami.
10: Czym różni się siatkówka plażowa od siatkówki halowej? Oprócz miejsca oczywiście.
11: Na pewno istotne są ze względu na zmianę miejsca warunki atmosferyczne, ponieważ na hali oczywiście zawsze gramy w obuwiu sportowym, nigdy nam nie kapie na głowę i to, czy jest słońce, czy wieje wiatr, nie ma wpływu. A na siatkówce plażowej te zmienne warunki atmosferyczne, czyli wiatr, słońce, deszcz, burza, ma wpływ na to na pewno, w jaki sposób te nasze zawody i nasze treningi się odbywają. Także my staramy się zawsze trenować, jedynie w najgorszych warunkach, kiedy leje deszcz, jest burza, oczywiście nie można, a tak to staramy się angażować dzieci, nawet jeżeli jest troszkę słabsza, troszkę chłodniejsza pogoda, żeby nadal uczestniczyły w treningach i meczach.
10: Siatkówka plażowa w tym roku w Mrągowie na plaży miejskiej, właściwie na Ekomarinie, będzie można zobaczyć zmagających się siatkarzy. To siatkarze z naszego powiatu, czy z zewnątrz też?
11: Z zewnątrz też. Tutaj z naszego klubu na pewno też bardzo dużo drużyn korzysta, bo oni oczywiście mieli wstępne informacje na temat turnieju, także starali się jak najszybciej zapisać, ale też mamy zawodników z Giżycka, zawodników z Olsztyna, zawodników z Bartoszyc, z Kętrzyna, także zapisy są otwarte i liczymy na to, że jak najwięcej osób zobaczy nasz cykl i miejmy nadzieję, że będzie coraz bardziej popularny. Z roku na rok będziemy mogli otrzymywać coraz większe dofinansowania na ten cykl.
10: Zmagania uczestników będą trwały przez całe wakacje właściwie i finał zaplanowany jest na 23 sierpnia.
11: Sierpnia, tak. W każdym turnieju są trzy turnieje na płeć. W każdym turnieju zawodnicy będą kolekcjonować punkty. I wtedy 8 najlepszych drużyn kobiet i 8 najlepszych drużyn mężczyzn spotka się w finale 23 sierpnia, w którym będą grali o super nagrody. Także mam nadzieję, dzięki temu, że tutaj jesteśmy w Melo Radio, wszyscy usłyszą, że mamy ekstra nagrody i będą starali się uczestniczyć w naszych turniejach po to, żeby mieć fajne zakończenie wakacji.
10: No i warto zebrać swój zespół, tak? No bo jednak to jest gra zespołowa.
11: Jest.
10: A co odnośnie właśnie tej ligi piłki siatkowej halowej, która ma ruszyć oficjalnie na jesieni, właściwie po wakacjach?
11: Tak, mam ruszyć bezpośrednio po wakacjach ze względu na to, że nasze drużyny młodzieżowe także zaczynają swoje ligi od października. Jesteśmy, powiem tak, delikatnie samolubni, ponieważ robimy to głównie dla naszych drużyn ligowych, czyli dla naszych młodziczek, dla naszych juniorek, dla naszych seniorek i seniorów. Ale oczywiście zapraszamy wszystkich z całego województwa do uczestniczenia w naszej lidze. My to traktujemy jako nasze ogranie przed sezonem lig półprofesjonalnych, trzeciej ligi wojewódzkiej. A przy okazji jako dobrą zabawę i spędzenie miło czasu na niedzielne wieczory, ponieważ to będzie się odbywało w trybie niedzielnych popołudniów na hali widowiskowej.
10: Jeżeli ktoś ma siatkówkę we krwi i chciałby się zapisać, co trzeba zrobić? Może dołączyć do tej ligi piłki siatkowej?
11: Tak, jak najbardziej zapraszamy wszystkich, a informacje będą oficjalnie na pewno wraz z miastem i ze sportowym Mrągowem wrzucone na początku sierpnia, gdzie już będziemy finalizować zapisy oraz wszystkie informacje zawarte w odnośnie tej ligi siatkówki halowej.
10: Ja serdecznie dziękuję. Oczywiście zachęcamy do wszelakich aktywności sportowych. No i oczywiście na początek 28 czerwca w Mrągowie rusza piłka siatkowa, plażowa. Warto się zapisać, warto śledzić informacje, no i wziąć udział w tych zawodach.
11: Dziękuję.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mrągowo.
10: To doskonała okazja, by upiększyć swoje otoczenie. Trwa konkurs Moja Posesja, Moja Wieś. W tym roku przewidziano 5 kategorii, zgłoszenia trwają. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Piotrem Piercewiczem, wójtem gminy Mrągowo. Będzie o konkursie Moja Posesja, Moja Wieś oraz o roli kół gospodyń wiejskich w małych społecznościach, a także o festiwalu, który już wkrótce zawita do Mrągowa.
1: Od blisko 30 lat tradycją gminy Mrągowo jest organizowanie konkursu Moja Posesja, Moja Wieś, który ma na celu przede wszystkim poprawę estetyki w naszych miejscowościach. To piękna tradycja, którą zapoczątkowano w latach 90. w tej gminie, a którą mamy przyjemność po dziś dzień kontynuować. Przez lata oczywiście formuła nieco się zmieniała, pojawiały się nowe kategorie konkursowe. W roku bieżącym przyjmujemy zgłoszenia w kategoriach nieruchomość wiejska, gospodarstwo rolne, agroturystyka, wspólnoty mieszkaniowe, a także wieś jako sołectwo, jako całe sołectwo też jest oceniane. Oczywiście oceniamy zgłoszone miejscowości, zgłoszone posesje w ramach tego konkursu. Mniej więcej w połowie lipca komisja konkursowa składająca się z pracowników urzędu, składająca się z części radnych gminy odwiedza wszystkie miejscowości, odwiedza wszystkie zgłoszone posesje i ocenia według swoich kryteriów. Zawsze uroczyste wręczenie nagród, przyznam szczerze, bardzo atrakcyjnych nagród, jeśli chodzi o nasz samorząd. Odbywa się podczas dożynek gminy Mrągowo, które w tym roku odbędą się w ostatnią sobotę sierpnia w miejscowości Grabowo. Ta ocena konkursowa oczywiście daje mnóstwo wyróżnień, mnóstwo miejsc na podium tego konkursu. Za tym idą naprawdę fajne nagrody, ale też nie to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o to, że mieszkańcy rywalizują pomiędzy sobą o to, kto ma ładniejszą posesję, kto bardziej dba o to, to wpływa na estetykę całej gminy i to jest naprawdę jeden z największych walorów tego konkursu.
10: Jakie są zasady uczestnictwa w tym konkursie?
1: Aby zgłosić się do konkursu Moja Posesja, Moja Wieś, należy zgłosić się bezpośrednio do Urzędu Gminy, do pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, którzy zgłoszenie przyjmą, lub też zrobić to za pośrednictwem sołtysa danego sołectwa. Myślę, że nasi mieszkańcy wiedzą, do kogo się zgłosić, jeśli chodzi o tę funkcję. Mamy 31 sołectw, sołtysi przekażą nam te zgłoszenia. Później też często chętnie uczestniczą w ocenach, oczywiście nie biorąc takiego realnego udziału w ocenianiu, bo wiadomo, że koszula bliższa ciału, więc sołtys z pewnością głosowałby na swoich mieszkańców najchętniej. Tu ta komisja zawsze musi być powołana niezależna, która nie ma związku bezpośredniego z naszymi mieszkańcami, tylko ocenia to rzetelnie. Te oceny później przekładają się oczywiście na wyniki konkursu. Zawsze, co roku nie ma co ukrywać, tych faworytów widać gołym okiem, bo widać w naszych miejscowościach, kto jak przygotowuje się do konkursu. Zachęcam także w tym roku naszych mieszkańców, by na ten dzień konkursowy, ale nie tylko, by na cały sezon byli fajnie przygotowani. To świadczy także o naszych mieszkańcach, ale także o całej gminie Mrągowo.
10: Dzięki temu konkursowi sołectwa miejscowości zmieniają swój wizerunek znacznie. Da się to odczuć, da się to zauważyć?
1: Tak, nie ma co ukrywać. W ostatnich latach mocno wzrosła społeczna chęć upiększania swoich miejscowości. Sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy dbają o te miejsce, przestrzenie publiczne. Bo te przestrzenie publiczne są oceniane w tym konkursie, ale oczywiście też dbają, bo chcą, by ich miejscowości wyglądały jak najlepiej. Mamy mnóstwo projektów zagospodarowań terenu, czy to plaż gminnych, czy skwerków. I to widać w naszych miejscowościach. Naprawdę mamy kilka takich perełek, którymi się lubimy chwalić. To jest choćby plaża w miejscowości Wierzbowo, czy też w miejscowości Kiersztanowo, a za chwilę powstaną kolejne miejsca, w których ta rekreacja i wypoczynek jest na pierwszym miejscu, czyli mówię chociażby o plaży w Ruskiej Wsi, która na lada dzień przejdzie modernizację i będzie dużo przyjemniejszym miejscem do wypoczynku.
10: Do kiedy można zgłaszać swoje posesje?
1: Na zgłoszenia czekamy do końca miesiąca, do 30 czerwca. Tutaj termin jest ostateczny, natomiast te oceny przeprowadzać będziemy w drugiej połowie lipca.
10: Co możemy powiedzieć o tych kategoriach? To są kategorie indywidualne, ale też grupowe, czyli cała wieś jakby jest całościowo oceniana.
1: Jeśli chodzi o kategorie konkursowe, to wieś jako całość. Tutaj oceniamy te przestrzenie publiczne, w których na co dzień przebywamy. Oto przede wszystkim jak kto dba o te przestrzenie. Gospodarstwo rolne, wiadomo, tutaj skierowane bezpośrednio do rolników, agroturystyka, także prowadzący agroturystyki w tej kategorii się mieszczą. Wspólnoty mieszkaniowe, tu akurat mamy kilkanaście wspólnot na terenie gminy Mrągowo, które myślę, że w liczbie kilku zgłaszają się co roku, ale tutaj też trwa rywalizacja i oczywiście główną kategorią jest nieruchomość wiejska. To jest powiedzmy indywidualne gospodarstwa domowe, indywidualne obejścia i tutaj to jest najliczniej zawsze obsadzona konkurencja.
10: Które z miejscowości gminy Mrągowo w ubiegłych latach zmieniły swój wizerunek, poprawiły estetykę wsi?
1: No jako wójt oczywiście nie chciałbym wyróżniać kogokolwiek, bo inni ci niewyróżnieni będą czuli się na pewno nieswojo. No ale z tego, co widzą mieszkańcy przejeżdżając także przez nasze miejscowości, to mamy na pewno kilku liderów i wśród nich bez kolejności żadnej ważnej, ale absolutnie w pierwszej dziesiątce zmieścilibyśmy Kosewo, Użyranki, Wierzbowo, Boże. Z pewnością na wysokim poziomie też Polska Wieś. Tutaj wiele sygnałów o tych ich instalacjach, które widać z drogi. Jest też wiele innych miejscowości, które warto to wyróżnić, o których nie mówię, ale na pewno widzą to mieszkańcy naszej gminy, nasi turyści, którzy to doceniają, a warto to docenić choćby miłym słowem dla sołtysa.
10: Mieszkańcy są coraz bardziej świadomi w kwestii dbania o swoje otoczenie?
1: Zdecydowanie. Widzimy to po ilościach i jakościach nasadzeń na swoich posesjach. Cieszymy się bardzo, że mieszkańcy wybierają naturę, a nie beton, bo jednak w przestrzeniach publicznych na wsi tej natury powinno być jak najwięcej. I to widzimy i po posesjach, i po naszych placach, które gospodarujemy w ramach projektów zagospodarowania przestrzennego. To stawiamy zawsze na naturę, na nasadzenia, na rośliny miododajne. Uczestniczyliśmy w kilku edycjach marszałkowskiego konkursu w tym zakresie. To warto doceniać i staram się doceniać choćby tym konkursem, ale też wiem, że ludzie oceniają nasze przestrzenie i to też jest na dobrym poziomie.
10: Co jest największym problemem w małych miejscowościach, jeżeli chodzi o estetykę? To zaśmiecanie, wyrzucanie śmieci przez przejeżdżających przez te miejscowości?
1: Z pewnością ma to ogromny wpływ. Troszeczkę sytuacja się ustabilizowała. Nie ukrywam, że te przestrzenie publiczne są czyste. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić naszej miejscowości, w której walają się śmieci po centrum. Oczywiście jest mnóstwo dzikich wysypisk śmieci, z którymi staramy się walczyć na różne sposoby, ale one się oczywiście znajdują także na terenie gminy Mrągowskie.

0: aspektu wizualnego, ma też mocno psychologiczny aspekt, czyli ci, którzy sprzątają, na pewno nie będą śmiecić. Na pewno będą dbali także przez cały rok o tę estetykę i będą upominać tych, którzy śmiecą.
1: W małych miejscowościach bardzo popularne są koła gospodyń wiejskich i coraz bardziej zyskują na popularności i nie tylko kojarzą nam się z kobietami, bo też i mężczyźni, ale też i młode kobiety chętnie dołączają i rozwijają swoje pasje i nie tylko umiejętności kulinarne, ale różne. Ile kół gospodyń wiejskich jest w gminie Mrągowo?
0: Obecnie na terenie gminy Mrągowo funkcjonuje 17 kół gospodyń wiejskich, które oczywiście są złożone z reprezentantów naszych mieszkańców. To lawinowo nam rosło w ostatnich latach i ta liczba 17. Oczywiście zachęcamy też inne jeszcze miejscowości do tego włączenia się, do stworzenia kół, ale jako gmina też postaraliśmy się, żeby tak było. Nasza współpraca to przede wszystkim świadome podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o pomoc tym kołom. Po pierwsze, w naszym budżecie gminy wygospodarowujemy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi co roku kilkanaście tysięcy złotych, by te kilkanaście tysięcy złotych było do zrealizowania, czy też za te pieniądze mogło być zrealizowane czy szkolenia, czy wyjazdy różnego typu, które integrują, ale też przede wszystkim uczą koła nowych umiejętności członków i członkini tych kół. Mamy w gminie powołanego koordynatora do współpracy z kołami i to też świetnie działa, bo ten kontakt pomiędzy urzędem a kołami jest skrócony do minimum i każda informacja jest przekazywana szybko i sprawnie. Mamy też mnóstwo inicjatyw, które nasze koła zachęcają do współpracy z nami. Oprócz takich spotkań wewnętrznych, gdzie planujemy sobie dany rok, mamy także mnóstwo integracji i fajnych rzeczy podczas festynów wiejskich, gdzie te koła się angażują i tu zdecydowanie chcemy im za to podziękować. Mamy też dożynki, które są naszą sztandarową imprezą i dzięki zaangażowaniu kół one tak wyglądają. Nie ukrywam, od roku 2025 poszliśmy jeszcze krok dalej i stworzyliśmy festiwal kół gospodyń wiejskich gminy Mrągowo, który odbywa się dość nietypowo, bo na terenie miasta Mrągowo. Na terenie miasta, bo my swoich wydarzeń wiejskich mamy sporo, natomiast też chcieliśmy nasze koła zaprezentować turystom miejskim, turystom, którzy odwiedzają Mrągowo na co dzień w sezonie. I w tamtym roku to wydarzenie przerosło nasze oczekiwania. W tym roku wiemy, że będzie jeszcze lepiej, bo jeszcze lepiej i efektywniej przygotowujemy się do tego wydarzenia, które już 11 lipca tego roku.
1: Przygotowania do tego wydarzenia już trwają? Coś więcej wiadomo?
0: Tak, zdecydowanie. Zaczynamy o godzinie 11 na skwerze Jana Pawła II w Mrągowie, czyli 11 lipca o godzinie 11. Będzie to na pewno łatwo zapamiętać. Oczywiście oprócz wszystkich specjałów, które przygotują koła, mamy także konkurs w tym roku na najlepsze pierogi festiwalu, które będzie oceniało profesjonalne jury. Mamy też występy muzyczne i tutaj wśród gwiazd na pewno są zarażeni folkiem albo kapela z Nowoszyszek. To są znane marki w tym folkowym świecie muzyki. I oprócz jedzenia, także dobre granie i to zapewniamy naszym wszystkim odwiedzającym. Wydarzenie potrwa do godziny 17. Zatem 11 lipca od godziny 11 do 17 zapraszamy na skwer Jana Pawła II w Mrągowie. To na pewno będzie jedno z fajniejszych wydarzeń w tym roku w kalendarzu imprez gminy Mrągowo, ale także myślę, że ważne wydarzenie w kalendarzu miasta Mrągowo.
1: Co jest głównym celem tego wydarzenia? Właśnie ta prezentacja kół?
0: Myślę, że elementy promocyjne, jeśli chodzi o to, co koła robią na co dzień, bo oprócz tego, że dbają o ten wizerunek naszych miejscowości poprzez promowanie różnych produktów, to też pokazują, że świetnie umieją się przygotować do takich wydarzeń i świetnie przygotować świetne dania z różnych rodzajów kuchni regionalnej. Także to na pewno będzie warto spróbować i przyznam szczerze, co roku wszyscy, którzy nas odwiedzają, z przyjemnością, z uśmiechami wychodzą i mówią, że wrócą za rok, także liczymy na Was, że i w tym roku do nas dotrzecie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Festiwal odbędzie się 11 lipca o godzinie 11 w skwerze Jana Pawła II w Mrągowie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: Latem zapotrzebowanie na krew gwałtownie rośnie. To przez większą liczbę wypadków drogowych i operacji. Jest Anna Malinowska. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Meloradia. Witam też naszego gościa, bo naszym gościem jest dziś Jacek Gajda, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Mrągowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Krew jest szczególnie potrzebna latem. Jak to jest z honorowym krwiodawstwem w okresie wakacyjnym?
3: Praktycznie co roku borykamy się z tym problemem. Ten okres wakacyjny, czyli można powiedzieć, że już miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień, no są trudne, jeżeli chodzi o honorowe krwiodawstwo, ze względu na to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, że więcej jest wypadków komunikacyjnych, tak? Więcej ludzi jeździ samochodami, jeździ motorami. Teraz dochodzą też wypadki na rowerach elektrycznych i hulajnogach elektrycznych, które są, można powiedzieć, tak samo drastyczne jak wypadki samochodowe. A honorowi dawcy krwi też mają urlopy w wakacje, też wyjeżdżają odpocząć. No i wtedy robi się lekki problem, jest większe zapotrzebowanie na krew, a mniej osób honorowo oddających tą krew.
2: A jak to jest w ogóle z krwiodawstwem w Mrągowie w tym okresie wakacyjnym?
3: No u nas można powiedzieć, że widać lekki spadek, ale nie chciałbym zapeszać jeszcze tego roku, ale w poprzednich latach radziliśmy sobie. Państwo zawsze odpowiadają, nasi krwiodawcy z Mrągowa, z miasta, z gminy, z powiatu mrągowskiego na moje apele i zawsze na te akcje stawiają się, także u nas można powiedzieć, że było dobrze, jest dobrze, tak? Zawsze na tych akcjach jest minimum 15-20, a zdarzają się i sytuacje, że jest 30-40 osób, także jest świeży, można powiedzieć, dopływ tej potrzebnej krwi w okresie wakacyjnym.
2: Takie standardowe pytanie. Kto może oddawać krew?
3: Też rozmawialiśmy już o tym, mówiliśmy to setki razy. Szanowni Państwo, krew może oddawać każdy zdrowy, który ma skończone 18 lat. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Chodzi tutaj o choroby przewlekłe, tak? Jeżeli ktoś ma zapalenie wątroby typu B, jest wtedy wyłączony z honorowego oddawania krwi. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, wysokie ciśnienie też eliminuje z honorowego oddawania krwi. Pozostałe osoby, które przejdą badania, czyli przejdą tą tak zwaną rejestrację w ambulansie, które nie mają problemów żadnych z nadciśnieniem, nie ma problemu, powinny tą krew oddać.
2: Jak się przygotować do oddawania krwi?
3: Jeżeli akcja jest na przykład w środę, tak jak w większości u nas dni, to najlepiej byłoby, aby dzień poprzedni, czyli wtorek, nie wykonywać żadnych, nie wiem, intensywnych prac, jeżeli jest to oczywiście możliwe, treningów, biegania, bo potem organizm pozbywa się mikroelementów, tak? Najlepiej byłoby odpocząć, dobrze się nawodnić, wypić minimum 2 litry wody, dzień poprzedzający oddanie krwi, w dniu samej akcji, czyli wtedy, kiedy tą krew oddajemy, zjeść lekkostrawne śniadanie, wypić też wodę, jeżeli mamy taką możliwość, no i z dobrym humorem przyjść pod Mrągowskie Centrum Kultury, tam, gdzie umiejscowiony jest ambulans, i oddać krew.
2: Zazwyczaj mówimy o tym, jak przygotować się do tego poboru krwi. Co robić po oddaniu krwi? Jak powinniśmy spędzić ten dzień?
3: No, dzień po oddaniu krwi i następny mamy ustawowo dniem wolnym od pracy, tak? To są dni, które są 100% płatne. Teraz już, które są wliczane do emerytury, zmieniło się rozporządzenie w 2024 roku. Szanowni Państwo, no po samym oddaniu krwi to uzależnione jest wszystko od człowieka, od organizmu. Jedni mówią, że odczuwają lekki spadek mocy. Znam też takich, którzy mówią, że oni w ogóle nie odczuwają, ale dobrze jest nie wykonywać żadnych treningów, prac fizycznych, intensywnych, marszów. W tym dniu starać się po prostu odpoczywać. Nawadniać i odpoczywać.
2: No ale na przykład samochód można prowadzić, ale jakieś takie dalsze podróże to może nie są zbyt wskazane.
3: Jeżeli wybieramy się w jakąś dalszą podróż, najlepiej nie planujmy oddawania krwi, a jeżeli już będzie taka sytuacja, że oddamy tą krew, a ta podróż będzie, to proszę robić sobie częstsze przystanki właśnie, nawadniać się, wyjść z samochodu, na świeże powietrze odpocząć i po prostu obserwować organizm, jak organizm reaguje na to oddanie tych 450 ml krwi.
2: Ostatni przedwakacyjny pobór krwi, ostatnia akcja w Mrągowie miała miejsce 17 czerwca. No i to jest ostatnia w czerwcu, ostatnia przed wakacjami. Kolejne dopiero w lipcu.
3: Tak, 17 czerwca. W ogóle czerwiec był takim specyficznym miesiącem, podobnie będzie w lipcu, bo mieliśmy akcję tydzień po tygodniu. Były to bardzo dobre akcje, bo z reguły jak jest tydzień po tygodniu, to przychodzi mniej osób, a tutaj jak zwykle mrągowianie, mieszkańcy naszej gminy, powiatu mrągowskiego nie zawiedli i razem w czerwcu oddało krew ponad 50 osób, zebraliśmy ponad 20 litrów krwi, także jak na miesiąc taki można powiedzieć już przedwakacyjny albo częściowo wakacyjny, to jest bardzo dobry wynik. Szanowni Państwo, 14 czerwca był też dzień międzynarodowy, dzień światowy, dzień tak honorowych dawców krwi, także dziękowaliśmy dawcom. Zresztą ja zawsze, czy to w postach w mediach społecznościowych, czy jak spotykam się z dawcami, honorowymi dawcami krwi, to im dziękuję za to, że po prostu są, że odpowiadają na te moje apele, że przychodzą, że oddają tą krew. Sami Państwo wiecie, że krwi nie da wyprodukować się w fabryce, tak? Jedynym źródłem na pozyskanie tego życiodajnego płynu jest organizm drugiego człowieka. Dlatego to jest ważne, żeby nas, tych honorowych dawców krwi, było jak najwięcej. No fajne, budujące jest to, że dochodzą nowe osoby, tak? Dochodzą coraz młodsze osoby, my pomału, ci honorowi dawcy, starzejemy się. No krew można oddawać do 60 roku. Można też oddawać po 60 do 65, jeżeli ma się zaświadczenie od lekarza, tak? Także no, z tego miejsca, korzystając tutaj z okazji, chciałbym wszystkim honorowym dawcom krwi z Mrągowa, z gminy Mrągowo, z powiatu mrągowskiego, w ogóle wszystkim, którzy oddają krew, bez względu na to, czy są Polakami, czy innych narodowości, podziękować za ten dar, który no, jest po prostu bezcenny.
2: Oczywiście, że to jest bezcenny dar. A jak to jest ze świadomością ludzi, mieszkańców Mrągowa, ale nie tylko odnośnie oddawania krwi? Cały czas krwi nie udało się wyprodukować gdzieś w laboratoriach, więc tylko drugi człowiek może krew przekazać potrzebującemu. No a jak to jest ze świadomością ludzi? Czy oni coraz chętniej oddają, coraz większą wiedzę mają na ten temat?
3: Wydaje mi się, że tak, że zmienia się świadomość zdecydowanie. Samo to, że kiedyś, początek lat 90. te akcje, w ogóle oddawanie krwi odbywało się całkiem inaczej. Dzisiaj sprzęt do poboru krwi, do tego cała ta akcja jak się odbywa, jest jednorazowego użycia, także nie ma w ogóle, nie trzeba się martwić, że zostaniemy zarażeni. Wcześniej jak to się odbywało, no to odbywało się na normalnych igłach i strzykach, które były wyparzane i jedną oddawał kilku dawców, tak? Dzisiaj sprzęt jest jednorazowego użytku, nie ma żadnego problemu. Mało tego, no świadomość społeczeństwa wzrasta, ludzie wiedzą doskonale, że no tej krwi niestety nie da się kupić, tak? Nie mogę wejść do sklepu i wziąć z półki butelkę krwi i powiedzieć, proszę, muszę to kupić, bo jest mi potrzebna. Żeby odbyły się operacje, Szanowni Państwo, żeby ludzie na oddziałach onkologicznych mogli funkcjonować, czyli przeżyć, no niestety my, honorowi dawcy, musimy tą krew oddać, tak?
2: Wracając jeszcze do tego 14 czerwca, Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi, w Mrągowie, w okolicach tego terminu odbyła się akcja poboru krwi. No i taki miły gest, bo dzieci przygotowały wyjątkowe rysunki. W mediach społecznościowych nawet można było zobaczyć krwiodawców z tymi pięknymi pracami.
3: Tak, tutaj pani Beata Jabłońska, pani z Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, zorganizowała taką akcję w szkole podstawowej numer 1, gdzie dzieci z okazji Dnia Honorowego Krwiodawcy zrobiły laurki dla honorowych dawców i na akcji 10 czerwca przyszła pani Beata i rozdawała te laurki honorowym dawcom krwi pod Mrągowskim Centrum Kultury. Było bardzo miło, laurki są piękne, widać, że dzieci robiły to z wielkim takim zaangażowaniem, z sercem. Naprawdę, ja otrzymując taką laurkę, szanowni państwo, wzruszyłem się po raz kolejny, bo mówię, wcześniej też na ten Dzień Honorowego Dawcy otrzymywaliśmy jakieś wyróżnienia, w sensie ktoś miło o nas powiedział, o tych honorowych dawcach docenił, ale taki prezent od dzieci, czyli płynący prosto z serca, moim skromnym zdaniem jest to no, najlepsze podziękowanie za to, co robimy.
2: Świadomość mieszkańców, ludzi co do oddawania krwi się zmienia, a świadomość i podejście pracodawców?
3: Wydaje mi się, że też, że dzięki temu właśnie, że być może pracodawcy, nie wiem, doszli do wniosku, przemyśleli to, że ta krew może być potrzebna też im. Była ostatnio taka rozmowa właśnie na akcji, rozmawialiśmy, bo był pan, który jest prywatnym przedsiębiorcą. No, pewnie ktoś powie, no słuchaj, i łatwo się rozmawia w mediach społecznościowych czy w radio o tym, że a ja to bym pracownika puścił, a dopóki nie jest się właścicielem firmy. No pewnie, że tak, ja to rozumiem, że właściciel firmy, który puszcza pracownika na 2 dni, tak wolnego po oddaniu krwi, no ponosi koszta jego utrzymania, ZUS-u i jego pensji. Ale szanowni państwo, no może być taka sytuacja, że właśnie ten pracownik, który pójdzie oddać tą krew, okaże się, że dzięki tej krwi pracodawca lub ktoś z rodziny pracodawcy, zostało mu uratowane życie, tak?
2: No na pewno niedobrze by było, gdyby cały zakład nagle poszedł oddawać krew. Znaczy dobrze i niedobrze oczywiście, plusy i minusy dla tego pracodawcy na pewno nie i dla całego zakładu. No wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
3: Dokładnie tak, aczkolwiek mówię, jeżeli jest taka możliwość i tak jak pani redaktor powiedziała, no wiadomo, że nie pójdzie cały zakład, bo raz, że no mijałoby się to z celem, tak? Ważna jest honorowe krwiodawstwo, aczkolwiek no, zachęcam wszystkich, którzy mogą oddawać krew, jeżeli mogą, mają możliwość, dogadane z pracodawcą. Znam takie osoby, które, żeby przyjść oddać krew, biorą sobie po prostu dzień wolny lub są na urlopie, oddają tą krew, właśnie szczególnie w tych okresach wakacyjnych. Szanowni państwo, ambulans do poboru krwi może być ustawiony wszędzie. Jesteście, nie wiem, w Gdańsku, na plaży, przechodzicie gdzieś koło galerii, często w Olsztynie w galerii, jak jesteście na zakupach, widzicie, że stoi ambulans, także nie muszą to być tylko dni w tygodniu, bo nieraz ambulans wystawiony jest w sobotę, w niedzielę. Teraz, szczególnie właśnie latem w okresie wakacyjnym, jeżeli jesteście gdzieś, macie możliwość, jesteście zdrowi, zachęcam was do tego, żeby tą krew honorowo oddawać, szczególnie latem. W tych miesiącach wakacyjnych. Znaczy ja zachęcałem i będę zachęcał do oddawania krwi przez cały rok, tak? Żeby nie było sytuacji takich jak jesteśmy na oddziale, jest pacjent, który miał mieć dzisiaj na przykład operację i przychodzi ordynator oddziału albo lekarz i mówi: dzień dobry panu, no operacja nie odbędzie się dzisiaj, bo brakuje krwi, tak? Nie mamy krwi, która jest potrzebna panu, żeby ten zabieg przeprowadzić. Chyba nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, dlatego chciałbym, wręcz proszę państwa zawsze o to, żeby te akcje, które są organizowane w Mrągowie, to nie muszą być tylko w Mrągowie, żeby zawsze, jeżeli jest to możliwość, było nas jak najwięcej.
2: Oczywiście mieszkańcy Mrągowa mogą też i jeżdżą do Olsztyna, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, żeby krew oddawać, no ale tutaj jest wiadomo bliżej i jeżeli jest taka możliwość, to można przyjść na taką wyjazdową akcję w Mrągowie.
3: Dokładnie tak, sporo mieszkańców jeździ do Olsztyna. Wiem, że mieszkańcy oddają też krew w Kętrzynie, w Giżycku. Szanowni państwo, no u nas z reguły te akcje odbywają się w środy. W tym roku mamy 6 akcji, które odbywają się w czwartki. Pozostałe akcje są w środy. No nie wszystkim ta środa też pasuje. Ja to doskonale rozumiem, ale wiem, że akcje odbywają się na przykład praktycznie co drugi czwartek w Kętrzynie. I dużo Mrągowian jeździ do Kętrzyna, ale zdarzają się sytuacje i były ostatnio takie, że do nas też, czyli do Mrągowa przyjechali państwo i z Kętrzyna, i z Biskupca i nawet z Lidzbarka Warmińskiego. Także no po prostu nieważne gdzie, zawsze o tym powtarzałem i mówię, ważne, żeby tą krew oddawać, tak? Zawsze w mediach społecznościowych pisząc, tworząc posty po akcji, podaję ilość osób, które były, ilość krwi, którą zebraliśmy na danej akcji i od początku roku. Te dane są, proszę państwa, bardziej podane po to, oddawanie krwi to nie rywalizacja. Pewnie, że fajnie jest, jak co roku jest więcej tej krwi zebrane. W granicach 300 litrów rewelacją byłoby, gdyby nigdy w naszym kraju tej krwi nie zabrakło. No ale niestety zdarzają się takie sytuacje nawet teraz. 3 dni temu jeszcze patrzyłem na stronie Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Potrzebne są grupy krwi minusowe. Często ich brakuje. No i tych dawców z tymi grupami minusowymi jest mniej.
2: Dziękuję bardzo. Najbliższy pobór krwi w Mrągowie odbędzie się 8 lipca.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: Latem drastycznie rośnie zapotrzebowanie na krew. Wskutek wypadków i wyjazdów stałych dawców zapasy maleją. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś z Jackiem Gajdą, prezesem Mrągowskiego Klubu HDK, będziemy rozmawiać o krwiodawstwie. Jak często można oddawać krew?
3: Mężczyzna i kobieta teraz co 8 tygodni, z tym, że kobiety nie mogą oddać krwi więcej niż 4 razy w roku. Skróciły się te okresy, bo kiedyś kobiety mogły oddawać krew co 12 tygodni. No tak to ktoś wyliczył. Chodzi tutaj też o zdrowie honorowych dawców. Te 8 tygodni to jest ten czas, gdzie organizm po tym oddaniu 450 ml się zregeneruje. Znaczy on się regeneruje wcześniej, ale po prostu żebyśmy doszli do siebie, uzupełniły się wszystkie składniki, to te 8 tygodni powinno wystarczyć.
2: Czy oddawanie krwi uzależnia?
3: Uzależnia w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja mówię tylko ze swoich odczuć, tak? Można powiedzieć, że się uzależniłem, ale w tym dobrym sensie, bo szanowni państwo, no tyle lat oddaję tą krew, oddałem ponad 40 litrów i zawsze jak idę na tą akcję, wiem, że będę tą krew oddawał, to jednak taka adrenalina jest, myśli, jak ta krew sobie spływa do tego woreczka, że kolejny raz robię coś dla innego człowieka, robię coś za darmo, bez żadnych zależności, tak? Bo ja naprawdę nie wiem, komu ta krew zostanie oddana. No na tym polega właśnie honorowe krwiodawstwo. Ja kiedyś powiedziałem, napisałem w mediach społecznościowych, że my nie oddajemy krwi dla medali czy odznak. Pewnie, że miło jest, jak ktoś o nas pamięta, tak? Robimy raz w roku spotkania tych honorowych dawców. Odbywa się to na sesji Rady Powiatu, tak? Przychodzi pan prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, pan Paweł Długoborski, starosta mrągowski wręcza wtedy razem z prezesem te odznaki, odznaczenia, czy to są pierwszego, drugiego, czy trzeciego stopnia, czy zasłużone dla zdrowia narodu. No jest to bardzo miłe, tak? Każdy jakiś tam dyplom uznania, no w ogóle fajnie jest, jak się czyta, że kolejny raz mrągowscy honorowi dawcy pokazali, że życie drugiego człowieka nie jest im obojętne. Ale mówię, my w większości honorowi dawcy, mogę powiedzieć w 100%, oddają tą krew ze świadomością tylko i wyłącznie ratowania ludzkiego życia.
2: Jakie to jest uczucie? Dzielenie się częścią siebie w taki właśnie sposób.
3: No jest to uczucie, pani redaktor, moim zdaniem wspaniałe. Tak jak powiedziałem, kolejny raz jak siedzę na tym fotelu, przecież to obok mnie zawsze ktoś siedzi, panie są, które obsługują nas z Rejonowego Centrum Krwiodawstwa, rozmawiamy o tym i ta krew sobie spływa do tego woreczka. To jest takie fajne uczucie tej świadomości, że a może dzisiaj właśnie osoba, która tej krwi potrzebuje, nie daj Boże, po wypadku, no w ogóle w chorobie, zostanie uratowane mu zdrowie, życie. Może to będzie czyjś ojciec, mama, ciocia, wujek, brat, syn. No tak jak powiedziałem, my oddajemy tą krew, szanowni państwo, nie wiemy, komu ona zostanie podana. Nam wszystkim, tak? Tu w Mrągowie. Ktoś może mnie nie lubić, ja nie lubię kogoś, ale w czasie choroby jest to nieważne, bo nikt nie będzie patrzył, czy ktoś się lubi, czy nie lubi, tylko po to się właśnie tą krew oddaje. Wielokrotnie o tym mówiłem i powtarzam to jeszcze raz, że bez względu na wyznanie religijne, czy przynależność polityczną, wszyscy jesteśmy Polakami, dlatego niech połączy nas krew, która ratuje ludzkie życie.
2: Pięknie powiedziane. Co dyskwalifikuje czasowo nas z oddawania krwi?
3: Są takie sytuacje, gdzie na przykład w czasie akcji, tak jak mówiłem, jak zaczynamy tą rejestrację, panie, które nas tam rejestrują w ambulansie, przechodzimy do pierwszego badania, gdzie badany jest poziom hemoglobiny, tak? U mężczyzny ten poziom hemoglobiny musi być na poziomie minimum 13,5, a u kobiety 12,6. Jeżeli spada nam ten poziom poniżej tego progu, pułapu, dostajemy albo miesięczny, albo dwumiesięczny tak zwany, no taki odpoczynek, żeby organizm się zregenerował, żeby ta hemoglobina się ustabilizowała. Dlatego tak ważne jest, szanowni państwo, aby też honorowi dawcy krwi, nie tylko dawcy krwi, wszyscy, no dobrze się odżywiali, żebyśmy uzupełniali właśnie magnez, potas w swoim organizmie, tak, żeby ta hemoglobina była, czyli powinniśmy jeść dużo szpinaku, pić sok burakowy, jeść buraki, żebyśmy byli na tym takim odpowiednim poziomie. No, jak sama nazwa mówi, honorowe krwiodawstwo, czyli przede wszystkim oddanie, uratowanie komuś życia, zdrowia, ale też zdrowie i życie tego dawcy, tego, który oddaje tą krew.
2: Są choroby, które dyskwalifikują na stałe. Jakie to choroby?
3: No te, o których już wcześniej na początku powiedzieliśmy. Na pewno są to wszelakiego rodzaju żółtaczki, tak? Czyli zapalenia wątroby typu AB, z tymi chorobami się nie oddaje. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, jeżeli jest duże nadciśnienie tętnicze, też krwi nie można oddawać. Wszelkie choroby weneryczne, tak? Przede wszystkim różni ludzie przychodzą na te akcje. Wiem, że też choroby typu padaczka, no nie powinno się z tym, astma, w zależności wszystko. Szanowni Państwo, na każdej akcji w ambulansie jest lekarz, tak? Ja nie jestem, nawet nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg, w sensie takim ja znam tylko te podstawy, te, które wiem, słyszałem, a to lekarz podejmuje decyzję właśnie po wstępnych badaniach, po przeanalizowaniu ankiety, którą wypełniamy, po zbadaniu nas, sprawdzeniu ciśnienia, posłuchaniu, takim wywiadzie z dawcą, i to lekarz podejmuje decyzję, czy my tą krew możemy oddać. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, przede wszystkim zdrowie tego honorowego dawcy, tak? Jeżeli jest zdrowy, wszystko jest w porządku, to na pewno tą krew odda.
2: Przed każdym oddaniem krwi należy wypełnić kwestionariusz. Później spotykamy się z lekarzem. O co pyta lekarz?
3: No, lekarz pyta, właśnie analizuje te pytania, które odpowiadamy w ankietach, tak? Tam są dwie ankiety. Pytania są takie dość intymne, można powiedzieć, w sensie, że pytają nas o nasze zdrowie, o wszystko, o wyjazdy, o kontakty, także, że lekarz analizuje całą tą ankietę, pyta nas, czy w ciągu ostatnich tam, nie wiem, dni braliśmy jakieś tabletki, braliśmy antybiotyk, robiliśmy jakieś szczepionki, badania, makijaże permanentne, tatuaże, to wszystko jest bardzo ważne. Nawet wizyty stomatologiczne, usuwanie zęba, o takie rzeczy. I jeżeli wszystko jest w porządku, tak jak powiedziałem, to wtedy lekarz nas do tego oddania dopuszcza.
2: Jesteśmy przed wakacjami, no i właśnie te podróże wakacyjne do niektórych krajów też mogą nas na jakiś czas zdyskwalifikować.
3: Tak, jest w ankiecie, czy w ciągu ostatniego miesiąca, półrocza był pan, pani, i są wyszczególnione tam różne kraje. No niestety, szanowni państwo, tu chodzi o zdrowie też tych pacjentów, od którym nasza krew jest podawana. Dlatego bardzo proszę o to, aby ankiety też były wypełniane tak bardzo szczegółowo.
2: Mhm. Krwiodawcy mają możliwość podzielić się częścią siebie, ale są też pewne przywileje dla krwiodawców, z których mogą skorzystać. No właśnie te 2 dni wolnego. Kiedyś był jeden dzień, teraz już te 2 dni wolnego, ale nie tylko.
3: Tak, szanowni państwo, no jest też, inne są też przywileje. Możemy bez kolejki skorzystać gdzieś tam z wizyt lekarzy. W ośrodkach zdrowia, w podstawowej opiece zdrowotnej są nawet takie informacje na tablicach wywieszone, że honorowi dawcy krwi poza kolejnością. Jeżeli wizyty do lekarzy są jakieś długie kolejki, to taki honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu, ci wszyscy, którzy mają odznaki, i tak jak wymieniłem, lub każdy honorowy dawca krwi, który przynajmniej raz oddał krew, mogą skorzystać, wykorzystać to, że są honorowymi dawcami krwi, i skrócić sobie kolejkę oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalisty, tak? To jest taki jeden z przywilejów, który mamy jako honorowi dawcy. No a większość z nas, podejrzewam, że wszyscy, to mają świadomość ratowania życia ludzkiego, szanowni państwo. No to jest największym takim szczęściem honorowego dawcy krwi, naprawdę. Nie spotkałem się nigdy z osobą, która by oddawała tą krew na pokaz, która by oddawała tą krew po to, żeby się wylansować. Ci wszyscy honorowi dawcy przychodzą tam, szanowni państwo, z czystego serca, ja to mówię. Mają tą świadomość, że ich krew ratuje ludzkie życie. No i w honorowym krwiodawstwie to jest najważniejsze. Może ktoś nas oceniać, bo i były takie sytuacje. Nie wszystkim honorowe krwiodawstwo się podoba, tak? Część ludzi z tego szydzi trochę, śmieją się, tak? Naśmiewają.
2: No ale co się może nie podobać?
3: No nie wiem, że ktoś się, nie wiem, lansuje na tym honorowym krwiodawstwie, próbuje się wybić. No, szanowni państwo, nie można... Jeżeli oddaje się samemu krew, no to nie jest to żadne lansowanie. A jak można rozpropagować honorowe krwiodawstwo? Tylko poprzez informacje z akcji, poprzez zdjęcia z akcji, jaka była atmosfera na tych akcjach. Atmosfera jest zawsze miła, radosna, taka, można powiedzieć, rodzinna. Honorowi dawcy krwi to są ludzie, których można nazwać taką jedną wielką rodziną.
2: Pobór krwi latem niczym się nie różni od donacji winne pory roku, ale wymaga trochę większego przygotowania na pewno. Tutaj jeżeli chodzi o nawodnienie na przykład.
3: No, zdecydowanie tak, bo nawadniać powinniśmy się zawsze, tak? Czy to zima, czy lato, ale latem no niestety organizm jak jest gorąco się poci, tak? I tak jak powiedziałem, no szybciej z nas wypacamy tak zwane mikroelementy i to wszystko. Musimy tej wody pić więcej, zdecydowanie więcej. I dlatego no minimum 2 litry przed akcją, ale i w dniu akcji, czyli od momentu jak wstaniemy, zjemy śniadanie lekkostrawne, starać się pić tą wodę nawet na siłę. Jeżeli organizm jest dobrze nawodniony, sama ta akcja, w sensie od momentu podłączenia nas do maszyny, do tego woreczka, gdzie spływa krew, powinno to się zamknąć w, nie wiem, 5-10 minutach, tak? Jeżeli organizm jest nawodniony. A jeżeli jest nienawodniony, no to ta krew jest po prostu gęstsza i wolniej spływa.
2: I te tłuste potrawy.
3: Zdecydowanie dlatego powiedziałem, żeby zjeść śniadanie lekkostrawne. Najlepiej byłoby, jakby dzień wcześniej też i kolację zjeść lekkostrawną, tak? Żebyśmy byli właśnie, żeby nie było potraw takich, no ciężko strawnych, tłustych.
2: Ale zjeść śniadanie trzeba, to koniecznie.
3: Trzeba.
2: I o każdej porze roku.
3: Tak jest, szanowni państwo, bardzo do państwa apeluję, przypominam, że sama ta akcja nie polega na tym, że my mamy przyjść na czczo do ambulansu. Nie, to nie są badania, gdzie badana jest krew, gdzie jest napisane, żeby robić to na czczo, tylko to jest akcja poboru krwi, czyli oddawania honorowego krwi. Lekkostrawne śniadanie proszę zjeść i nawadniać się wodą.
2: Ta woda to podstawa podczas honorowego oddawania krwi, ale przy badaniach też, bo też nie wszyscy wiedzą o tym, że wodę trzeba pić zawsze, nawet przed badaniami.
3: Dokładnie tak. Czy to zima, lato, jesień, wiosna, każda pora roku musimy się nawadniać. Taki organizm człowieka, no minimum 2 litry płynów, tak? No ludzie inaczej traktują wodę, ale herbata też zalicza się do płynów, tak? Jeżeli ktoś pije dużo herbaty, kilka szklanek dziennie, to razem minimum te 2 litry musi wypić, żeby być po prostu nawodniony.
2: Za nami ostatni pobór krwi przed wakacjami 17 czerwca miał miejsce, ale przed nami jeszcze te wakacyjne. Kiedy one dokładnie będą się odbywały?
3: Zaczynamy w lipcu. W lipcu też są akcje zaplanowane tydzień po tygodniu, czyli 8 lipca w środę i za tydzień mamy akcję w czwartek, 16 lipca. Bardzo serdecznie państwa zachęcam, zapraszam. Ambulans jak zwykle będzie umiejscowiony pod Mrągowskim Centrum Kultury. Z okazji skorzystania tutaj, że jestem u państwa w Melo Radio, chciałbym podziękować dyrekcji, pracownikom Miejskiego Centrum Kultury za wyrozumiałość w czasie tych naszych akcji, że zawsze spotykamy się z tym, że jak nas mijają, to są mili, uśmiechnięci, że nigdy nie robią z niczym problemu. Być może my tam troszeczkę nieraz przeszkadzamy, ale tylko rano, szczególnie przy wypełnianiu ankiet, a później jak już wypełnimy ankiety, staramy się być na zewnątrz, żeby nie przeszkadzać w pracy i w funkcjonowaniu Mrągowskiego Centrum Kultury. Także jeszcze raz dyrekcji i pracownikom bardzo serdecznie dziękuję i proszę o wyrozumiałość jeszcze na najbliższe pół roku, a mam nadzieję, że i w następnych latach. A w sierpniu akcje 6 i 19 sierpnia, także też bardzo serdecznie państwa zapraszam, szczególnie teraz właśnie tak jak rozmawialiśmy tu z panią redaktor w tym okresie wakacyjnym. Jeżeli państwo możecie, to w Mrągowie, jeżeli będziecie gdzieś na wyjeździe, będziecie mogli oddać krew, zobaczycie ambulans, czy jakieś rejonowe centrum krwiodawstwa, bardzo serdecznie was zachęcam do tego, abyście tą krew oddali i poczuli się takimi prawdziwymi bohaterami.
2: Akcje poboru krwi w Mrągowie odbywają się przed budynkiem Mrągowskiego Centrum Kultury.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
8: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: O reklamie.

0: Słuchaj na 104.9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Piecki pomagają. Przed nami dzień rodzinny na stadionie. Już niebawem w Pieckach impreza charytatywna, która będzie połączona z zakończeniem sezonu piłkarskiego klubu Żagiel Piecki. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Jolantą Jankowską, inicjatorką rodzinnego dnia na stadionie. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Oprócz tych atrakcji dla dzieci i rodziców, to taką kluczową kwestią podczas tego wydarzenia będzie zbiórka środków na rzecz potrzebujących dzieci. I to jest dziewczynka i chłopiec.
2: Tak.
1: To są bardzo małe dzieci tak naprawdę. Skąd w ogóle pomysł na takie wydarzenie? Może od tego zacznijmy.
2: Znaczy gdzieś to jest taka moja wewnętrzna... Takie moje wewnętrzne pragnienie pomocy tym rodzinom, przede wszystkim tym dzieciom, ponieważ tak naprawdę ci rodzice co miesiąc potrzebują funduszy na leczenie tych dzieci, ich rehabilitację. Dlatego po uzgodnieniu po prostu z kilkoma osobami pomyśleliśmy, żeby właśnie zorganizować taki festyn charytatywny i przeznaczyć te pieniądze, które zbierzemy właśnie na rehabilitację małej Anai i Oliwierka.
1: Na co dzieci chorują? Z jakimi problemami się zmagają?
2: Jeśli chodzi o małego Oliwiera, jest to 3-letni chłopczyk i on choruje na wrodzoną niewydolność nerek oraz zaburzenia odżywiania noworodka. Jeśli chodzi o małą Anaję, to ciężka zamartwica urodzeniowa, niewydolność oddechowa, stan noworodka spowodowany innymi określonymi powikłaniami czynności porodowej i porodu. Mała Anaja obecnie ma 1,5 roku. Jest karmiona przez specjalną rurkę, jak również ma podłączoną rurkę, która odsysa jej ślinę, żeby dzieciątko się po prostu nie udusiło własną śliną. Obecnie dziewczynka samodzielnie próbuje siadać, podnosi bardzo wysoko głowę. Ja czasami po prostu chodzę i odwiedzam i widzę naprawdę ogromny progres i duże postępy, jeśli chodzi o właśnie aktywność dziewczynki. Dlatego tak bardzo ważne jest kontynuowanie dalszej rehabilitacji, żeby było można po prostu poprawić ten stan, tak?
1: I te środki, które będą zebrane, będą przeznaczone na rehabilitację.
2: Na rehabilitację, tak.
1: To są mieszkańcy Piecek?
2: Tak.
1: No i co podczas tej imprezy, co tego dnia 28 czerwca będzie się działo w Pieckach?
2: Przede wszystkim będzie rozpoczęcie piłką nożną nasze dzieci, bo to chodzi o grupę najmłodszych dzieciaczków. Będą grały między sobą mecza, jak również między tymi godzinami, czyli od 9 do 12 będzie pani Justyna, która będzie robiła warkoczyki. Będzie pani, która będzie prowadziła zajęcia zumby, jak również będą gry i animacje taneczne, również przeprowadzone przez panią ze Szczytna, która również też przyjedzie do nas, aby nam pomóc w tym dniu. No dodatkowo będą smaczne domowe ciasta, naleśniki, gofry, wata cukrowa, lemoniada, na które zapraszamy dzieci i dorosłych. Wierzę, że będzie smacznie, miło i na pewno wyniesiecie stamtąd dużo takiej pozytywnej energii.
1: Dzień rodzinny na stadionie, który będzie połączony z zakończeniem sezonu piłkarskiego.
2: Tak.
1: I stąd ten mecz.
2: Tak.
1: Dlaczego warto przyjść na to wydarzenie? Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?
2: Przede wszystkim, żeby pomóc tym dzieciom, bo tak naprawdę to o nich tutaj chodzi, żeby zebrać te pieniążki, które naprawdę są potrzebne tym dzieciom. Przede wszystkim można połączyć przyjemne z pożytecznym, bo z tego, co obserwujemy, mam nadzieję, że będzie piękna pogoda tego dnia, więc możecie przy okazji wziąć swoje dzieci i spędzić miło czas z nami tam na stadionie w tych godzinach.
1: I ty jesteś taką inicjatorką, organizatorką tego wydarzenia?
2: No można powiedzieć, że tak. Kocham pomagać ludziom. Jak widzę potrzebę i wiem, że mogę coś zrobić, to zawsze staram się to robić. Nie potrafię po prostu przejść obojętnie, kiedy widzę, że na przykład komuś się dzieje krzywda, czy po prostu są osoby potrzebujące, tak jak Oliwierek i mała Anaja.
1: I to tak naprawdę nie jest pierwsze wydarzenie charytatywne, w które się angażujesz, bo wcześniej w Mrągowie parę lat temu miało miejsce.
2: Tak, chyba to było 2 lata temu. Tak, również zbieraliśmy pieniążki na dzieci z Ugandy, wtedy to było, tak.
1: Tak, to wtedy akurat dla dzieci z Ugandy. A tym razem można pomóc dzieciom tutaj z naszego lokalnego podwórka.
2: Gminy.
1: Tak, z Piecek. Co jeszcze w programie?
2: No tak naprawdę, no to już wszystko, można powiedzieć. Wierzę, że naprawdę będzie fajnie, bo zaoferowały się dwie firmy, którzy właśnie udostępnią nam dmuchańca dla dzieci, ale też gdzieś pomiędzy skontaktował się ze mną pan, który jeszcze nie dał nam takiej 100% pewności, ale wierzę głęboko, że na pewno będą z nami i również przyjadą ze swoimi atrakcjami, właśnie aby dzieci mogły skorzystać z tych właśnie takich atrakcji i fajnie się pobawić tam.
1: Jak to jest z tym pomaganiem? Jak to jest? Mieszkańcy chętnie angażują się w tego typu akcje? Chętnie wspierają i pomagają?
2: A to bywa, powiem pani szczerze, różnie. Tak naprawdę to się okaże. Jestem bardzo miło zaskoczona tym, jak naprawdę mieszkańcy Mrągowa się angażują w pomoc. Mieliśmy nawet ostatnio przykład tego, jak była zbiórka charytatywna u was tutaj w Mrągowie i została naprawdę zebrana bardzo piękna kwota.
1: Ale tu widać biegu.
2: Tak, ale tu widać taką jedność między ludźmi, że jest wiele ludzi, którzy się właśnie chcą angażować w pomoc innym i jak również osoby z zewnątrz, które przyszły, nie oceniając, po prostu przyszły, same też skorzystały, bo wierzę, że to i dla każdego z nas jest takie fajne przeżycie, nawet dla zdrowotności pobiegać trochę, wziąć udział w takim biegu charytatywnym, a przy okazji wesprzeć dziewczynki. I tutaj również mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Piecek, ale też mieszkańcy Mrągowa będą z nami tego dnia. Te osoby, które mają dzieci przede wszystkim, no bo tutaj tak naprawdę jest bardziej skierowane do dzieci te atrakcje, tak? Właśnie takie jak dmuchańce, czy wata cukrowa, czy te wszystkie takie gry i zabawy skierowane są do dzieci, dla dzieci. Także no zapraszam was serdecznie tego dnia do nas, do Piecek. A myślę, że nie ma daleko, więc...
1: Jasne. Widziałam post na twoim profilu w mediach społecznościowych, gdzie napisałaś, że nie rozumiesz podejścia ludzi, którzy nie chcą pomóc. Co to znaczy?
2: No, że nie ma takiej właśnie takiej jedności, takiej empatii do, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, tylko widzimy błędy lub jakieś tam historie rodziców i nie chcemy właśnie, jest taka uraza wewnętrzna gdzieś, że nie chcemy pomóc, bo rodzic coś robi nie takiego, co nam się na przykład nie podoba. A nie o to tu chodzi, tak? Bo dzieci są chore i wymagają rehabilitacji i moim zdaniem powinniśmy przede wszystkim patrzeć, że chcemy pomóc temu dziecku. Wesprzeć to dziecko, a nie jego rodzica.
1: I to się spotkało z twoim oburzeniem.
2: Tak, bo ja czegoś takiego nie rozumiem, nie akceptuję gdzieś wewnętrznie. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Nigdy nie chciałabym być w miejscu tych rodziców, żeby ktoś nie chciał pomóc, czy ja bym nie chciała pomóc na przykład dziecku, ze względu, że nie lubię rodzica albo że mam coś do niego. Bo to już myślę, że jest nasza prywatna sprawa, a nie żeby być zamkniętym i otworzyć swoje serce na pomoc dziecku.
1: No oczywiście nie jest tu mowa o wszystkich, tak? Bo większość ludzi jednak gdzieś tam chce pomagać i
2: oczywiście,
1: chce się angażować w takie akcje.
2: Oczywiście, że tak, wierzę w to i widzę. To jest bardzo wiele ludzi, którzy po prostu dają i nie pytają nawet, tak? Nie chcą też zbytnio wnikać w to, tak? W historię rodziny, czy za przeproszeniem wyciągać brudy, tak? Tej rodziny na przykład. Tylko po prostu widzą, tak? Jest potrzebna pomoc i po prostu pomagają. I to jest piękne.
1: Mhm. Oczywiście, że jest piękne. No dobrze, 28 czerwca,
2: tak.
1: Piecki. O tak. Której rozpoczęcie?
2: Od 9 do godziny 12. Jeśli chodzi o dmuchańce, to będzie to ograniczone, bo to będzie od 9 do 10. Jedynie ci państwo mogą nas wesprzeć od 9 do 10. Chyba, że tak jak właśnie mówiłam, przyjadą jeszcze ci drudzy państwo, to wtedy będzie jeszcze dodatkowo i wtedy będzie to do godziny 12.
1: No dobrze, wstęp oczywiście wolny, ale warto, tak, wziąć ze sobą jakąś gotówkę.
2: Tak, dokładnie. Także ci, co nie jedzą rano śniadań, to zapraszamy do nas, bo będą, tak jak mówiłam, będą i naleśniki, i gofry, i smaczne ciasta, więc miejcie puste żołądki, żeby tam się nasycić, ale też i wesprzeć właśnie naszą zbiórkę. Zbiórka odbywa się właśnie za pośrednictwem Fundacji Serce dla Maluszka.
1: A co, jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjść, a będzie chciał wesprzeć Anaję i Oliwierka, co może zrobić?
2: Możecie właśnie poprzez Fundację Się Pomaga lub przez Fundację Serce dla Maluszka. Anaja Brzostek lub Oliwier Oskroba. I wtedy tam znajdziecie właśnie link do zbiórki na Się Pomaga lub na do Fundacji Serce dla Maluszka. Bo dzieci są w tych dwóch fundacjach, wiem, że zarejestrowane, zgłoszone. Dlatego mieszkańcy gminy Piecki, zwracam się do was z prośbą, abyście tego dnia przyszli i wsparli Anaję i Oliwierka, jak również zapraszam mieszkańców Mrągowa, abyście byli z nami tego dnia.
1: A ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była dziś Jolanta Jankowska, która jest inicjatorką tego wydarzenia. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Teraz zmieniamy temat. Będzie o tym, by zachowywać ostrożność podczas prac polowych. Bo okazuje się, że około 1/4 najpoważniejszych wypadków rolniczych ma miejsce właśnie podczas żniw.
3: Najwięcej wypadków odnotowuje się oczywiście w okresie intensywnych prac polowych, szczególnie podczas żniw i zbiorów letnich, czyli tak naprawdę najczęściej od miesiąca czerwca do września. Według też danych KRUS-u około 25% wszystkich poszkodowanych w gospodarstwach rolnych ulega wypadkom właśnie w czasie żniw. W tym okresie występuje pośpiech, długi też czas pracy, zmęczenie oraz zwiększone wykorzystywanie maszyn rolniczych. No tutaj możemy wyszczególnić najczęściej, to są oczywiście złamania kończyn, skręcenia i zwichnięcia, urazy też kręgosłupa, stłuczenia, rany cięte i szarpane. No do najmniej przyjemnych oczywiście to amputacje palców lub kończyn przy maszynach rolniczych oraz urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie. Największą grupą stanowią urazy wynikające też z upadków. Ponad połowa wszystkich odszkodowań wypłacanych przez KRUS dotyczy właśnie takich zdarzeń. KRUS jest zaangażowany w prowadzenie działalności prewencyjnej. Są to przede wszystkim szkolenia dla rolników, kursy dotyczące bezpiecznego gospodarstwa rolnego, pokazy bezpiecznej obsługi maszyn, kampanie informacyjne podczas targów i dożynek, kampanie też promujące ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawów. Bezpiecznie z niebezpiecznymi też substancjami. Jest to taka akcja profilaktyczna, która dotyczy prawidłowego stosowania, jak i też przechowywania i transportu środków ochrony roślin, nawozu, paliw i innych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Obecnie KRUS prowadzi też kilka ogólnopolskich kampanii prewencyjnych, których celem jest przede wszystkim ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników. Działania te realizowane są w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczny Wieś. I takie najważniejsze aktualne kampanie prewencyjne KRUS to przede wszystkim dobrostan rolnika. Jest to taka najmłodsza kampania KRUS-u skupiająca się przede wszystkim na zdrowiu fizycznym i psychicznym rolników. Promuje ona profilaktykę chorób cywilizacyjnych, odpoczynek, właściwą regenerację oraz dbanie o kondycję psychiczną. Kolejną taką kampanią to jest Rola rolnika w upadku unikał. Kampania dotycząca zapobiegania upadkom, które nadal stanowią największą grupę wypadków w gospodarstwach rolnych. Następne to jest Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz. Kampania skierowana jest głównie do użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych. Ona przypomina o konieczności stosowania osłon, wyłączania napędu podczas napraw oraz przestrzegania zasad bezpiecznej obsługi sprzętu. Następna kampania to Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz. Kampania ta dotyczy bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz ograniczenia ryzyka urazów związanych z ich obsługą.
1: Mówiła Agnieszka Wasaczonek, zastępca dyrektora regionalnego KRUS w Olsztynie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: To będzie już druga edycja festiwalu Dowód na Mazurach. Justyna Malinowska. Dzień dobry. Naszym gościem jest Benjamin Koc, prezes Fundacji Dowód. Dzień dobry, cześć.
4: Cześć, witam.
1: Co dokładnie kryje się pod hasłem Fundacja Dowód? To już jakiś czas temu, jak mieliśmy przyjemność się spotkać, o tym opowiadałeś, ale może przypomnij naszym słuchaczom.
4: Tak, no chętnie opowiem o tym dwuznacznym haśle. Dwuznaczne ze względu na to, że zaprasza dowód, to jest jakby pierwsze znaczenie, a drugie, że zbieramy dowody na te susze i na to, co się dzieje z przyrodą na Mazurach, ale nie tylko na Mazurach i w Polsce, bo zbieramy świadectwa ludzi z całej Polski, którzy przyjadą w tym roku na festiwal, to jak u nich wygląda sytuacja z rzekami, z jeziorami, z mokradłami, z suszą. Jak możemy o tę wodę zadbać, też zastanawiamy się razem z nimi i zbieramy na to dowody, co działa, a co nie. Mhm.
1: W ubiegłym roku pierwsza edycja festiwalu. Do jakich wniosków doszliście? Bo też takie pytanie padło, co się dzieje z wodą na Mazurach, więc co się dzieje z wodą na Mazurach? Czy już wiadomo?
4: No dużo, dużo rzeczy się dzieje. Na pewno jest zanieczyszczana pestycydami przez rolników, ale w ogóle to jest taki trend światowy, że trzeba teraz wszystko chemią podlewać. W związku z tym degraduje. Jest nie osuszane są, tylko schną mokradła, które były magazynami wody ze względu na niskie opady, na brak zimy. Żeglarze trochę zanieczyszczają jeziora, wlewając tam też chemię z jachtów, w sensie z mycia naczyń czy mycia się. Zanieczyszczamy też, rzucając śmieci, rzucając pety, idąc do lasu i nie dbając o to, na co nadepniemy, czy jak głośno się zachowujemy. Generalnie to wszystko jest bardzo połączone. Że ten ekosystem trzeba zadbać w całości, bo on jest całością i my też jesteśmy razem z nim całością. Że człowiek jest częścią tego ekosystemu i to jest w ogóle o dbaniu chyba też o siebie, o swój dobrostan i o dobrostan rzeczy naokoło.
1: Zanieczyszczenie wody to pierwsza kwestia, ale kwestia też suszy hydrologicznej, która od wielu lat dotyka też mieszkańców Polski, no i mieszkańców również Krainy Tysiąca Jezior.
4: Tak, jest jeziora rzeczywiście. W Kosowie Górnym te jeziora, które ja znam, tak 1,5 metra przez ostatnie 5 lat straciły poziomu. Trochę nie możemy nic z tym zrobić, bo to jest rzeczywiście kwestia klimatu w danym momencie, tych opadów, które się zmniejszyły. No ale możemy na pewno tę wodę zatrzymywać, to znaczy nie kosić trawników namiętnie, nie podlewać ich w południe, kiedy to nie ma sensu. Możemy robić ogrody retencyjne, w sensie sadzić drzewa, ratować mokradła. I wtedy tej wody troszkę dłużej będziemy mieli do niej dostęp, trochę dłużej.
1: Wspomniałeś wcześniej o tym, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń na Mazurach są właśnie jachty. To takie główne miejsce.
4: Czy w ogóle cały ten, cała ta ilość łódek i motorówek, które są spalinowe i wyrzucają te spaliny gdzieś tam do wody. A poza tym bardzo dużo jest tych houseboatów, które mają te toalety na jachtach i jest mało punktów, w których jest możliwe oddanie tego, tych zanieczyszczeń. No i słyszałem o takich sytuacjach, gdzie firmy czarterujące, chcąc oszczędzić, po prostu korek wyjmują, żeby to nie w ogóle się nie zbierało.
1: Fundacja Dowód powstała właściwie stosunkowo niedawno, ale przez ten rok myślę, że fundacja zaznaczyła swoje miejsce tutaj na mapie Mazur i jesteście znani ze swojej działalności.
4: No, rzeczywiście zrobiliśmy całkiem duży projekt w zeszłym roku, ten festiwal, pierwszy raz. To była taka zerowa edycja w sumie. Też nie wiem, czy przeszedłbym edycjami, bo nie wiadomo, jak ten festiwal będzie ewoluował, bo też nie wiadomo. Jakby, że zbierzemy dowody, porozmawiamy o tym, ale co dalej, będzie trzeba się zastanowić też, więc to jest kolejny raz, w którym na większą skalę zaprosiliśmy dużo poetów, naukowców, aktywistów, ludzi związanych z przyrodą, pisarzy i też oczywiście wokalistów, i zespoły muzyczne, po to, żeby zebrać ludzi i społeczność wokół tego tematu wody i wspólnie znowu zastanowić się, co robić. No i wyciągniemy jakieś wnioski po tym wszystkim. Zapraszam też do wspólnych rozmów, bo będą takie gwiazdy w tym roku na festiwalu jak Natalia Przybysz, będzie Czesław Mozil, będzie Maria Peszek w praniu, będziemy mieli spotkanie ze Stanisławem Ubieńskim, z Adamem Wajrakiem, będzie Julia Fiedorczuk, Małgorzata Halber i wielu, wielu innych. Proszę śledzić naszego Instagrama. Niedługo też będzie strona tegorocznego festiwalu. Więc zapraszam, zobaczcie, przyjedźcie do Krutyni. Wstęp jest wolny. W Urwitaucie też będziemy mieli jeden dzień wydarzeń, w Kumaku, Centrum Bioróżnorodności, no i jeden dzień w praniu tego 29 sierpnia. Finał, gdzie zagra Maria Peszek.
1: Czy uważasz, że za waszą sprawą temat wody, temat oszczędzania wody, czy temat tej suszy został tutaj głębiej poruszony na Warmii i Mazurach, ale też w powiecie mrągowskim właśnie?
4: Właśnie to ciekawe, bo po tym, jak zrobiliśmy festiwal w zeszłym roku, to powiat mrągowski też zorganizował swoją konferencję o wodzie w listopadzie. Więc to fajnie, że ten temat jest poruszany i też nie sądzę, że to jesteśmy takim inicjatorem tego, bo wydaje mi się, że wszyscy widzą ten problem i wszyscy próbują jakoś o nim rozmawiać, żeby znaleźć rozwiązania, czy oswoić się z tym strachem, czy oswoić się z myślą o jakimś deficycie, który może się wydarzyć, albo o tym, że rzeka Krutynia może wyschnąć na przykład. Chociaż teraz pada i trochę odzyskało poziomu, ale no, rzeczywiście ostatnio jak byłem na kajaku, no to wiosło nie wchodziło, pióro wiosła nie zanurzało się w wodzie. W miejscach, w których wcześniej się zanurzało.
1: Tak, ekologia, ale też sztuka i teatr. Skąd ten związek właśnie wody z teatrem w przypadku Fundacji Dowód? Może wyjaśnisz naszym słuchaczom?
4: Ja jestem z zawodu reżyserem teatralnym i to pewnie z tego powodu, że teatr jest mi bliski i zajmuję się nim. No i też jeśli chodzi o działania teatralne w tym roku w Fundacji Dowód, to robimy lato w teatrze z młodzieżą z Mrągowa. Pomiędzy 10 a 21 sierpnia będą warsztaty taneczno-muzyczno-teatralne na podstawie książki Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka. Będziemy tworzyli takie sceniczne płótno pod tytułem Sploty przepływów. Będą też warsztaty tkackie i z hydrofonami. Będziemy nagrywali dźwięki w wodzie, będziemy robili spływ z młodzieżą, więc zapraszam do zapisywania się na te warsztaty pomiędzy od 12 do 18 roku życia w wieku uczestników. Na stronie Mrągowskiego Centrum Kultury można znaleźć o tym informację, żeby się zapisać i myślę, że w szkołach też już wisiały plakaty, a też na Instagramie Festiwalu Dowód też będzie taka informacja, więc zapraszam.
1: Czy udało się temat wody połączyć z teatrem w ubiegłym roku? Jak to wyszło?
4: W zeszłym roku zrobiliśmy spektakl taneczny Faza Dance Company, spektakl pod tytułem It's Deep But Not That Deep. No i woda jest wielką inspiracją w sumie do ruchu, do dźwięku, do jakiegoś też w związku z tą sytuacją protestu na ten temat. To też była młodzieżowa grupa taneczna, więc to była taka forma poszukiwania protestu i ukojenia jakiegoś takiego strachu.
1: Co będzie się działo w tym roku? Już częściowo powiedziałeś, że będzie wielu gości ze świata muzyki, sztuki.
4: Będzie na pewno performance na Łodzi, śpiewaczka operowa. Będzie płynęła wzdłuż Krutyni, będzie śpiewała operowo. Będzie można podążać pieszo wzdłuż rzeki i słuchać. Będą warsztaty z cyjanotypii. To jest taka metoda drukowania słońcem. Tak jakby, w sensie, że słońce naświetla papier z jakąś substancją i to się układa we wzory. I to są takie obrazy, powstają z tego. Będzie dużo też zajęć, tak

0: opowiadania przy ognisku. Bardzo, bardzo dużo ciekawych kierunków. W sensie, że każdy może znaleźć sobie swój, swoją jakąś ścieżkę zainteresowania, bo festiwal w tym roku rzeczywiście jest bardzo bioróżnorodny. Jest o jakimś zatrzymaniu się, o przyjrzeniu się temu, co jest naokoło i po prostu o spotkaniu.
1: Fundacja Dowód poszukuje również wolontariuszy. Czym będą się zajmować?
0: Tak, no właśnie bardzo byśmy potrzebowali pomocy w takim gospodarczym działaniu, typu, że przygotowaniu placu do koncertu, czy trzeba rozstawić leżaki, ławy, przygotować stoisko festiwalowe, pomóc przy tym stoisku, czasami po kogoś pojechać, coś przenieść, już mówiłem, porozmawiać z jakimś gościem festiwalowym, pokazać mu, gdzie jest jego nocleg, gdzie będzie miał wyżywienie, gdzie jest scena, gdzie są warsztaty się zaczynają, gdzie w ogóle tak, żeby ktoś był, kto może być taką latarnią morską, nawigacją dla gości i też dla nas światełkiem.
1: Będziecie się zgłaszać?
0: Przez naszego Instagrama najlepiej, albo przez Facebooka festiwalu.
1: Festiwal Dowód, lipiec, sierpień. Jakie lokalizacje pojawiają się w tym roku?
0: Krutyń, Urwitaut, czyli Kumak, Centrum Bioróżnorodności i Pranie. Mrągowo będzie ten Lato w Teatrze, będzie w Mrągowie.
1: Lipiec, sierpień, tak? Kiedy rozpoczynacie? Bo przygotowania rozpoczęły się już w ubiegłym roku, po ubiegłorocznym Festiwalu Dowód. No i też teraz rozumiem, że te przygotowania są już coraz bardziej zaawansowane. A tak naprawdę start festiwalu, kiedy?
0: Otwarcie jest 4 lipca w Krutyni, w Stanicy Wodnej PTTK w Krutyni. Wystąpi zespół Przebiśniegi na otwarcie, tak po zimie, Przebiśniegi, pierwszy po roku. I Gabakulka tego dnia na scenie. Zapraszam.
1: To będzie w formie koncertu, czy jeszcze coś?
0: To będą koncerty.
1: Koncerty tak. Na początek, tak? A później co?
0: A później jeszcze będzie potańcówka PRL, after party. Później 12 lipca jest koncert zespołu Sutari. 19 lipca Natalii Przybysz. Ja tak mówię o tych zespołach muzycznych, bo warsztatów jest tak dużo, że nie jestem w stanie zapamiętać, jakie są dokładnie danego dnia. Więc zapraszam do naszego Instagrama czy Facebooka. A ja znam te kluczowe takie wydarzenia. 26 lipca będzie właśnie Czesław Mozil i Bisz z takim występem warsztatowców z Klejem Słowa. No i w sierpniu jeszcze zespół Dłonie, Moonrock, Szafran. No i na koniec Maria Peszek.
1: Czyli cały weekend coś się będzie działo.
0: Coś. Nocne biwaki będą z Marką Lesowik, z tymi od hamaków Marką, która polska firma, która robi hamaki. To będzie w pierwszy weekend w ogóle nocny biwak, że można się nauczyć nocnego biwakowania.
1: Jaki jest cel w ogóle tego przedsięwzięcia, tegorocznej edycji festiwalu?
0: Cel jest zwrócenie uwagi na to, co nas otacza, na przyrodę, która nas otacza, zauważenie jej, poznanie, co prowadzi, wydaje mi się, do szacunku i do współbycia jakiegoś takiego w zgodzie.
1: A co my wszyscy mieszkańcy możemy zrobić dla przyrody, dla ekologii, dla wody, żeby tej wody nie marnować, a wręcz przeciwnie, oszczędzać, oprócz takich sztampowych, wiadomo, zakręcanie kranu i tak dalej?
0: No to już mówiłem, że można nie kosić trawników, żeby woda w trawie się magazynuje i nie paruje tak szybko. Można sadzić drzewa, robić ogrody retencyjne, można nie, jak się zauważy, albo jak w jakimś, to, że jakieś zanieczyszczenia są wylewane do wody, to zaopiekować się tym tematem. Można gromadzić deszczówkę, żeby nie używać wody z kanalizacji, założyć zbiorniki na deszczówkę i podlewać nią wtedy na przykład rośliny. To są takie główne tematy, a żeby się dowiedzieć więcej, to zapraszam na festiwal.
1: Ja serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszamy do udziału. W każdy weekend, tak jak już prezes Fundacji Benjamin powiedział, w każdy weekend coś będzie się działo w powiecie mrągowskim na Mazurach, więc warto śledzić i warto przyjść lub przyjechać. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Justyna Malinowska. Rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W naszym studiu jest Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia-Mrągowo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam, miło mi.
1: Rozpoczynamy jak zawsze od B-klasy. 14 czerwca w niedzielę Start Kozłowo rozegrał u siebie spotkanie przegrane niestety.

0: ze startem Kruklanki.
1: Od początku spotkania zdecydowana przewaga zespołu gości. Przełożyła się ona na szybkie prowadzenie w tym spotkaniu. Jako pierwsi bramkę zdobywają przyjezdni i od 15 minut prowadzą ze startem Kozłowo 1-0. Kwadrans później Kruklanki podwyższają wynik spotkania na 2-0. Druga połowa to dalsza dominacja przyjezdnych z czasem i lekkie rozluźnienie w szeregach drużyny z Kruklanek, czego konsekwencją jest zdobycie, jak się później okazało, honorowej bramki przez gospodarzy w 82 minucie, a strzelcem bramki Dawid Kaczyński. Mecz kończy się przegraną 1-2. Start Kozłowo w całym sezonie zdobywa 17 punktów, kończy ten sezon na miejscu 9, 5 zwycięstw, 2 remisy i 13 porażek.
0: Przejdźmy do A-klasy. Tutaj 14 czerwca w niedzielę Żagiel Piecki również rozegrał spotkanie u siebie, tym razem z Orłem Czerwonka. No i to spotkanie zakończyło się zwycięstwem Żagla.
1: Spotkanie lepiej rozpoczęli goście, którzy do przerwy prowadzili 1-0. Goście w pierwszej połowie mieli szansę podwyższenia wyniku, ale nie wykorzystali przyznanego im rzutu karnego. Po zmianie stron Orzeł dalej ruszył do ataku, ale nie potrafił wykorzystać go do godnych sytuacji. Natomiast Żagiel wyszedł z dwoma szybkimi kontrami i nagle na tablicy wyników zmienił się wynik na 2-1 dla Żagla. Strzelcami bramek w 69 minucie Aleksander Loch i 2 minuty później Przemysław Kulik, 71 minuta. Orzeł dążył do wyrównania, ale dobrze w tym spotkaniu bronił bramkarz Żagla Tomasz Olender. Pod koniec meczu, po wybiciu rzutu rożnego przez gości, Żagiel przejął piłkę, przeprowadził szybko kontrę, którą zamienił na trzecią bramkę strzeloną przez Jakuba Wachowskiego i od 90 minuty gospodarze prowadzili już 3-1. Dzięki wygranej Żagiel podtrzymał drugą pozycję w tabeli A-klasy z dorobkiem 47 punktów i powalczy w barażach o grę w klasie okręgowej. Bilans Żagla w sezonie 2005-2006: 14 zwycięstw, 5 remisów oraz 5 porażek.
0: W miniony weekend Salent Woże rozegrał spotkanie z MKS-em Korsze. Niestety Salent punktów nie zdobył i punkty powędrowały do MKS-u.
1: Początek spotkania nie zapowiadał takiego wyniku. Przyjezdni do 56 minuty przegrywali 2-0. Bramki dla Salentu zdobyli w 36 minucie z karnego Jakub Kaszuba i 46 minucie Dawid Matusiak. Pierwsza część gry należała do gospodarzy, którzy wyprowadzali groźne kontry. W pierwszej części gry Salent mógł pokusić się o jeszcze dwie bramki, ale najpierw na przeszkodzie stanęła poprzeczka, a w drugiej sytuacji bramkarz Korsz złapał piłkę na linii bramkowej. W drugiej połowie goście dokonali ważnych zmian w swoich szeregach, a efekt przyszedł już w 56 minucie. Korsze z rzutu karnego zdobywają bramkę kontaktową. 5 minut później Korsze doprowadzają do remisu i łapią już bliski kontakt z Salentem. Po niedługim czasie, w 67 minucie, drużyna przyjezdnych niespodziewanie wychodzi na prowadzenie. Salent jednak nie złożył broni, w zamieszaniu podbramkowym zdobywa trzecią bramkę, doprowadzając tym razem do remisu, a strzelcem bramki Filip Woźniel, 78 minuta spotkania. Końcówka spotkania bardzo nerwowa i ponownie dobre zmiany w drużynie gości. Losy spotkania rozstrzygają się w doliczonym czasie gry. Najpierw w 92 minucie Korsze wychodzą na prowadzenie, strzelając bramkę z karnego, a 3 minuty później w 95 minucie podwyższają wynik spotkania, wygrywając 5-3. Salent w całym sezonie zgromadził 23 punkty, 6 razy wygrywa, 5 razy remisuje i 13 razy przegrywa. Zajmuje na koniec sezonu 10 miejsce w tabeli.
0: Zajrzyjmy, co się dzieje w lidze okręgowej. Tutaj niestety nie za dobrze. Kłobuk Mikołajki rozegrał spotkanie w miniony weekend, 13 czerwca, w sobotę dokładnie, z Węgorią Węgorzewo. No i tutaj niestety przegrana Kłobuka.
1: Drużyna gości Węgoria przyjechała na mecz mocno zmotywowana, aby wywalczyć miejsce w tabeli dające możliwość gry w barażach o pozostanie w lidze okręgowej. Jak wiadomo, Kłobuk już dawno pożegnał się ligą okręgową, ale pomimo tego do końca walczył o dobry wynik w tym spotkaniu. Niespodziewanie dla Węgorii Kłobok od 7 minuty obejmuje prowadzenie na listę strzelców, wpisuje się Konrad Małusz. Węgoria w 25 minucie wykorzystuje stały fragment gry, rzut karny i doprowadza do remisu. Pod koniec pierwszej połowy Kłobok ponownie wychodzi na prowadzenie strzelcem bramki w 42 minucie Witold Łuński. Węgoria długo próbuje zmienić losy spotkania, a Kłobok tym razem mądrze się broni. Do remisu goście doprowadzają w 67 minucie spotkania. Po golu kontaktowym w 75 minucie Węgoria wychodzi na prowadzenie. Kolejne bramki goście zdobywają w 87 i w 90 minucie, kończąc rywalizację wynikiem 5-2. Kłobok zajmuje na koniec sezonu ostatnie miejsce w lidze okręgowej z bilansem 2 zwycięstw, 3 remisów oraz 25 porażek.
0: Przejdźmy do czwartej ligi. W minioną sobotę Mrągowia rozegrała spotkanie na wyjeździe z DKS-em Dobre Miasto. To spotkanie zakończyło się remisem. Punkt zdobyty. W innej sytuacji na pewno byłaby tu wielka radość, ale w takiej sytuacji no niestety to trochę za mało. Remis w grze o wszystko to stanowczo za mało. Tutaj powinno być zwycięstwo. Zdecydowanie.
1: No niestety. Początek spotkania to pewny atak gospodarzy. W 9 minucie zawodnik DKS-u oddaje strzał z przewrotki, ale dobrze interweniuje Michał Bejnarowicz. 2 minuty później po strzale napastnika DKS-u piłka zatrzymuje się na poprzeczce. W dalszej części gry ponownie swoich szans do zdobycia bramki szukali zawodnicy gospodarzy, ale na posterunku był nasz bramkarz. W 15 minucie swojej szansy w spotkaniu szuka Miłosz Oskierko, ale uderza koło słupka. Zdobyć bramkę próbuje również Łukasz Kuśnierz. Przy pierwszej próbie piłka po jego strzale minęła minimalnie słupek, przy drugiej próbie przeleciała nad poprzeczką. W 27 minucie na bramkę DKS-u strzela Miłosz Oskierko, lecz bramkarz gospodarzy tym razem dobrze broni. 3 minuty później DKS był bliski objęcia prowadzenia, ale piłka po strzale zawodnika gospodarzy odbija się od słupka. W 32 minucie Mrągowie obejmuje prowadzenie po ładnym strzale Miłosza Oskierki. Jeszcze przed przerwą szansy na podwyższenie wyniku szukał Mikołaj Cybul. W drugiej połowie Mrągowia stwarzała nadal groźne sytuacje pod bramką gospodarzy. W 49 minucie po dośrodkowaniu Łukasza Kuśnierza do piłki doszedł Dawid Muszczyński, jednak uderzył koło słupka. W innej sytuacji na bramkę gospodarzy strzela ponownie Łukasz Kuśnierz, lecz zabrakło bardzo niewiele. Tuż przed końcem spotkania Mikołaj Cybul miał dogodną sytuację na podwyższenie wyniku, ale jego strzał został zablokowany. A w tym czasie gospodarze po przejęciu piłki przeprowadzili szybką kontrę. Piłka trafiła do zawodnika DKS-u, który oddał mocny strzał, nie dając szans naszemu bramkarzowi na skuteczną interwencję i doprowadzając tym samym do remisu. W 97 minucie Paweł Zapert miał możliwość wyprowadzić Mrągowie na prowadzenie i zdobyć cenne 3 punkty, jednak jego uderzenie było zbyt lekkie i bramkarz pewnie obronił ten strzał. Mrągowia zakończyła sezon na 14 miejscu. Aby mieć dalej szansę na udział w barażach, musi czekać na wynik meczu barażowego. Możliwość gry w trzeciej lidze Stomilu Olsztyn, który zagrał jutro z Warmią Grajewo. Jeżeli Stomil wygra tę rywalizację, podejmie drużynę zwycięską w meczu pomiędzy Sokołem Aleksandrów Łódzki a Mazowią Mińsk Mazowiecki. W przypadku niepowodzenia Stomilu Mrągowia spadnie do klasy okręgowej.
0: Teraz wszystko zależy więc od Stomilu i nie pozostaje nic innego niż kibicować drużynie z Olsztyna.
1: Mamy ten mecz właśnie w Olsztynie. Stomil podejmuje Warmię Grajewo, teoretycznie na papierze słabszą drużynę od tych następnych przeciwników, ale to tylko teoretycznie. My też graliśmy nieraz ze słabszą drużyną, a mecze remisowaliśmy albo nawet wręcz przegrywaliśmy. To jest piłka, to jest sport. Kibicujmy Stomilowi. Tym bardziej, że ważne by było też dla całego tutaj naszego świata, w naszym województwie piłkarskiego, żeby Stomil był wyżej. Jednak jest to cały czas jakaś marka dość wiodąca zawsze w województwie. No, chcielibyśmy, żeby tak się to wszystko zakończyło. Liczymy na ten cały czas łód szczęścia. Niestety remisem doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że musimy liczyć jeszcze na inny zespół.
0: Podsumowując cały sezon piłkarski w powiecie mrągowskim, co możemy powiedzieć? Mrągowia walczy o utrzymanie w lidze, za to Żagiel Piecki stara się o awans do Ligi Okręgowej.
1: No fajnie by było, ponieważ z Ligi Okręgowej spada już, wiadomo, Kłobuk Mikołajki. Z tego co wiem, drużyna jest w ogóle w kryzysie, w ogóle cały zespół Kłobuk jest Mikołajki w kryzysie, bo wycofał się z informacji już, które mam, wycofał się w ogóle z A-klasy. Nie wiem, jaki jest powód, dlaczego to się tak wydarzyło, ale na tą chwilę Kłobuk nie przystąpił do żadnych rozgrywek seniorskich. Kolejna sprawa, jeżeli by Żagiel awansował w barażach, czego też im życzymy i kibicujemy jak najbardziej, żeby im się udało w tej klasie okręgowej, bo pod koniec mieli bardzo mocne uderzenie, zdobyli bardzo ważne punkty, podnieśli się z dość wysokiego miejsca na drugie miejsce, tak więc kibicujemy Żaglowi, żeby tej klasie okręgowej grał. Zasługują na to naprawdę, chłopcy podnieśli dość duży ciężar gry w ostatnich meczach i zdobyli ważne punkty. Wygrali też z liderem klasy okręgowej, z Orłem Czerwonka. Też ważne punkty i przypieczętowali te drugie miejsce. Fajnie by było, bo jeden spada zespół, drugi awansuje. Jeżeli Mrągowia by się nie utrzymał w tej czwartej lidze, to też to byłoby atrakcyjne, bo żebyśmy mieli naprawdę takie prawdziwe derby w klasie okręgowej, Żagiel w okręgówce, my w okręgówce. No, dla kibiców fajna gratka i przyjemna atmosfera na pewno. Nie ma się czego wstydzić. Mrągowia ma naprawdę w czwartej lidze, pokazała bardzo dużo. Niejednokrotnie rozmawialiśmy tutaj w studio, to cieszyliśmy się ze zwycięstw tych drugiego miejsca w czwartej lidze. Z Mrągowy zawsze się każdy liczył. Mrągowy to marka. Ja myślę, że jeżeli w przypadku nawet spadku do klasy kręgowej podejmiemy temat i weźmiemy się w garść, zrobimy wszystko, żeby ten jeden sezon jak najszybciej po tym jednym sezonie wrócić do czwartej ligi, do mocnej cały czas czwartej ligi, bo teraz padło bardzo dużo zespołów znaczących, dwa zespoły, Wikielec czy Zniżbia Piska, kolejne kluby będą się wzmacniać, naprawdę 5-6 zespołów można walczyć o wejście do trzeciej ligi w tym najbliższym sezonie, tak więc będzie to cały czas, uważam, na tym naszym podwórku mocna liga czwarta. Cóż, jeżeli tak się wydarzy, to mówię, no, my zrobimy wszystko, żeby się jak najszybciej podnieść, sezon przegrać w okręgówce i w następnym roku awansować do czwartej ligi, gdzie ktoś będzie spadał, my będziemy awansować, my będziemy świętować powrót na salony czwartoligowe.
0: Awanse cieszą bardzo, to na pewno, ale utrzymanie w wyższej lidze to jest nie lada gratka, to jest trudna sprawa.
1: No w tej sytuacji, jaka była teraz w tym sezonie, ten sezon też pokazał, że zespoły z bardzo wysokim budżetem finansowym, bo tak trzeba to powiedzieć, liczyły się w walce o wyższe cele i to było widać, bo do Concordii włączyła się Tęcza, która też zakończyła niespodziewanie zawody na bardzo niskim miejscu, ale włączyła się w tą grę. Wcześniej była mowa też i o Concordii, która zajęła trzecie miejsce. Niespodziewanie nasz rywal ostatni, DKS Dobre Miasto, też uważam, że czwarte miejsce to jest bardzo wysokie jak na ich możliwości. Gekestowi Guda spada z ligi, Beniaminek, ale ja wierzę, że Stomin te wszystkie poprzeczki wysokie przeskoczy i awansuje do tej trzeciej ligi, a dzięki temu my będziemy razem z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie walczyć w barażach o pozostanie w czwartej lidze.
0: Tak, sezon piłkarski w powiecie mrągowskim już prawie dobiegł końca. Teraz kibice mogą zasiąść przed telewizorami i kibicować ulubionym drużynom na mundialu. Dziękuję.
1: Tak jest, dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Za nami ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 30-lecia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie. Tematem przewodnim wydarzenia było prawo, ekonomia i technika w zarządzaniu zasobami wodnymi, wyzwania regulacyjne i infrastrukturalne sektora wodociągowego. Justyna Malinowska, zapraszam.
3: Jędrzej Bujny, radca prawny, jestem doktorem nauk prawnych i od wielu, wielu lat doradzam spółkom komunalnym, odpadowym, wodociągowo-kanalizacyjnym.
0: Bo jest też taka specyficzny dział prawa, który się nazywa prawo wodne. Może nie każdy o tym wie.
3: To prawda, tak. Tych specyficznych działów jest kilka. Prawo wodne niewątpliwie do niego należy. Jeszcze do prawa wodnego można dorzucić ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawę o gospodarce komunalnej. Generalnie ten sektor wodociągowo-kanalizacyjny właśnie oparty jest na kilku takich dosyć specyficznych ustawach.
0: Przed jakimi wyzwaniami stają obecnie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne?
3: Wyzwania, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorstwa działające w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, są wielowątkowe. Są oczywiście wyzwania finansowe, wyzwania techniczne. Ja się skupię na wyzwaniach prawnych, bo jest ich naprawdę sporo. Po pierwsze, one są związane z przepisami, które już obowiązują. Tutaj w szczególności mogę wskazać na przepisy dotyczące zatwierdzania taryf. Od kilku lat taryfy, czyli pewne narzędzia, które za pomocą których określane są stawki za wodę i za ścieki, określane są przez Wody Polskie. Jeszcze w 2016-2017 roku decydowały o wysokości cen rady gmin, tak, pospołu z gminnymi wójtami, burmistrzami, prezydentami. Trwa od kilku dobrych lat debata, czy nie wrócić do poprzedniego układu, więc jest nawet przygotowany pewien projekt, natomiast ten projekt ciągle nie został, jakby to powiedzieć, doprowadzony, jeśli chodzi o procedurę legislacyjną, do końca. Innymi słowy, tu jest pierwszy, myślę, taki spory problem, spora zagwozdka, spore wyzwanie, tak, czyli jak będzie wyglądała kwestia zatwierdzania taryf. To po pierwsze. Po drugie, tutaj jeśli chodzi o wyzwania prawne, to mamy wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, mamy wyzwania związane z implementacją przepisów unijnych. Niedawno, po wielu, wielu miesiącach oczekiwania, udało się wdrożyć dyrektywę dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Te przepisy obowiązują od kilkunastu dni i one już nakładają na dostawców wody, ale także na zarządców lub właścicieli budynków pewne określone obowiązki w zakresie ocen ryzyka. Na horyzoncie nawet nie, że majaczy, ale bardzo konkretnie pojawiła się nowa dyrektywa unijna dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Polskie przepisy, które tą dyrektywę będą wdrażać, powinny, czy tak się wydarzy, śmiem wątpić, ale powinny się pojawić w połowie przyszłego roku i jeżeli się pojawią, a to się musi jakby stać, to sektor wodociągowo-kanalizacyjny stanie przed gigantycznymi wyzwaniami. Paradoksalnie nie tyle prawnymi, bo te przepisy będą lepsze, gorsze. Chciałbym, żeby były idealne, żebym ja jako prawnik nie musiał nic tutaj dodawać od siebie. Natomiast niewątpliwie dostosowanie jakby z gminnych systemów oczyszczania ścieków do tych przepisów unijnych, a za chwilę rodzimych, będzie wiązało się z gigantycznymi nakładami finansowymi. Nawet ciężko to policzyć, ale każdy, kto ten temat trochę zna, trochę ugryzł niejako, to niewątpliwie wie, że to będzie gigantyczny wysiłek finansowy dla gmin, dla sektora. To sobie trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć.
0: W Mrągowie wyjątkowy jubileusz. Zakład wodno-kanalizacyjny ZWiK Mrągowo obchodzi 30-lecie. No tutaj już z panem dyrektorem rozmawiałam o tych wyzwaniach, no i też o tym, jak ta strefa wodno-kanalizacyjna zmieniała się przez 30-lecia. Jeżeli chodzi o takie prawo wodne, jak to się zmieniało, jak to wyglądało wcześniej? Czy to prawo wodne wcześniej, takie 30 lat temu, obowiązywało?
3: No, to też jest fajny moment, bo nie dość, że mamy 30-lecie tutaj mrągowskich wodociągów, to może nie 30 lat, ale mamy 25 lat funkcjonowania ustawy tej branżowej, tej, która określa, można powiedzieć, boisko, na którym i reguły gry dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i dla ich klientów. Także mamy, można powiedzieć, aż albo tylko od 25 lat ustawę dotyczącą tego sektora. Wcześniej to było, czyli mamy ten akt prawny od 2001 roku. Wcześniej to było, nie chcę powiedzieć, puszczone trochę na żywioł, ale te lata 90. to był taki okres, jakby to powiedzieć, dopiero formowania się pewnych przepisów, bo 2001 rok to jest też prawo ochrony środowiska, to jest ustawa o odpadach. Po części było to związane z dostosowywaniem naszego systemu prawnego do przepisów unijnych, bo myśmy starali się skutecznie o akcesję do tej organizacji. No niewątpliwie, jak się tak patrzy na przepisy, to z roku na rok niestety, to muszę powiedzieć z żalem, jest ich coraz więcej. Tak? I to niewątpliwie nie ułatwia życia przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, generalnie spółkom komunalnym, bo to widać także w branży odpadowej. Czy nam się to podoba, czy nie? To jest trochę, można powiedzieć tak, wina jest tutaj rozłożona zarówno jakiś akt oskarżenia, w cudzysłowie, można kierować względem naszego prawodawcy, bo on tworzy coraz więcej tych przepisów, ale też prawodawca unijny nam wprowadza pewne akty, a jak już powiedziałem wcześniej, jesteśmy częścią Unii, musimy te akty implementować, także gdybym miał to tak spuentować, to niewątpliwie mamy coraz więcej tych regulacji, tak? Po części dobrze, bo jak rozumiem, ma to chronić klienta, ma to chronić odbiorcę, ma to chronić środowisko, ale z drugiej strony myślę, że byłoby nam bez części tych przepisów trochę łatwiej funkcjonować, gdyby ta pewna autonomia, pewna swoboda była pozostawiona.
0: Polska nie spełnia dyrektywy unijnej. Co trzecia gmina na Mazowszu nie jest skanalizowana. Wiele gmin w Polsce, nawet tutaj na Warmii i Mazurach, nie jest skanalizowanych, więc no nie wygląda to najlepiej.
3: Tak, aczkolwiek ja bym powiedział tak, jasne, to jest pewien proces, który niewątpliwie trwa i trwać będzie, ale gdybyśmy spojrzeli, jak to wyglądało 15 czy 20 lat temu, to wyglądało dużo słabiej, także ja tutaj jednak dostrzegam pewną pozytywną zmianę, no tylko trzeba sobie uświadomić, że nie jest to sprint, czy bieg na 400 metrów, tylko to jest maraton, albo nawet ultramaraton, tak, albo bieg górski wręcz, także myślę, że jasne, potrzeba czasu, potrzeba tutaj też określonych środków finansowych. Myślę sobie, że prędzej czy później, zwłaszcza ja wspomniałem o tej dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, tak? Tam są pewne określone wymagania i nie uciekniemy od tego, tak bym powiedział. Albo jeszcze inaczej, to, że mamy pewne problemy, tak jak pani była uprzejma wspomnieć, to nie jest to efekt, myślę, przepisów, tylko pewnie braku środków finansowych ciągle jeszcze, tak? W gminach, żeby te standardy podciągnąć.
0: Jest pan radcą prawnym, zajmuje się pan prawem wodnym. Z jakimi sprawami zgłaszają się do pana przedsiębiorstwa wodne albo osoby fizyczne może też?
3: Gdybym miał wskazać taki pakiet głównych spraw, to niewątpliwie są to sprawy dotyczące taryf, tak, zatwierdzania taryf, bo tak jak wspomniałem, jest to niejako wyjęte jakby poza gminy. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą wchodzić w interakcje z Wodami Polskimi. Nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest to łatwe. Często pojawiają się tam spory co do wysokości taryf, więc niewątpliwie ta kwestia jest jedną z takich najbardziej typowych, choć oczywiście nie jest to jedyny taki pakiet. Często są to też sprawy dotyczące zamówień publicznych, czy wątki dotyczące relacji pomiędzy spółką a właścicielem, czyli gminą. Także tak, to są takie typowe tematy.
0: W Giżycku natomiast odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi kolei na Warmii i Mazurach.
4: Dzień dobry Państwu. My jako Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego już od dłuższego czasu bardzo mocno pracujemy nad rozwojem połączeń kolejowych w naszym regionie. I tak w ciągu ostatniego półtorej roku z 3 milionów pociągokilometrów wzrósł już ten transport do prawie 4 milionów pociągokilometrów. W tej chwili idziemy jeszcze dalej, o krok dalej, ale to dzięki współpracy, chciałabym podkreślić tą współpracę z ministerstwem, z PKP SA, z PKP PLK i z PKP Intercity. Oczywiście dzięki tej synergii, o której już pan minister powiedział, możemy tę kolej rozwijać. Szanowni Państwo, jesteśmy w Giżycku, więc powiem o połączeniach w Giżycku. Tutaj zwiększamy z 5 par do 8 par połączeń. Chcemy również, oprócz tego, że zwiększamy ilości połączeń na liniach istniejących, pracować nad tym, aby te linie, które zostały już wyłączone w latach ubiegłych, żeby je aktywizować. W tej chwili pracujemy nad linią w Mrągowie, potem do Mikołajek. Aktywujemy również linię do Olecka, a potem do Gołdapi. Mam nadzieję, że również uda nam się aktywizować linię do Węgorzewa. Na pewno zostanie zaktywizowana linia do Bartoszyc, a może, o czym zaczęliśmy ostatnio rozmawiać, również linia nadzalewowa. Bardzo się cieszę, że udaje nam się to rozwijać. Dla nas jest to bardzo ważne. Chcielibyśmy, aby połączenia kolejowe były takim priorytetem dla naszych mieszkańców, żeby to był taki pierwszy wybór, ponieważ jest to wygodne, dostępne połączenie. Walczymy z wykluczeniem społecznym, walczymy z tym, aby w małych miejscowościach mieszkańcy mogli jeździć i komunikować się jak najbardziej, nie tylko w województwie, ale też poza województwem, ale też zależy nam na tym, aby te duże aglomeracje miały połączenia, żeby miały jak najwięcej połączeń i żeby to rozwijało i gospodarczo, i społecznie nasze województwo, ale również też turystycznie.
5: Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo się cieszę, że spotykamy się właśnie w Giżycku, gdzie zarówno Pan Prezes, Pan Minister i Pani Marszałek przekazują nam tak fantastyczne i dobre wiadomości. To są dobre wiadomości zarówno dla naszych mieszkańców, ponieważ teraz zyskujemy dużo więcej połączeń, żeby dojechać do Warszawy, do Olsztyna, do Gdańska i w inne jeszcze części kraju, a nawet za granicę, poprzez połączenie do Lipska, przez Poznań do Lipska czy Berlina. Więc nasi mieszkańcy mają takie okno na świat, tak, czyli mogą dalej podróżować, czy docierać chociażby do lekarza, czy docierać do sanatorium, czy chociażby do pracy. Więc to dla naszych mieszkańców jest niezwykle kluczowe, ważne, za to bardzo, bardzo dziękujemy. Wiemy już, że w kolejnych planach są jeszcze kolejne kierunki, to nas bardzo, bardzo cieszy. Niezwykle ważne też, bo znajdujemy się na niezwykłym dworcu, bo za nami, zobaczcie, Szanowni Państwo, mamy piękną taflę jeziora Niegocin. I chyba nie ma takiego drugiego dworca w Polsce, gdzie od razu po tym, jak dojeżdżamy na stację, to widzimy to, co do nas najwięcej przyciąga turystów, czyli przede wszystkim piękne jezioro, jezioro Niegocin, ale mamy jeszcze cztery inne, więc Szanowni Państwo, też liczymy i bardzo serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że Pan Minister będzie nie po raz ostatni, dojedzie któregoś razu chociażby pociągiem, tak, bo z pociągu trochę inaczej świat wygląda, z innej perspektywy. Na to liczymy, że turysta do nas będzie docierał właśnie tym wygodnym środkiem transportu. Za to dziękuję, cieszę się. Myślę, że rzeczywiście to jest niezwykle ważny czas dla naszego miasta Giżycka. Dziękuję.
6: Dzień dobry Państwu. Ten rejon dość dobrze znam, bo rzeczywiście w czasie studiów wpływałem na Niegocinie, ale chyba jeszcze bardziej kocham jezioro Kisajno, bo tam przyjeżdżam na szczupaki. Więc znam ten teren, zmienia się rozkład jazdy PKP i od niedzieli zdecydowanie rośnie oferta dla wielu miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego. Takie miasta jak Giżycko, Ełk, Kętrzyn, Pisz, Szczytno, Ruciane Nida otrzymuje zdecydowanie większą ofertę. I teraz może tak, przechodząc do szczegółów, zacznijmy od Giżycka, jesteśmy w Giżycku. Padały tu już te nazwy. Trzy nowe pociągi. Pociąg Mamry, pociąg Niegocin i pociąg Ukiel. Pociąg Mamry i pociąg Niegocin to są pociągi, które będą jechały z Wrocławia przez Poznań, Olsztyn, Giżycko, Ełk do Białegostoku, czyli mieszkańcy Giżycka otrzymają bezpośrednie połączenia z Poznaniem i z Wrocławiem. Te pociągi w Poznaniu będą skomunikowane z pociągami do Berlina.
0: W konferencji PKP wzięli udział m.in. Piotr Malepszak, minister infrastruktury, oraz Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Po reklamie. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość? Jak

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio Mrągowo. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebuje.

0: One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Hit FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, wykujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: iPad tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.